0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Polka w finale Eurowizji. Alicja Szamplińska wystąpi na sobotnim koncercie. Zapłacimy mniej. Jest decyzja w sprawie nowych maksymalnych cen paliw. Tatry znów pokrył biały puch. Najwyraźniej zima w górach. Nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest sukces Polski, Alicja Szamplińska w wielkim finale. W pierwszym półfinale 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray.

0: Emocji nie brakowało. Nazwy krajów, które znalazły się w kolejnej rundzie, były wyczytywane w kolejności losowej. Polska została wymieniona jako ostatnia. Do finału oprócz nas dostały się także Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja i Litwa. Drugi półfinał jutro, a wielki finał zaplanowano na sobotę. Oprócz zwycięskich półfinalistów wystąpią też przedstawiciele tak zwanej Wielkiej Czwórki, czyli Niemcy, Włochy, Francja i Wielka Brytania oraz gospodarz, czyli Austria. Ceny paliw w dół. W środę za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, za 98 6,87, a za diesla 6,84 za litr, ogłosiło Ministerstwo Energii. Program ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. Czy jest perspektywa na jego przedłużenie? To pytanie do Jakuba Krzyżaka.
1: Minister Energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost, program będzie przedłużony.
2: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
1: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja.
2: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność. Na 2 tygodnie ten program przedłużamy.
1: Program ma być utrzymany do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku paliw. Gdy tak się stanie, będzie stopniowo wycofywany. Najpierw wróci akcyza, później VAT, tak żeby, jak stwierdził minister Motyka, uniknąć szoku cenowego. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
0: Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Źródło zakażenia salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich nadal nieznane. Gorzowski sanepid bada próbki pokarmów, ale na razie wyniki są negatywne. Ustalenie przyczyny może okazać się niemożliwe. Chodzi o to, że do zakażenia bakterią doszło przed majówką. Po świątecznym weekendzie pojawiły się pierwsze chore dzieci. To różnica kilku dni.
3: Jadły jajka, jadły wędlinę, jadły inne produkty. Nawet jak my pojechaliśmy na kontrolę, to tych produktów fizycznych po prostu nie było. Pomimo, że pobraliśmy próby na badanie, na razie nic nie mamy.
0: Mówiła Beata Dunal z sanepidu. Jest też jedno nowe zakażenie salmonellą u przedszkolaka. W sumie zarażonych jest 16 osób, w tym 2 nauczycieli. Ich stan jest dobry. Przedszkole po dezynfekcji nadal jest zamknięte. Przed 8-klasistami ostatni dzień zmagań egzaminacyjnych. Dziś próba sił z języka obcego. Wczoraj młodzi ludzie mierzyli się z matematyką. Jak im poszło?
4: Obstałem około 50%.
5: Nie bardzo dobrze.
6: Było lepiej niż na polskim.
7: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
6: Nie wiem.
4: No średnio.
0: Tak mówili nam uczniowie w Szczecinie. Dziś, jak mówiłam, język obcy, większość wybrała angielski.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera. A to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacząco się pogorszą.
9: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, Świńsko Przełęcz, Zawrat, Szpiglasową Przełęcz od Doliny Pięciu Stawów, Rysy. Cały czas ten sprzęt zimowy musimy mieć.
0: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

0: Abba i Hany, Hany na antenie Radia Plus, poranny program, która nawstaje 11 minut po godzinie 6, a w kalendarzu mamy środę. Środek tygodnia to 13 dzień maja.
1: A to oznacza, że imieniny obchodzą m.in. Agnieszka, Gerard, Gerarda, Jan, Magdalena, Maria, Robert, Roberta i Serwacy. Wszystkiego najlepszego.
0: A urodziny kto obchodzi?
1: Harvey Keitel, amerykański aktor.
0: Włodzimierz Press, polski aktor. Skąd my go znamy?
1: Z Pancernych głównie, ale nie tylko, bo to doskonały aktor dubbingowy i nie tylko na scenie się pojawia.
0: Grigori!
1: A Grigori, ostatnio 60. rocznica pojawienia się tego serialu na naszej antenie.
0: Znaczy nie na naszej.
1: Na mojej nie, mnie jeszcze nie było. Amerykański kompozytor, pianista i piosenkarz Stevie Wonder również dzisiaj
0: świętuje. I just called to say I love you. No dobrze, to wszystkiego najlepszego wszystkim tym, którzy dzisiaj świętują. I dla was, drodzy słuchacze, za to, że wstaliście i poniesiecie trudy dzisiejszego dnia. Chociaż mam nadzieję, że trudno nie będzie, tylko pójdzie jak spadka.
1: To teraz proszę pójść wszystkich pozostałych obudzić dookoła, tak. A my puszczamy Ewangelię z komentarzem na dobry początek dnia.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
3: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Duch Prawdy doprowadzi nas do prawdy. Słuchając tych dzisiejszych słów Ewangelii, możemy sobie powiedzieć, że tylko przestrzeń wiary doprowadza nas do prawdy o Bogu, prawdziwego Boga. Nieskrzywionego przez jakieś fałszywe obrazy, mogę poznać tylko dzięki wierze, a nie jakimś stereotypom. Wiara doprowadza nas do prawdy o Bogu. Czasami jest tak, żeby to się wydarzyło, potrzeba najpierw poznać prawdę o sobie, o swoich grzechach, o swoich ograniczeniach. I dopiero prawda o mnie pozwoli mi dostrzec prawdę o Bogu.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
8: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu twoich możliwości. Kaskadabalie.pl. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6.
9: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korek, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
4: Reklama.

0: Szerdowel Amore na antenie Radia Plus. Człowiek nigdy nie wie, co go w życiu spotka. Poszedł pewien rybak nad wodę łowić ryby.
1: I złotą rybkę złowił, złotą?
0: Nie, wyłowił wyjca.
1: Wyjca?
0: Wyjdziec to taka małpa. To na rzece Siksiaola, biegnącej wzdłuż granicy Kostaryki i Panamy, przewodnik wędkarski. To zna się trochę na rybach, ale na wyjcach no nie bardzo. W każdym razie łowił, ale nagle jakieś poruszenie, coś tam się w tej wodzie działo. Okazuje się, że do ostatnich sił ten wyjec tam gdzieś się, że tak powiem, unosił na wodzie.
1: A, Udało się go uratować. Ja myślałem, że on pod wodą był gdzieś tam.
0: Nie. Wyczerpany był. Małpa znana z donośnych odgłosów rozbrzmiewających w lasach Ameryki Środkowej. Już nie miała siły się drzeć. W każdym razie wszystko
1: tak,
0: dobrze się skończyło, na szczęście. Zwierzę walczyło o życie.
1: Czy pan jakieś do swoich trofeów wpisze tę małpę? Do Księgi Rekordów Guinnessa, czy innych danych Polskiego Związku Wędkarskiego?
0: Na szczęście wypchana niezawiśnie na ścianie, bo przeżyła. Pewnie, nie wiem, czy jakieś zdjątko trafiło do internetu. W każdym razie nie, jest, przeżyła, świetnie wygląda. On jej podał wiosło, ona jakoś tam sobie poradziła i wspólnie dopłynęli łodzią na miejsce.
1: Dobrze.
0: I koniec bajki.
1: Koniec bajki, nie było spełnienia.
0: Ale powiem ci, że wyglądała tak, że no bałabym się, żeby mnie pogryzła, ale na szczęście była w takim szoku i taka zmęczona biedaczka.
1: I jedno tylko w tej opowieści się zgadza, że ryby i dzieci głosu nie mają, tak samo złowiony wyjec już też nie był.
0: Oj nie, już nie. 25,5 minuty po godzinie 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Jak mnie jakieś prądy by poniosły, też bym była. Do czasu oczywiście Rod Stewart, już teraz Baby Chain.
1: A to już sami zdecydujcie, czy z prądem, czy pod prąd dzisiaj.
0: W każdym razie zanucić piosenkę, proszę bardzo, warto, z Rodem Stewartem zawsze.

0: proszę wybaczyć artyście tę chrypkę, to dopiero po wstaniu, więc czasami jeszcze gardło nieprzepłukane, za 2 minuty w 6:30 dobrze sobie herbatę zaparzyć.
1: Dokładnie tak. Ja dzisiaj poszłam za namową jednego z naszych słuchaczy i zaparzyłam sobie dzisiaj z kardamonem kawę.
0: No i?
1: Bardzo przyjemny posmak.
0: No i będzie ostro na antenie dzisiaj. Za chwilę na antenie Radio Plus wiadomości najnowsze i prognoza pogody. Dzień z opadami jeszcze w wielu miejscach kraju, gdzie posłuchajmy.
2: Reklama. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai.
5: Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
6: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
7: O, masz wiadomość.
8: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
7: Super, tylko co im damy w prezencie?
8: Nie mam pojęcia. Kopertę?
7: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
8: Brzmi trochę filmowo.
7: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
8: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
7: W Tavex, w jednym z ich salonów lub na tavex.pl.
9: Tavex dla ciebie i twoich bliskich.
2: Reklama.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koniec akcji strażaków w Puszczy Solskiej. Tydzień temu wybuchł tam pożar. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło ponad 1000 osób, w tym strażacy, leśnicy, policjanci i żołnierze obrony terytorialnej. Wykorzystano śmigłowce i samoloty gaśnicze. Przypomnijmy, w trakcie akcji rozbił się dromader, zginął 65-letni pilot maszyny. Trwa śledztwo w tej sprawie, okoliczności wyjaśnia też komisja lotnicza. A teren pogorzeliska przekazano już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Kolejne ofiary rosyjskich ataków na Ukrainie. Zginęło 6 osób, 7 zostało rannych. Celem był obwód dniepropetrowski. Prezydent Zełenski oświadczył, że rosyjskie wojska nadal zabijają cywilów i dlatego międzynarodowa presja na agresora nie może słabnąć. W nocy z 11 na 12 maja wygasło zawieszenie broni ogłoszone przez Moskwę w związku z rosyjskimi obchodami Dnia Zwycięstwa. W trakcie 3-dniowego rozejmu też dochodziło do ataków. Na koniec Portugalia i ponad 50 tysięcy wiernych na uroczystościach w Fatimie. To w związku ze 109. rocznicą objawień maryjnych. Wśród obcokrajowców przeważają Polacy. Do wieczora do władz sanktuarium swoje przybycie zgłosiło 11 dużych grup pielgrzymów z Polski, m.in. z Warszawy, Szczecina, Głubczyc i Działdowa. Nad bezpieczeństwem pątników czuwa blisko 300 policjantów i żandarmów.
2: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Minął tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej. Pomimo ostatnich opadów, sytuacja w lesie nie jest nadal wystarczająco bezpieczna, mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej.
3: Deszcz spadł, nawilżył tą ściółkę, jest zdecydowanie lepiej, ale to nie jest, jest jeszcze taka wilgotność ściółki, kiedy można by było mówić o braku zagrożenia pożarowego lasu.
2: Prokuratura prowadzi też dwa postępowania w sprawie przyczyn pożaru i tragicznego wypadku samolotu gaśniczego, w którym zginął pilot. Lublin stanie się przestrzenią wyjątkowych spotkań, warsztatów kulinarnych, spektakli oraz aktywności. Wszystko za sprawą obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny. Bezpłatne wydarzenia potrwają od 15 do 17 maja, mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
4: Na pierwszy dzień obchodów otworzą rodzinne warsztaty kulinarne, które będą okazją do wspólnego odkrywania lokalnych smaków od cebularza po lubelskie jabłka.
2: Międzynarodowy Dzień Rodziny odbędzie się pod hasłem Wspólne chwile, wspólne emocje. Program wydarzeń jest na stronie lublin.eu. A środa w Lublinie i w całym województwie lubelskim będzie pogodna, na niebie dużo słońca, no i ma być też sucho, bez deszczu, ale chłodno. Na termometrach maksymalnie dziś tylko 13 stopni i to tak w takim kulminacyjnym punkcie dnia po południu, a jutro nad ranem 3 stopnie wskażą termometry. Także od czwartku synoptycy zapowiadają bardziej stabilną pogodę, ma być sucho i zrobi się ciepło do 20 stopni, no i słonecznie, ale w weekend możliwe są przelotne opady deszczu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: To środa, to 13 maja, to dzień dobry.
6: Dzień dobry, witamy, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Zapraszamy do 9, a o czym myśli Tomek od samego rana?
5: O tym, jak ciężko wjechać do Wielkiej Brytanii. Radio Plus. Przynajmniej niektórym.
6: To o tym za chwilę.

0: to Culture Club na antenie Radio Plus. Za 17 minut będzie godzina 7, teraz porana.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Europoseł Dominik Tarczyński nie dostał zgody na wjazd do Wielkiej Brytanii, dlatego teraz zapowiedział, że nie państwo, nie rząd, broń Boże króla, ale konkretnie brytyjskiego premiera poda do sądu. Już sobie wyobrażam, jak to Keir Starmer osobiście ciałem blokował naszego polityka na granicy albo zasłaniał przycisk do otwierania bramek, tudzież siłą zabrał pieczątkę. W każdym razie europoseł nie wjechał, żeby jeszcze z czymś nie wyjechał, bo chciał przemawiać na prawicowym marszu. W uzasadnieniu czytamy: twoja obecność w Wielkiej Brytanii nie jest uznawana za sprzyjającą dobru publicznemu. No taką adnotację moglibyśmy wkleić do papierów w połowie bawiących się w Krakowie Anglików. Dobro cierpi i to publicznie, a jednak ich wpuszczamy. Jak tak dalej pójdzie, bo dopiero co na granicy zatrzymano Sławomira Mentzena, kiedyś Rafała Ziemkiewicza, wszystkich kojarzanych z prawicą, Anglicy będą musieli zmienić coś w słowniku, bo teraz, gdy ktoś ma rację, mówią you're right, czyli jesteś po prawicy. Już niedługo poprawnie będzie you are left.
3: Reklama. Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
3: Reklama.

0: Lonely, the Lonely to Roy Orbison na antenie Radia Plus za 6 minut 7.
1: A bo to się już zaczęło.
0: Jak to się zaczęło?
1: Biskup przyszedł z Święty Serwacy, jeden z tak zwanych trzech zimnych ogrodników.
0: O, przywitajmy go ciepło.
1: No ciepło, bo wczoraj to lało, padało, człowiek przemarznięty,
0: no
1: dzisiaj
0: tak,
1: już trochę
0: już
1: lepiej będzie.
0: Trochę głodny.
1: Dobrze. A co oprócz tego? 13 dzisiaj maja w kalendarzu, o tym opowie nam Artur Moczarski.
0: 13 nawet w grudniu jest wiosna.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 13 maja 384 roku po Chrystusie w Maastricht zmarł Serwacy, pochodzący najprawdopodobniej z Armenii, biskup Tongeren w dzisiejszej Belgii. Dziś jest w gronie tzw. zimnych ogrodników, bo jeszcze w tych dniach dochodzi często do przymrozków. 13 maja 1981 roku w Rzymie święty Jan Paweł II cudem przeżył zamach z ręki Mehmeta Ali Akczy, a 21 lat temu Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego swojego poprzednika. Zaś 13 maja 1917 roku w Fatimie w Portugalii troje dzieci Łucja, Jacynta i Franciszek przeżyło objawienie maryjne. Aż do października, 13 dnia każdego miesiąca, Matka Boża ponawiała swoją prośbę o nawrócenie i nabożeństwo do jej niepokalanego serca. 13 października 1917 roku ponad 70 tysięcy ludzi mogło oglądać tzw. cud tańczącego słońca, który był zwieńczeniem objawień. Od tamtej pory sanktuarium w Fatimie jest jednym z najważniejszych celów pielgrzymek na świecie. Wczoraj i dziś na uroczystości rocznicowe dotarło tam wiele grup, także z Polski. A otwarta, blisko 20 lat temu zbudowana nieopodal miejsca objawień Bazylika Trójcy Przenajświętszej mieści ponad 8 tysięcy wiernych i należy do największych nowoczesnych świątyń katolickich na świecie.

0: Ależ widziałem wczoraj wystawę obrazów, piękną, bardzo ładną.
1: Co ty powiesz, gdzie?
0: Najlepsze polskie dzieło, w Muzeum Narodowym, no. Ale to nie teraz temat, bo ta akwarela tak mnie teraz na
1: ale
0: ten temat...
1: Ale nie wystawę stałą razem.
0: Ja stałem, one wisiały.
1: Bardzo dobrze.
0: Ale ona tam jest do września chyba. Za 2 minuty będzie godzina 7, to nie teraz o wystawach, bo do pracy się spieszymy, nie obrazy nam w głowie. Chyba, że obraz tego, co mamy do zrobienia dzisiaj.
1: Albo tego, co za oknem, jak mkniemy autobusem.
0: A to też potrafią być ładne pejzaże.
1: No właśnie.
0: Czas teraz na wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody.
2: Reklama.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin.
1: Głos zza oceanu. Wiadomo, gdzie dokładnie przebywa teraz Zbigniew Ziobro, a zdradził to sam były minister. Jest decyzja sądu w sprawie sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Litewka. O szczegółach powiemy za chwilę. Do szkół na rowerach, hulajnogach i rolkach trwa akcja Kręci Mniemaj. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zbigniew Ziobro w Waszyngtonie, były minister, przebywa teraz w amerykańskiej stolicy. Jak mówił telewizji Republika, jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego w USA jest oddziaływanie na tamtejszą Polonię. Poseł PiS-u oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, które otrzymał jeszcze na Węgrzech. To samo mówi pełnomocnik Ziobry, tymczasem marszałek Sejmu nie widzi innej opcji niż ekstradycja. Rząd zapowiada już odpowiedni wniosek. Michał Rawa.
2: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
3: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
2: O ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
4: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
2: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
1: Działania Zbigniewa Ziobry budzą kontrowersje także w samym PiS-ie. Były premier Mateusz Morawiecki uznał, że ta sytuacja nie ułatwia partii działań. A polska prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. 57-letni sprawca otrzyma też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić. Mój klient nie będzie utrudniał śledztwa, zapewnia obrońca mężczyzny Dariusz Kawalec.
5: Nie można tutaj mówić o jakimkolwiek zamiarze, możliwości utrudniania postępowania przez mojego klienta. Nierealnym jest jego ucieczka, albowiem cały swój ośrodek życia ma tutaj, na miejscu w województwie śląskim.
1: Kierowcę grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia pod kołami auta. Jechał wtedy na rowerze. W wiadomościach warmińsko-mazurskie złodzieje ograbili tam ponad 50 nagrobków. Do pierwszych kradzieży doszło w piątek w Samborowie, kolejne zauważono w poniedziałek na cmentarzu w Ostródzie.
6: W Samborowie sprawcy ograbili z symboli religijnych w postaci krzyży 39 nagrobków. W Ostródzie natomiast elementy sakralne zostały zdemontowane z 20 nagrobków.
1: Mówi nam Anna Karczewska z policji w Ostródzie. Mundurowi apelują do poszkodowanych o zgłaszanie się. Liczą także na sygnały od osób, które mogą pomóc w ujęciu sprawców. A za ograbienie miejsca pochówku grozi 8 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na rowerach, hulajnogach i rolkach docierają do szkół. Wszystko w ramach akcji Kręci Mnie Maj. Za przejazdy dzieci otrzymują naklejki do specjalnego dzienniczka, a ci najbardziej aktywni dostaną nagrody. W akcji biorą udział m.in. uczniowie ze szkoły podstawowej nr 10 w Będzinie.
7: Ja najczęściej przejeżdżam hulajnogą.
1: Do tej pory jak to było?
7: Najczęściej mama mnie podrzucała.
1: Samochodem, tak?
7: Tak.
1: Czego uczy ta akcja?
7: Żeby ludzie po prostu byli zdrowsi. Jednak to świeże powietrze jest dobre, bo jak się jedzie samochodem, to nie czuć tego wiatru w włosach.
1: To daje ci takiej energii na cały dzień?
7: Lepiej mi się uczy, mam odświeżony mózg.
8: Uczy tego, żebyśmy się ruszali i dużo sportu, żebyśmy rozwijali się.
1: Akcja Kręci Mnie Maj potrwa do 29 maja, a już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
9: Środa w Lublinie i w całym województwie lubelskim będzie pogodna. Na niebie sporo słońca, no i sucho bez deszczu, no ale chłodno. Na termometrach o poranku 7 stopni, a maksymalnie dziś tylko 13 wskażą.

0: Ale Lewko jest wesoło i perfekt na antenie Radia Post 12,5 minuty po godzinie 7.
1: Kilka dni temu mówiliśmy o tym, że na północy Stanów Zjednoczonych jest taka miejscowość, gdzie słońce pojawiło się i nie zniknie aż do chyba tam września czy października.
0: I że zwariować można.
1: A my też mamy swoje noce białe, które rozpoczęły się sezonem 9 maja. To nie są takie białe noce, jakie kojarzymy z północy Europy, że w ogóle słońce nie zachodzi, ale w Polsce to oznacza to, że słońce tak płytko się chowa za horyzont, że tak naprawdę te noce do końca nie są ciemne. Gdzieś tam coś tam daleko za horyzontem przebłyskuje.
0: Powiem szczerze, że kiedyś regularnie jeździłam nad morze w czerwcu, w drugiej połowie czerwca, tak od 20 mniej więcej. No i rzeczywiście człowiek chodził spać późno, przebudził się w nocy, a tu dalej jasno.
1: No właśnie.
0: Tak
1: no.
0: Po 11 jeszcze było tak szarawo, no i potem chyba już przed 3 też szarawo, więc tej nocy takiej faktycznej było jak na lekarstwie.
1: Na razie na dalekiej północy, na wybrzeżu, ale z każdym dniem kolejne obszary kraju będą obejmowane i ten sezon białych nocy potrwa aż do 5 sierpnia. No, niestety gwiazdy będą mniej widoczne na niebie, bo to tam będzie rozświetlać trochę to słońce, przeszkadzać, żeby je obserwować.
0: Tak to bywa. Za chwilę na naszej antenie inne gwiazdy. Back for Good, Take That. Będzie też m.in. Saragossa Band i Agadu. 14 minut po 7. No, my tu gadu, a tu piękna muzyka przed nami.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Reklama.

0: 25 minut po siódmej. I co?
1: Znowu gadu gadu będzie?
0: Czemu? A gadu?
1: No bo nie. Piosenka no, gramy, mówimy.
0: Nie będzie gadu gadu, ale najpierw to straszny syf tu masz na tym biurku. Ja nie wiem, nie rozumiem. Tu leży coś, tu leży, tutaj jest jakiś nieład.
1: Jaki nieład? Gazetę mam rozłożoną, bo czytam. Mhm. Tutaj mam kubek. Tu papierek, no dobrze, po kanapce.
0: Papierek do kosza od razu.
1: Będzie zaraz, no. A co ty tu się... No dobrze, właśnie, siedzi bo... Kasia naprzeciwko mnie i widzi ten bałagan.
0: Naukowcy spojrzeli na biurka i stwierdzili, że czasami bałagan może sprzyjać oryginalnym pomysłom, bo są takie umysły, które muszą mieć wszystko uporządkowane, ołówki zaostrzone i tak dalej, poukładane wszystko kolorystycznie i nie wiadomo jak. Mhm. A są też tacy, którzy po prostu w takim... klinicznych czystościach i
1: to źle w ogóle, się czują,
0: no absolutnie
1: tak.
0: Nie są w stanie nic
1: nie są produktywni.
0: Nie są produktywni, więc nieporządek wpływa na elastyczność poznawczą.
1: To czemu mi wypominasz, co ja tutaj narobiłem
0: dzisiaj? Chcę się sprowokować po prostu. Tylko
1: no i dobrze, do myślenia.
0: Także nie ma co oceniać. No, też wszystko jest w ramach, że tak powiem, rozsądku. No, jeżeli jest jakaś taka sterta już na biurku, że wszystko spada, no to już trzeba jednak wziąć i troszeczkę uporządkować.
1: Ale wiesz, co ja najbardziej podziwiam? Podziwiam miejsce, w którym pracują nasi technicy. Wchodzę tam, tak. A tam ja nie wiem, jak oni znajdują te
0: ale
1: wszystkie
0: wiesz,
1: rzeczy.
0: Ale jak poprosisz Grzesia o jakikolwiek kabelek, to on z zamkniętymi oczami.
1: A bałagan taki tam też wszyscy, ale mnie też fascynują te różne sprzęty, które tam są. Lubię tam wchodzić.
0: To prawda. Tight Feet, The Lion Sleeps Tonight już teraz w Radiu Plus 26,5 minuty po godzinie 7.

0: sarny, lis, dziki i to w dużej ilości, jeszcze, łącznie z młodymi.
1: Może jeszcze jeża widziałeś?
0: No właśnie jeża nie, w żadnym byłem nie tak bardzo skupiony na tym, co tam chodzi w trawie, ale te duże po prostu spotkałem jednego dnia wszystkie zwierzęta, tylko tego Lion Sleeps Tonight mi brakowało jeszcze
1: to
0: chyba.
1: Co ty, w lesie mieszkasz?
0: Blisko.
1: Czy las wylazł do miasta?
0: No to las tam szuka różnych rzeczy, po ulicach, skwerkach, trawnikach. W każdym razie to był mocno przy... Nie trzeba biletu do zoo kupować. Tak mi się przypomniało, jak The Lion Sleeps Tonight. Tak.
1: Już nie dziką. Wczoraj Tomka dopadło. Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, sprawdzimy prognozę pogody.
0: I powiem ci,
1: komu
0: że,
1: będzie dzisiaj woda sprzyjać?
0: No tak, że niedźwiedź mnie gonił jeszcze.
1: Ale to,
0: ale to właśnie nie, tak. Znaczy on był niedźwiedziem, później zamienił się w żubra.
1: Chciałbyś jeszcze coś pokontynuować?
0: Już nie.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek dobre informacje dla pasażerów na Śląsku po wczorajszych utrudnieniach na kolei. Dziś pociągi w regionie kursują bez problemów.
2: W trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
1: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Ruch od Tyskiego Mąkołowca do Katowic i na południe Śląska w kierunku Tychów, Zwardonia, Wisły i Rybnika odbywa się zgodnie z rozkładem. Sejm będzie pracował nad 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów. Przepisy autorstwa rządu, prezydenta, Polski 2050 oraz Konfederacji zostały skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. Jeszcze na obecnym posiedzeniu Izba Niższa ma wysłuchać sprawozdania komisji w tej sprawie. Była artystką niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju, wybitną pod każdym względem. Tak zmarłą Stanisławę Celińską wspomina aktor Artur Barciś. Aktorka, powiedziałbym, prawdziwa, choć to trochę za małe słowo. To z kolei wspomnienie reżysera Macieja Englerta. Stanisława Celińska bawiła nas m.in. w Alternatywach czy w Nie ma róży bez ognia, znana z piosenki aktorskiej.
3: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
4: Serku, ratuj! Serku, ja się spalę!
5: Dlaczego drzwi zamknęła?
4: Serku! Bądź mężczyzną!
6: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
7: Klątwa. Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte. Dlatego nic nie wychodzi. Trzeba by cudotwórcy.
1: Były też filmy Krajobraz po bitwie, Panny z Wilka, Katyń i wiele, wiele innych. Stanisława Celińska miała 79 lat.
8: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Puławy wzorem innych miast powiążą cennik opłat za odbiór odpadów ze średnim zużyciem wody w danym gospodarstwie. Oznacza to odejście od tzw. osobowych deklaracji śmieciowych. Opłata będzie teraz naliczana na podstawie średniego zużycia wody w mieszkaniu lub domu z ostatnich 12 miesięcy. Nowy system rozliczeń ma obowiązywać od 1 sierpnia tego roku. Wyższe opłaty przewidziano dla osób, które nie segregują odpadów, a szczegóły są na stronie puławy.eu. Już w sobotę na Lubelszczyźnie odbędzie się majówka z prymasem. Będzie to seria wydarzeń nawiązujących do aktywności kardynała Stefana Wyszyńskiego na terenie regionu i archidiecezji. Tworzyć się będą warsztaty, spotkania, ale też rajdy i biegi, mówi lubelski biskup Adam Bab.
9: W programie będą propozycje, które pozwalają nie tylko rozwijać intelekt, chociażby przez poznawanie prymasa tysiąclecia, ale też własne ciało przez zawody sportowe czy aktywności. Taki sposób uczenia się, który angażuje całego człowieka, a nie tylko jego intelekt, jest też atrakcyjny.
8: Majówka z prymasem odbędzie się w najbliższą sobotę 16 maja na terenie Nasutowa, Dąbrówki i Kozłówki. Program jest na stronie majówkasprymasem.pl. A w Lublinie i w całym województwie środa będzie pogodna, na niebie sporo słońca, ale i sucho, bez deszczu, no i chłodno na termometrach, maksymalnie dziś 13 stopni, nad ranem jeszcze 8, a jutro synoptycy zapowiadają bardziej stabilną pogodę, ma być sucho i zrobi się ciepło, do 20 stopni słonecznie w czwartek, no a w weekend możliwe są też przelotne opady deszczu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: A przed godziną 8 jeszcze pytanie przed śniadaniem. Bijecie się, no może złe słowo, ale walczycie. Piszecie SMS-y, chcąc dostać od nas butelkę Radia Plus.
11: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: A butelka to się zawsze przyda, bo wody się naleje, człowiek zawsze ma pod ręką coś. A jeszcze ten system kaucyjny to teraz taki pogmatwany. Więc, znaczy nie pogmatwany, ale trzeba czasem stać przed tym automatem, aż znowu będzie puste.
10: Nasza butelka to ma kaucję chyba z kilkaset złotych, no, nie warto jej wyrzucać.
11: Absolutnie nie. Tylko napełniać, przepłukać, napełniać i tak dalej. Chłopcy z Placu Broni już teraz, kocham wolność.

0: Self Control, Laura Branigan na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 8.
1: Nie wiem, czy śledziłaś, bo to późno było,
0: no
1: ale...
0: No nie, absolutnie.
1: Półfinał, w niedzielę będzie finał.
0: Półfinał, tak? Kto z kim, gdzie, jak?
1: No, Alicja na przykład z Felicją.
0: Alicja z Felicją? Brzmi nieźle.
1: Z Lelkiem i z Lawiną nawet. Chodzi o Eurowizję, był półfinał. Wczoraj nasza artystka Alicja Szemplińska wypadła bardzo dobrze w komentarzach. Same pochwały, no i oczywiście dostała się do finału, który
0: z piosenką
1: już za kilka
0: Pray.
1: Dni. Pray. Ja tak zobaczyłem tytuł tej piosenki, napisane pra-y, to mi się poprzestawiały literki, najpierw myślałem, że pary, później, że rapy, a to jednak jest Pray. No, ale najlepiej to artyści z Mołdawii podeszli do tematu, bo oni nazwali swoją piosenkę po prostu Viva Moldova.
0: Viva Moldova, no
1: tak.
0: Proszę.
1: Viva Polonia mogłaby być, Viva Polska, Viva 3 Maja.
0: Viva Forever była kiedyś.
1: O, też,
0: ale
1: na
0: to
1: przykład.
0: Gwiazdy były.
1: Ale Pray świetnie zaśpiewana, łącząca w sobie elementy gospel,
0: no właśnie, tak
1: hip-hopu,
0: fragmenty to
1: i soulu.
0: Tutaj zupełnie, że tak powiem, pod prąd jakby muzycznie, wydaje mi się.
1: No ale zachwyciło. Trzymamy kciuki, żeby w finale również było podium na pewno.
0: I proszę
1: tak
0: pamiętać,
1: chcemy,
0: że wygląd też jest ważny na Eurowizji, niestety. Nie tylko
1: wizja.
0: Wizja, tak.
1: Tak jest,
0: nie
1: wizja
0: tylko to, co śpiewamy, ale również to, jak wyglądamy. Piaska w futerku pamiętam na
1: tak?
0: przykład.
1: No, ty, no,
0: ale
1: już wyparłem,
0: ja nie pamiętam,
1: chyba.
0: Czy on zrzucił, czy w końcu dokończył. W każdym razie tam się liczy show must go on. Za chwilę John Lennon na antenie Radia Plus i Imagine.
1: A tu już bardziej będziemy sobie wyobrażać.
0: No dobrze, za 16 minut 8.
2: Reklama.
3: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: To jest niesamowite, ja co roku nie mogę w to uwierzyć, ale zimni ogrodnicy to jest fakt naukowy, udowodniony, potwierdzony co roku tym, że się ochładza po prostu w tym czasie.
2: Pan Kracy Bonifacy, źli na ogrody chłopacy.
1: Nie, to ja mam co innego. Pan Kracy Serwacy Bonifacy, dla drzew wielce niedobracy.
2: A, niedobracy są.
1: Tak,
2: a,
1: nie dobra. Są. Ale do pracy trzeba iść, żeby to pozabezpieczać chyba, bo są przymrozki, jest zimno. No dobrze, a my się o przysłowie zapytamy. Czy macie jakieś takie... co?
2: Gdy deszcz w Jakubówkę, nie zobaczysz dębówkę. Nie wiem w ogóle, o co chodzi.
1: Dębówkę chciałbym zobaczyć. No. W każdym razie, czy macie jakieś takie przysłowia, które oddają rzeczywistość, się sprawdzają? Mogą być związane z tymi różnymi patronami, ale niekoniecznie. Napiszcie do nas.
2: No dobrze, czekamy. Może pamiętacie, może znacie, może wam gdzieś w ucho wpadło i zapamiętaliście wyjątkowo mocno.
1: Bo ja mam takie jedno. Jak na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma, to pod koniec listopada pada albo nie pada.
2: I to jest bardzo dobre przysłowie. Za chwilę na antenie Radia Puls.
1: A czekaj, jeszcze nie powiedzieliśmy. 691-141-141, czekamy na SMS.
2: A za chwilę już sprawdzona prognoza pogody na dzisiaj. Znaczy sprawdzi się dopiero w ciągu dnia, ale przewidywalność jest naprawdę znaczna. Papa Dens już teraz na historii.

0: Co to za dzień przed nami, za 8:02. Środa, przypominamy, 13 maja.
1: Najśroda, najlepsza środa przed nami właśnie się zaczyna. Tak muzycznie rozpoczynamy i wcześniej rano jak rozpoczynamy. Wielu naszych słuchaczy podkreśla, że jak się wstanie o tej 5:00, 6:00, to zupełnie inna energia niż jak człowiek się wyleguje nie wiadomo do której.
0: Oczywiście, to jest sprawdzona oczywistość.
1: No dobrze, a my dokładamy do tego jeszcze oprócz muzyki garść informacji, żebyście wiedzieli co się dzieje. Te najnowsze już za chwilę.
2: Reklama. Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
3: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
2: Hyundai. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Lublin.
1: Projekty ustaw o rynku kryptoaktywów idą do komisji. Ta informacja u nas na początek. Co z programem Ceny Paliw Niżej? Zostanie przedłużony, zapowiada Ministerstwo Energii. Alicja Szemplińska w finale Eurowizji, ale kilka krajów bojkotuje imprezę. Powiemy dlaczego. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym Michał Skolimowski.
2: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu. Mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
2: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień. Inny jest projekt Konfederacji, który zakłada, że KNF na przykład do blokowania stron internetowych musiałaby wystąpić o zgodę do Sądu Okręgowego.
1: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu pisowskim projektem, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Ceny paliw w dół. W środę za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, za 98 6,87, a za diesla 6,84 za litr, ogłosiło Ministerstwo Energii. A program Ceny Paliw Niżej będzie przedłużony, zapowiada szef resortu Miłosz Motyka.
4: Program Ceny Paliwa Niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
1: Program zostanie przedłużony na razie na najbliższe 2 tygodnie.
4: Na 2 tygodnie ten program przedłużamy do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach. Program będzie utrzymywany.
1: Miesiąc funkcjonowania programu to, jak wylicza Motyka, 1 600 000 zł. Do tej pory Polacy mieli oszczędzić 3 miliardy. Przy pieniądzach zostajemy. Drożej na poznańskiej izbie wytrzeźwień. Zamiast 340 zł za pobyt trzeba będzie zapłacić 450. Miasto tłumaczy podwyżkę rosnącymi kosztami utrzymania placówki oraz problemami z odzyskiwaniem należności od osób, które tam trafiają.
5: W roku 2025 takich rachunków z izby wytrzeźwień nieopłaconych w dniu wyjścia otrzymaliśmy 4 851. W tej chwili prowadzimy działania na kwotę 7,5 miliona złotych. Oczywiście to nie z jednego roku, tylko z kilku lat do zwrotu.
1: Powiedział nam Damian Napierała z Poznańskiego Centrum Świadczeń. Tylko w ubiegłym roku urzędnicy wysłali blisko 2000 upomnień do dłużników. W 10 tygodni 1700 kilometrów szlakiem świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu wyruszy pielgrzymka świeckich i duchownych. Intencją są powołania. Na trasie pątnikom towarzyszyć będzie walizka powołaniowa. Co to takiego, wyjaśnia pomysłodawca pielgrzymki, biskup płocki Szymon Stółkowski.
6: To jest taka skrzynka z zębu zrobiona przez stolarza artystę we Francji. Zawiera obraz inspirowany obrazem Caravaggia, powołanie świętego Mateusza. W tej walizce są też relikwie Stanisława Kostki i Akutisa. I ta walizka, która waży około 20 kg, będzie towarzyszyła pielgrzymce. Tam, gdzie będzie msza święta, adoracja, będziemy przy niej modlić się w intencji powołań.
1: Okazją do pielgrzymowania jest przypadająca w tym roku 300. rocznica kanonizacji świętego Stanisława Kostki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Huczne owacje i awans do wielkiego finału. Tak dla Polki Alicji Szemplińskiej zakończył się wczorajszy występ w półfinale Eurowizji. Nasza reprezentantka po występie w Wiedniu zebrała szereg pozytywnych recenzji od wokalnych specjalistów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
7: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Po swoim występie przed licznie zgromadzoną publicznością w Wiener Stadthalle wokalistka i jej tancerze zebrali głośne i długie owacje. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów. Wielki finał 70. konkursu Eurowizji w najbliższą sobotę.
1: Dodajmy, konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia. Część z nich zrezygnowała z transmisji koncertu w czasie występu przedstawiciela tego kraju. Słychać było gwizdy i propale.

0: weekend możliwe są przelotne opady deszczu.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Środowy poranek, no niestety niesłoneczny, ale słońce będziemy mieć w piosence za kilka minut. Bonnie M i Sunny.
3: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozima.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Za chwilę rozstrzygnięcie naszego pytania przed śniadaniem.
2: Ale zanim Bonnie M i Sunny, to teraz Effer David i Words.

0: Powiem ci, że wszystko jest na D.
1: Na D?
0: Tak.
1: Co ty mówisz?
0: Demobilizacja, demotywacja, wszystko to mnie właśnie dopadło.
1: No to do D.
0: Przez Zbyszka.
1: Tak?
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: Zbyszku, coś ty narobił?
3: Słyszę, rozbawiło mnie.
0: Dobra, powiedz, jakie to przysłowie nam przysłałeś, bo je wybraliśmy dzisiaj do nagrodzenia.
3: Zimna Zośka z Bonifacem odbierają chęć do pracy.
1: No, właśnie.
0: Ale to się sprawdza?
3: To znaczy w ogrodzie tak, na pewno.
0: A, w ogrodzie, dobrze, bo myślałem, że takiej zawodowej.
3: Nie, nie, nie, w ogrodzie, w ogrodzie.
0: No dobra, a ty w pracy jesteś w ogóle, czy
3: tak,
0: nie?
3: Tak, w pracy.
0: A, dobra,
3: pracy.
0: Trochę przeszkodziliśmy i też, ale zmotywujemy może, bo
1: no
0: nagradzamy wspaniałą butelką Radia Plus.
3: Ale no bardzo się cieszę.
0: Ale
3: rozmowa z wami jest zawsze prawdziwą przyjemność.
1: O, dziękujemy.
0: Dziękujemy. Ale z ogrodnikami to prawda jest co roku. Prawda?
3: No niestety, ja mam oleandry w takich dużych donicach i praktycznie pół roku spędzają w garażu, a wyjmuję je dopiero po zimnych ogrodnikach, bo już miałem parę takich przypadków, że pomrażało je.
1: No właśnie, a jeżeli kwiaty są ładne i zieleń, która cieszy, no to trzeba dbać i cały czas o nich myśleć.
3: Dokładnie. Niektóre wrażliwsze azalie to otuliną okryłem, żeby tym razem, ale być może w tym roku tak nie będzie.
1: Azalisz, no właśnie.
3: Azali, wejdź azali.
0: No nic, na ogrodników trzeba się zawsze przygotować, bo oni zawsze przychodzą, ale później już będzie lepiej. Dziękujemy za tę rozmowę i wracaj do pracy. My też.
3: Bardzo dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia. Kwadrans po 8 w Radiu Plus.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Reklama.

0: Będziesz moją panią, Marek Rychuta na antenie Radia Plus. My dzisiaj tak trochę o tych przysłowiach mówiliśmy, a ja tu widzę, że nagle zrobi się okropnie gorąco. Jest dokładna data.
1: Masz przysłowie do tego? No powiedz.
0: Poczekaj, ja to muszę tu dokładnie przeczytać. No to tak, najmniej przyjemna będzie środa, 13 stopni.
1: Do dzisiejsza środa, tak?
0: Najmniej przyjemna, od 10 do 13
1: stopni. Tak jest
0: stopni.
1: Fajnie, nie marudźmy, no.
0: Dalsze dni też nie przyniosą rewolucji.
1: No to nie czekam na rewolucję. To co, no ma dobrze. Być ewolucja.
0: I weekend.
1: Co?
0: Weekend.
1: No.
0: Pojawi się przejaśnienia, pojawią się spogodzenia. W ten weekend temperatura może skoczyć do 20 stopni.
1: Mhm.
0: Ale na przełom musimy poczekać do przyszłego tygodnia.
1: Dobrze.
0: Bo tam się coś osunie, coś się przesunie i będzie lepiej.
1: Dobra.
0: Do 25 stopni nawet pod koniec tygodnia temperatura wystrzeli.
1: Mhm.
0: Ale to nie jest jeszcze okropnie gorąco moim zdaniem. No bo w zajawce było, że będzie okropnie gorąco.
1: A nie, no to zawsze piszą tak w internetach, żebyś tam kliknęła i poczytała.
0: No. No tak, no to poczytałam właśnie. O, do 30 stopni, pierwsza połowa czego? Czerwca? A, to czerwca to jeszcze.
1: Dobra.
0: Tyle się może zmienić.
1: Gdy jak co roku przyjdą zimni ogrodnicy, następnego tygodnia będziemy rozbierać się jak dzicy.
0: Bardzo dobre przysłowie.
1: Jeszcze popracuję nad nim
0: Popracuj,
1: trochę.
0: Popracuj, a ja mam dla ciebie, no.
1: No jest zła w ogóle z tym pogodą, tak machamy, fajnie jest wszystko ten, aha. Ale niestety przyszły deszcze, przyszła zła pogoda, no. Przyszły niskie temperatury, no. A jest egzamin ósmoklasisty. I dla tych, co piszą, to akurat dobrze, no bo to...
0: Lepiej się skupić
1: łatwiej. Lepiej skupić, ale dużo szkół pojechało na zielone szkoły w tym czasie, żeby nie być w szkole i nie przeszkadzać.
0: No masz.
1: I jaką oni mają pogodę?
0: No pod parasolem, tak jak w tej piosence. Here comes the rain again. Eurythmics już teraz w Radio Plus.

0: Przypominamy, że to trzeci dzień egzaminów ósmoklasisty. Po polskim matematyce dzisiaj język obcy nowożytni i talk to me, here comes the rain again.
1: Jaki to obcy? On wokół nas się kręci cały czas.
0: Kręci się, kręci, no ale jednak trzeba się go trochę nauczyć.
1: I to wszystko,
0: bo nie jest naturalny.
1: Bez tego to trudno teraz.
0: Ale wiesz, że dzisiaj to są różne dubbingi i tak dalej. Kiedyś jak ten lektor czytał, to tak człowiek zapamiętywał z telewizji trochę, co tam
1: tak było. Tak
0: było,
1: no. I te teksty się tłumaczyło. Najpierw się fonetycznie pisało, potem się tłumaczyło, nic z tego nie wychodziło. Potem pan w radiu tłumaczył, zapisywało się i tak dalej, i tak dalej, ale człowiek trochę liznął.
0: To prawda. Za minutę w pół do dziewiątej trzymamy kciuki, życzymy wszystkim powodzenia, a teraz po polsku wiadomości w Radiu Plus.
2: Reklama. Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Baza w Łasku gotowa na przylot pierwszych F-35, zapewnia dowództwo. Maszyny rozpoczną służbę w polskich siłach powietrznych. Pierwsze myśliwce przylecą ze Stanów Zjednoczonych pod koniec maja. Od kilkunastu miesięcy trwają szkolenia pilotów oraz personelu technicznego. W sumie Polska zamówiła 32 samoloty F-35. Były olsztyński adwokat skazany za liczne oszustwa może się ukrywać na Dominikanie. Zasądzono mu 8 lat więzienia. Nie stawia się jednak do zakładu karnego. Od 2 lat jest poszukiwany, a według sądu może ukrywać się właśnie na Dominikanie. Krzysztof K. z uwagi na swoją kryminalną przeszłość nazywany jest czarną owcą olsztyńskiej palestry. Oszukiwał klientów, przywłaszczał pieniądze i ich mienie, ukrywał dokumenty i nakłaniał do składania fałszywych. Piłkarska ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Swoje mecze rozegrają drużyny, które przełożyły spotkania ze względu na finał Pucharu Polski. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, zajmują odpowiednio 2. i 3. miejsce i mają po 49 punktów. Tyle uzbierał także Górnik Zabrze, który zmierzy się dziś z Arką. Wyniki tych spotkań dadzą odpowiedź na pytanie, kto na finiszu da radę nawiązać walkę z prowadzącym Lechem.
2: W Sapiński wiadomości z regionu. To ważne stanowisko w walce o cenne tereny obok Puław. Wojewoda lubelski negatywnie zaopiniował wniosek Rady Miasta Puławy o zmianę granic administracyjnych kosztem sąsiadującej gminy. Chodzi o ponad 1000 hektarów w pobliżu zakładów azotowych, które chciałoby przejąć miasto, mówi Kamil Lewandowski, wójt gminy Puławy.
3: Jak pisze wojewoda, zmiany granic są wskazane, kiedy mogą przynieść korzyść obu stronom. W analizowanym przypadku korzyści ze zmiany granicy administracyjnej osiągnęłoby wyłącznie miasto Puławy. Sytuacja, iż jedna gmina zwiększa swój potencjał ekonomiczny kosztem drugiej, przy jej zdecydowanym sprzeciwie, nie może być odebrana pozytywnie.
2: Wniosek trafił już do MSWiA, które na podstawie m.in. opinii wojewody lubelskiego wyda ostateczną decyzję w sprawie rozszerzenia granic miasta Puławy, a nastąpi to pod koniec lipca. Padającą dziś 109. rocznicę objawień w Fatimie w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie odbędą się doroczne uroczystości. Odpustowe o godzinie 17 nabożeństwo fatimskie, o godzinie 18 sprawowana będzie uroczysta msza święta odpustowa, którą zakończy procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. A środa w Lublinie i w całym województwie lubelskim pogodna, na niebie sporo słońca, będzie też sucho, bez deszczu, ale chłodno. Na termometrach maksymalnie dziś tylko 13 stopni. Jutro nad ranem 3 stopnie, ale w ciągu dnia zrobi się już ciepło, do 20 stopni w czwartek. Tak zapowiadają synoptycy, dosyć stabilną pogodę na te najbliższe dni. No a w weekend możliwe są przelotne opady, ale też ma być i słońce.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: O halo, dzień tak, dobry, dzień jesteśmy, dobry. Za 25 minut będzie godzina 9, dopiero jutro do tego kina idziecie, to sobie pogadajcie.
5: Ja nie idę do kina, Justyna idzie, rozmawialiśmy o filmach i o Meryl Streep.
4: Och tak, kochamy ją wszyscy tutaj we trójkę, ty też, nie odzywaj się.
5: Nie to, że ty kocham, no ale doceniam, no, wspaniała
4: Madonna,
5: jest.
4: Like a Prayer, już teraz za chwilę, Domino Dancing, Pet Shop Boys, jak można nie kochać Meryl Streep?

0: Za 17 minut godzina 9, teraz będzie o życiu daleko, w kosmosie, gdzieś tam podobno jest, podobno te istoty pozaziemskie nas odwiedzają.
1: Co ty mi tu bajki opowiadasz?
0: Jakie bajki? Dokumenty.
1: Widział kto istotę pozaziemską?
0: Dokumenty Pentagonu są udostępniane. Donald Trump powiedział, pokazujemy co mamy, że widzieliśmy te spotki różne i tak dalej, a według niektórych nieoficjalnych źródeł wkrótce część materiałów ma pokazywać obcych oraz inteligentne istoty pozaziemskie widziane przez przedstawicieli amerykańskich służb. Bo kosmitów będziemy widzieć, tak.
1: Nie takie rzeczy teraz można wygenerować.
0: A to nie, to nie. Sprawdzą ci, czy to jest AI, czy nie. No nie ufasz.
1: Chyba, że przyjdzie pogada, tu wywiad zrobimy, to będziemy wiedzieli, że istnieje.
0: Masz tutaj kosmita, a ty nie chcesz uwierzyć, że jest taki. I patrz, jakie oni mają atrakcyjne tematy. A my co? Przez te 20 lat ten raport z likwidacji WSI odstajniamy i to tyle mamy do zaproponowania. Tam kosmici są, tam jest w ogóle UFO, spotki.
1: Dobrze, ja wrócę do pogody. Za chwilę ciągle pada, czerwone gitary, potem CC Catch. Jesteśmy z wami do 9:00.
2: Reklama. Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
3: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Reklama.

0: Patrzcie, a skoro ten angielski, który dzisiaj zdają ósmoklasiści, nie tylko angielski, ale głównie, to mamy dwa tonighty. I can lose my heart tonight, a za chwilę Waiting for Tonight. CC Catch już zagrali, zaśpiewali, tak, przed nami Jennifer Lopez.
1: Waiting for Tonight, czyli czekamy na dziś wieczór, może jakieś emocje się pojawią w telewizji albo coś, jakiś meczyk dzisiaj, środa?
0: Dzisiaj, ja idę
1: środa na... to chyba meczyk.
0: No, to jakieś tam są, ja idę na stadion.
1: O 13 Iga gra, przypominam, o, jeśli
0: też
1: chodzi o
0: no, są
1: Rzym,
0: emocje, tak.
1: Czyli po prostu nawierzchnia Ceglasta. Dziękujemy, do jutra wrócimy,
0: do usłyszenia,
1: tak?
0: O 6 rano, zapraszamy, czekamy.
1: Pa, pa.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Lublin.
1: Na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych? O to Amerykanów pyta polskie MSZ. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wrócimy też do śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut. Azyl dla dzikich zwierząt. Jest pomysł, by takie miejsce powstało w powiecie tatrzańskim. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zbigniew Ziobro w Waszyngtonie, były minister, przebywa teraz w amerykańskiej stolicy. Jak mówił telewizji Republika, jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego w USA jest oddziaływanie na tamtejszą Polonię. Poseł PiS-u oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, które otrzymał na Węgrzech. Tymczasem nasze MSZ zwraca się do amerykańskiej ambasady z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra do USA.
2: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
1: Mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję polityka PiS-u. Rozpoczęcie procedury to ryzykowny ruch, stwierdził tymczasem w rozmowie z Radiem Plus mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry.
3: To jest ryzykowny ruch, wniosek o ekstradycję. Jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce. A mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
1: Tłumaczy Lewandowski i podkreśla, że wyjazd jego klienta był w pełni legalny, a śledczy, przypomnijmy, chcą byłemu ministrowi postawić zarzuty w związku z wielomilionowymi nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Przesłuchano kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut.
4: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez zonda krypto.
1: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
4: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
1: A śledztwo toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada wystąpienie o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania Włoch i Szwajcarii. Przed ósmoklasistami ostatni dzień egzaminacyjnych zmagań. Za chwilę próba sił z języka obcego. Zdecydowana większość młodych ludzi postawiła na angielski.
5: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
6: Z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole. Więc sam się tym nie stresuję. Będę szczęśliwy, że nawet będzie ten egzamin akurat. Zero stresu.
5: Angielski łatwo.
7: Nie obawiasz się tego testu?
5: Angielski nie, w ogóle. O 100% idę.
7: Jakie nastroje przed tym egzaminem?
8: Dobra. Wydaje mi się, że będzie około 90%.
7: Czujesz się pewnie?
8: Tak.
1: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki, a egzamin właśnie startuje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Azyl dla dzikich zwierząt pod Tatrami. Zastanawiają się nad nim tamtejsze samorządy, bo dzikie zwierzęta, lisy, wilki, łanie czy jelenie coraz częściej pojawiają się w przestrzeni zurbanizowanej, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
9: Mówimy o rannych i o zwierzętach, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej na przykład.
10: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. To z jednej strony mamy Park Narodowy, z drugiej strony koła łowieckie, z trzeciej strony mamy te zwierzęta, które biegają u nas po mieście, których no tak naprawdę nikt nie wie, kto ich jest właścicielem i skąd one przyszły. Musimy podjąć jakieś działania.
9: Ogrodzone i zorganizowane, czyli to jest kwestia również opieki weterynaryjnej, osób pracujących, rehabilitacji. Podobne wyzwanie jak w przypadku schroniska dla psów.
11: Dzika przyroda to jest oczywiście coś, co jest naszym bogactwem, ale człowiek musi bezpiecznie istnieć.
1: Dodaje Anita Żegleń, wójt gminy Poronin. Czy azyl rzeczywiście powstanie? Wszelkie decyzje będą wymagały dalszych analiz i współpracy z ekspertami.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Model Talking i You Can Win If You Want w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a my wiemy, że Alicja Szamplińska bardzo chciałaby wygrać. My też byśmy tego bardzo chcieli. 70. Eurowizja z Polką w finale, choć emocji i niepewności wczoraj było sporo, bo przecież Polka została wyczytana jako ostatnia z tej finałowej dziesiątki, a finał w sobotę za Alicję trzymamy kciuki. Na zegarze teraz 19 minut po 9, w kalendarzu 13 maja i środa, a skoro środa, to pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Marzy Ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór doniz do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą Ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: Reklama.

In Excess w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii, na zegarze 28 minut do 10. Środa, gdyby ktoś nie wiedział. A ja jak co środę pytam, co mi w duszy gra, i waszym zadaniem jest odgadnąć hasło. Taka zagadka trochę jak krzyżówka, chociaż te podpowiedzi nie są takie typowo krzyżówkowe. A dziś hasło składa się z dwóch słów. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale także napisać jedno lub dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Zatem tutaj nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli tych podpowiedzi, które będą nam się podobały, będzie kilka, to zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod 691-141-141, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra i coś jeszcze do tej torby w ramach niespodzianki dołożę. A czas na pierwszą podpowiedź. Atramentowa, malinowa, jesienna. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a kolejna podpowiedź już za chwilę. A teraz kombi, nasze rendezvous.

0: Bad Is Me w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz prawie 16 minut do 10. Pora na drugą podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra. To jest tak. Ptakom podobni. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Noce i dnie, alternatywy 4. Joanna, Janka. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania na temat tego, co Wam się z tym konkretnym hasłem kojarzy. SMS-y pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama. Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
2: Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
3: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni Edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
4: O, masz wiadomość.
5: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
4: Super, tylko co im damy w prezencie?
5: Nie mam pojęcia. Kopertę?
4: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
5: Brzmi trochę filmowo.
4: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
5: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
4: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
6: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
1: Reklama.

0: Skaldowie na koniec 9:10 za 3 minuty. Za moment w studiu jest na Bieniek z najnowszymi wiadomościami Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
2: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
6: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
1: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Strzały na Dolnym Śląsku. Wiadomo, że są ofiary śmiertelne. Co jeszcze mówi prokuratura o nocnej tragedii? Szczegóły za chwilę. Sprawę badają żandarmeria i wojskowa prokuratura. Na Podkarpaciu odnaleziono płatowiec. Zajrzymy też do Gdańska. Pod koniec maja niebo nad miastem przejmą latawce. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są ofiary śmiertelne, zaczynamy od nocnej strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Informację przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, jedna jest ranna. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
2: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie na osiedlu Przylesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy, a do sprawy będziemy oczywiście wracać. A teraz już Podkarpacie. W lesie w pobliżu miejscowości Bachów w gminie Krzywcza znaleziono niewielki obiekt przypominający bezzałogowy płatowiec. Sprawę badają żandarmeria wojskowa i prokuratura wojskowa w Rzeszowie.
3: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
1: Mówi nam podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik komendanta głównego żandarmerii. Śledczy podkreślają, że odnaleziony płatowiec był niewielkich rozmiarów i najprawdopodobniej został wykonany przy użyciu drukarki 3D. Żużlowiec Patryk Budniak nadal w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania, a to najnowsze informacje z poznańskiego szpitala po wypadku na torze w Gnieźnie. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów, ale stan 19-latka nadal jest ciężki. Sportowiec przeszedł operację kręgosłupa.
4: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg, tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
1: Mówi dyrektor GTM-u Startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
4: To wszystko jest bardzo skrupulatnie weryfikowane i absolutnie nie ma możliwości, żeby coś nie grało, czy od strony formalnej, czy od strony technicznej, już stricte związanego na przykład z montażem tych band dmuchanych, także cała dokumentacja została przekazana policji, prokuraturze.
1: Które prowadzą śledztwo w sprawie wypadku. Służby badają dokumenty, na razie nie znalazły nieprawidłowości. A klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka. Dokładnie 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie padły strzały. O godzinie 17:19 w papieża Jana Pawła II, który jechał papamobile, wycelował turecki zamachowiec Al-Jakcza i strzelił. Ojciec Święty trafił do rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie rozpoczęła się dramatyczna walka o jego życie. Zamachowiec został zatrzymany. Do dziś brakuje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, na czyje zlecenie działał płatny zabójca. Dzisiaj po południu na placu Świętego Piotra w miejscu zamachu kwiaty złożą ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz przedstawiciele kościoła i hospicjum świętego Stanisława biskupa i męczennika. Odbędzie się także krótka modlitwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolorowe latawce przejmą niebo nad Gdańskiem. Za dwa tygodnie Wyspa Sobieszewska znów stanie się areną podniebnych pokazów podczas karnawału latawców. W programie m.in. konkurs.
5: W tym roku po prostu ma być to odlotowy latawiec, a więc tutaj ograniczeniem jest tylko Państwa wyobraźnia. Będzie pokaz latawców, Szalski Kaj zaprezentują ręcznie tworzone latawce. Będzie pokaz modeli samolotów, warsztaty plastyczne, ekologiczne, a także szkółka kitesurfingu, a także DJ set na plaży.
1: Mówiła Agnieszka Chaponiuk z Gdańskiego Archipelagu Kultury. Karnawał latawców odbędzie się 24 maja.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut po 10 teraz na zegarze. Trzecia podpowiedź do Co mi w duszy gra i to będzie podpowiedź dźwiękowa, bo dzisiaj hasło to z takiej kategorii człowiek, sztuka, artystka, która na antenie Radia Plus zapytana, jaka jest naprawdę, odpowiedziała tak.
1: Myślę, że jestem, no mam nadzieję, że jestem kolorowa, co nie zawsze jest dla mnie pozytywne. Czasami jest to bardzo męczące, bo dużo mam w sobie różnych postaci, chociażby przez to, że zagrałam ileś tam ról, ale myślę, że też miałam predyspozycję, żeby być różna. Jaka jestem naprawdę? No trudno powiedzieć. Jestem bykiem, więc mam też takie wady, upór byka, bo jestem bardzo długo cierpliwa, ale jak się wkurzę, no to wtedy kopyta i prychanie i lecę.
0: Hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które no tutaj już w tym przypadku z tą artystką Wam się kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Na wiadomości czekam jeszcze około 5 minut. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
4: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskadabalie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
5: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: Reklama.
6: Let's go, girls.

0: Tolerancja i Stanisław Sojka w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, być może Stanisława Celińska i Stanisław Sojka już teraz gdzieś razem na nas patrzą. Stanisława Celińska to oczywiście to hasło, o które dzisiaj pytałam. Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość, to też takie niesamowite, bo akurat słuchałam Warszawy w wykonaniu Stanisławy Celińskiej. Bardzo lubię ten utwór Tila właśnie w jej wykonaniu, bo jest taki bardziej refleksyjny. No i też pytam dzisiaj właśnie o to, jakie wy macie skojarzenia ze Stanisławą Celińską. I Iga między innymi napisała, odgadła to hasło. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Napisałaś, że czułość, ciepło i wrażliwość przeplatane werwą i zdecydowaniem. Kompas moich młodzieńczych lat i wiara w to, że spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy. Czyli Stanisława Celińska towarzyszyła ci od zawsze?
1: Tak, to było tak, że pierwszy raz gdzieś w liceum poszłam na jej koncert, a później już w czasie studiów chodziłam na wiele koncertów, gdy właśnie wyszła szczególnie atramentowa. To był początek moich studiów i później gdzieś tam się nawet przeplatałyśmy troszkę w pracy. Udało mi się kiedyś przeprowadzić rozmowę z panią Stanisławą. No i to są piękne wspomnienia.
0: Czyli tutaj bardziej muzycznie niż filmowo?
1: Bardziej muzycznie i bardziej teatralnie, tak.
0: A, tak, jeszcze teatr przecież, no zapominamy o tym, bo to nie jest tak powszechne i nie każdy miał okazję Stanisławę Celińską w teatrze oglądać, a to wspaniała okazja faktycznie była. Igo, tak jak napisałaś, spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy i z Stanisławą Celińską też jeszcze dzisiaj na antenie Radia Plus się spotkamy. Marek Sierocki będzie wspominał, a ja mam dla ciebie prezent, torbę, co mi w duszy gra. No i gdybyś jeszcze miała ochotę kogoś pozdrowić teraz, to bardzo proszę.
1: To pozdrawiam mojego męża Adriana, z którym słuchamy cały czas Radio Plus od rana do wieczora. Jestem tutaj z moją córeczką Zosią, 2-letnią. Wow. I słuchamy teraz właśnie pani Stasi Celińskiej i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, prawda Zosiu? Tak.
0: Wspaniałe, wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Tak jak wspomniałam, w przybojowej poczcie dzisiaj Stanisława Celińska jeszcze się pojawi.

0: Reklama. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
1: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
2: Hyundai.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
0: Reklama.

0: In Private i Dance to Springfield w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do 11:00. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
8: Psst, to ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
9: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Służby szukają sprawcy. To po strzelaninie w Lubinie, w której zginęły dwie osoby. Koniec akcji strażaków w Puszczy Solskiej. Trwa szacowanie strat. Rekordowe wyniki turystyki na Mazowszu. W ubiegłym roku ponad 7,5 miliona osób. Jest 11. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Przypomnijmy to na osiedlu Przylesie w Lubinie. Z nami ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
2: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla Przylesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
1: O czym informował Mateusz Chłystuna. Strażacy zakończyli działania, trwa szacowanie strat. Równo tydzień trwało gaszenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Cały teren objęty pożarem został już przekazany lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Szczegóły zna Bartłomiej Ważne.
3: Strażacy przeczesali cały teren. Nigdzie nie znaleźli już zarzewi ognia. Nadal obowiązuje jednak zakaz wstępu do spalonego lasu ze względów bezpieczeństwa. Jak mówi nam Anna Sternik, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki tego typu zdarzeń są dla cennych obszarów leśniczych katastrofalne.
4: Często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
3: W najgorszym momencie pożaru przy gaszeniu zaangażowanych było ponad 1000 osób.
1: Śledczy ustalają przyczyny pożaru. Swoje śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Zamościu, która bada przyczyny rozbicia się samolotu gaśniczego Dromader w trakcie pierwszego dnia akcji. W wypadku zginął 65-letni pilot. Kradzież sprzętu lekkoatletycznego. Z pomocą ruszyli rodzice młodych sportowców. Z magazynów Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki ukradziono sprzęt wart 80 tysięcy złotych, niezbędny do przeprowadzania profesjonalnych zawodów. Rodzice zorganizowali więc internetową zbiórkę.
5: Zginął sprzęt, ktoś coś ukradł, okej, ale też ktoś ukradł młodym ludziom marzenia, bo my teraz jako związek zostaliśmy na początku sezonu bez sprzętu do zawodów, do pomiaru czasu. Nie jesteśmy w stanie jako związek zorganizować zawodów, zmierzyć prawidłowo czasu według wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Także jesteśmy załamani.
1: Mówi Szymon Niestatek, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki. Do tej pory udało się zebrać ponad 12 tysięcy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekordowe wyniki mazowieckiej turystyki. W ubiegłym roku region odwiedziło ponad 7,5 miliona turystów, a liczba noclegów przekroczyła 12,5 miliona. Coraz więcej osób wybiera krótkie, intensywne wyjazdy weekendowe, mówi prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska.
6: Ci turyści to są zarówno przyjezdni, ale również ci wewnętrzni mazowieccy, a nawet bardzo często to są turyści, którzy mieszkają w danym miejscu.
1: Mazowsze wyprzedziło pod względem liczby turystów m.in. Małopolskę i Dolny Śląsk. Największą popularnością cieszą się atrakcje w Warszawie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 11. Agnieszka Mora.

0: GoldenEye i Tina Turner w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 16 minut po 11. Najpierw gotował z tatą, później sam został szefem kuchni. Choć coraz rzadziej szefuje w restauracji, to nie przestaje gotować, uczyć innych i pisać o gotowaniu. Jakub Kuroń będzie gościem sobotnich Smaków z Plusem, a że spotkanie przy okazji jego najnowszej książki To mi smakuje, moje ulubione dania, to książkę mam dla Was. A ponieważ zupy w tej książce są ważnym rozdziałem, to ja pytam o to, z czym kojarzy Wam się słowo zupa. Może to być jakaś konkretna zupa, może to być jakaś konkretna sytuacja, ale to słowo zupa, z czym ono się dla Was wiąże. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Na wiadomości czekam jeszcze około 5 minut, a później dzwonię do kogoś z Was. Radio
1: Plus. Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Reklama.

0: Black or White, Michael Jackson w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 29 minut po 11 teraz na zegarze, a ja pytałam, z czym kojarzy Wam się zupa. I między innymi Karolina w tej sprawie napisała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam.
0: Napisała ich, że zupa kojarzy się z najukochańszą babcią Krysią, która czekała na ciebie, gdy wrócisz ze szkoły z talerzem gorącej zupy, pajdą chleba z masłem i gorącą herbatą. To była jakaś konkretna zupa, czy to po prostu zawsze była zupa?
1: Znaczy, to była zupa, za każdym razem inna, ale najbardziej, którą pamiętam, to była zupa barszcz czerwony z uszkami robionymi przez babcię. Także było na bogato. I były uszka, i była pajda chleba, i była gorąca herbata, a w czasie studenckim taka zupa ratowała studenta po prostu.
0: No zdecydowanie, ale tak z chlebem. Jedz, bo bez chleba się nie najesz. Zawsze tak było przy zupie.
1: Dokładnie.
0: Także. Więc wspomnienia piękne. Czy sama gotujesz zupy?
1: Jeszcze raz?
0: Czy sama gotujesz zupy?
1: Tak, jestem kucharą z prawdziwego zdarzenia, także zupa musi być jak najbardziej, a jeszcze w takie zimne dni jesienno-zimowe to zupa rozgrzewająca jak najbardziej.
0: To mam dla Ciebie prezent, bo tych przepisów na zupy jest tutaj sporo u Jakuba Kuronia. Książka To mi smakuje, moje ulubione dania. Nie ma tutaj zupy kuroniówki, ale o zupie kuroniówce Jakub opowiada także w Smakach z Plusem, które już w najbliższą sobotę, więc zachęcam do słuchania. Książka dla Ciebie, a jeśli masz jeszcze kogoś,
1: ochotę
0: pozdrowić, antena Twoja.
1: Na pewno pozdrawiam Was, Radio Plus, wszystkich słuchaczy, moją rodzinę i moje koleżanki z pracy. Bardzo dziękuję i miłego dnia życzę.
0: Dzięki i wzajemnie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A jeśli chodzi o zupy, to tak jak wspominałam, między innymi o zupach, ale nie tylko o zupach w Smakach z Plusem o 10.30 w sobotę. Na zegarze teraz 29 minut do 12.00. Budka suflera teraz, a w kolejce Abba i Super Trooper.

0: Tornero i Santo California w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 16, prawie 16 minut do 12. A ja mam jeszcze dwie książki dla Was. Jakuba Kuronia, To mi smakuje, moje ulubione danie. Ale poczekam na odpowiedzi do jutra, do 9. A pytanie takie same. Z czym Wam kojarzy się zupa? Może macie ochotę się rozwinąć? To wtedy czekam na maile amorawska@radiomyślnikplus.pl. Tutaj czekam na te wiadomości. Przypominam, do jutra, do 9:00 i dwie najciekawsze zostaną nagrodzone książką. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj dałt, kusi cenę każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
1: Reklama.

0: Bolero i fansy w Radiu Plus na koniec 11. 3 minuty do południa, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Radio
1: Plus. Reklama. Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
2: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni Edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: Reklama.
11: Radio Plus Lublin.
12: Czy przed śmiercią poseł Litewka dostawał groźby? To bada prokuratura. Ogromny pożar w Rosji po ataku ukraińskich dronów. Za ósmoklasistami egzamin z języka obcego. Większość wybrała angielski. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią posła Łukasza Litewki. Równolegle do głównego wątku sprawy prowadzone jest postępowanie dotyczące gróźb karalnych, które miały pojawić się w internecie wobec posła jeszcze przed wypadkiem. Ustalono, że polityk przed śmiercią nie składał oficjalnych zawiadomień w tej sprawie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Chciał ustalić m.in., czy Łukasz Litewka mógł wcześniej czuć się zagrożony. Jak mówi nam Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu, śledczy szczegółowo analizują wszystkie okoliczności.
13: To postępowanie, jak podkreślam, zostało dopiero co zainicjowane, więc jest na bardzo wstępnym etapie. Prokurator po analizie tych materiałów źródłowych, po zapoznaniu się przede wszystkim z komentarzami, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych pod adresem pana posła w miesiącach bezpośrednio poprzedzających jego zgon, uznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
12: Równolegle trwa także śledztwo dotyczące samego wypadku, w którym zginął poseł. W wiadomościach Rosji Rosja i ogromny pożar w zakładzie przetwarzania gazu w Astrachaniu. To po ataku ukraińskich dronów. Gaszenie ognia ma potrwać kilka godzin. W ostatnich godzinach Kijów zaatakował też południowy zachód Rosji. We wsi Wołna szczątki spadającego drona wywołały pożar w jednym z przedsiębiorstw. Jedna osoba została ranna. Według Moskwy w nocy rosyjska obrona powietrzna strąciła aż 286 ukraińskich dronów. Są super nowoczesne i jeszcze w tym miesiącu trafią do Polski. W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa końcowo odliczanie do przyjęcia pierwszych husarzy, myśliwców F-35. O szczegółach Rafał Różycki.
14: Rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku Marek Sobieraj potwierdził mi, ultranowoczesne samoloty trafią do Polski jeszcze w maju. Przede wszystkim zagwarantują przewagę technologiczną.
15: To, co wyróżnia samoloty F-35, to przede wszystkim technologia stealth, czyli bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
14: Zaznacza oficer prasowy bazy lotniczej w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów.
12: A dostawy potrwają do 2030. Papież Leon XIV z przesłaniem do Polaków. Podczas dzisiejszej audiencji generalnej Ojciec Święty zwrócił się do rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii.
16: W tych dniach dzieci w Polsce przystępują teraz do sakramentu pojednania i do pierwszej komunii świętej. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych.
12: Leon XIV przypomniał też o 45. rocznicy zamachu na papieża Jana Pawła II.
11: Wiadomości Radia Plus.
12: Za ósmoklasistami trzeci, ostatni egzamin. Dziś uczniowie mierzyli się z językiem obcym, a zdecydowana większość wybrała angielski.
17: Totalnie to było tak łatwe, że to tak się po prostu tak na easy robiło. To po prostu w sekundę się dało zrobić zadanie.
18: Prosty jest, bardzo dobrze, nie stresowałem się w ogóle, więc uważam, że jest okej.
19: A co było na tym egzaminie?
18: E-mail, 4 zadania słuchowe.
17: Te słuchanki były takie dość bardzo zrozumiałe i uważam, że będzie 100% na pewno.
20: Moim zdaniem był bardzo łatwy.
12: Mówili nam ósmoklasiści z Bełchatowa. Wyniki będą znane 3 lipca.
21: Anna Opasiak, informacje z regionu. Najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili na stosie. Dziś sprawcy tego przestępstwa usłyszeli wyrok dożywocia, a chodzi o zdarzenie z marca ubiegłego roku w jednym z mieszkań w Chełmie, mówi sędzia Barbara Markowska.
22: Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie, bo bez żadnego, dającego się racjonalnie wytłumaczyć powodu, spowodowali u pokrzywdzonych ogromne cierpienia, konania w warunkach gwałtownego pożaru.
21: Wyrok dotyczy Tomasza B., Krzysztofa B. oraz Piotra B. Nie jest prawomocny. Upamiętnia pierwsze objawienia w Fatimie. Dziś Kościół wspomina Najświętszą Maryję Pannę Fatimską. Uroczystość nawiązuje do objawień z 1917 roku, kiedy to Maryja ukazała się Trojgu Pastuszkom, Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, mówi proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie, ksiądz Wiesław Kosicki.
23: To orędzie fatimskie od samego początku było wezwaniem przede wszystkim do modlitwy, pokuty i do nawrócenia. Można powiedzieć, że zawiera się w takim prostym pytaniu, czy człowiek jeszcze chce słuchać Boga.
21: A główne uroczystości odpusowe w lubelskiej parafii odbędą się podczas mszy świętej dziś o godzinie 18. A co w pogodzie? Na Lubelszczyźnie sporo chmur, ale też sporo przejaśnień. Będzie ich do wieczora przybywać. Aktualnie temperatura w regionie wynosi 10 stopni i wzrośnie maksymalnie do 11. Od jutra jednak ocieplenie z temperaturą około 18 stopni.
11: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
24: I Marek Sierocki, dzień dobry.
25: Jan Pastelski również. Zaczynamy przebojem Stevie'ego Wondera z roku 1984. To słynny hit I Just Called to Say I Love You.

0: Wczoraj dotarła do nas niezwykle smutna wiadomość. Odeszła Stanisława Cylińska, wybitna aktorka, świetna wokalistka, wspaniała kobieta. Przy naszym telefonie Maciek Muraszko, kompozytor, muzyk, który szef zespołu, który przez ostatnie lata pracował ze Stanisławą. Maćku, witamy Cię.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: To strasznie smutna wiadomość, szczególnie chyba dla Ciebie, bo byłeś bardzo blisko związany ze Stanisławą. Razem występowaliście od lat i przez te ostatnie lata odnosiliście ogromne sukcesy.
1: No tak, na śmierć bliskiej osoby nigdy chyba nikt nie jest przygotowany, zwłaszcza gdy się wydarza nagle, bo myśmy przyjechali z Gdańska z koncertu w Filharmonii, pełna sala ludzi, pełna sala fanów, standing ovation na końcu, Stasia uradowana, wracamy i po trzech, czterech dniach ląduje w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności, i kończy się to tak, jak się skończyło, więc to jest zawsze przykre.
0: Była niezwykle ciepłym człowiekiem i bardzo mądrą kobietą, co słychać było w tekstach piosenek, szczególnie na tych ostatnich płytach.
1: Tak, to prawda, ale wiesz, no jak rozmawiałem, no bo myśmy bardzo dużo rozmawiali, jeżdżąc na koncerty, no to miała z czego czerpać, bo przede wszystkim, nie wiem, ciężkie czasy, powojenne i tak dalej, bieda, potem obcowanie z artystami przez duże A, teatru i filmu, a potem już własne przeżycia niestety. No więc była na tyle mądra, że potrafiła wyciągać z tego wnioski i nie bać się tego, jakby nie wiem, nie bać się radzić ludziom, nie bać się starać pomagać ludziom w tymi piosenkami, tymi tekstami. Stąd też taki kierunek potem twórczości poszedł. Nie?
0: Niebawem rozpocznie się festiwal w Opolu. Mnie będzie bardzo brakować tych naszych spotkań z Tobą, ze Stanisławą, w słynnej naleśnikarni, gdzie spotykaliśmy się.
1: Tak,
0: jedząc pyszne naleśniki, rozmawiając o muzyce, o życiu. Mi będzie tego brakowało.
1: No, mi również, bo to jednak 12 lat życia, grając 3-4 koncerty w tygodniu przez całe lata, to zbliża i to jednak. No potem nie wiadomo, co dalej. Jest taka pustka, nie? I trzeba jakoś to ogarnąć.
0: Bardzo dziękujemy Ci za to wspomnienie. Świat już nie będzie taki sam bez Stanisława.
1: No nie będzie.
0: Na szczęście pozostały wspaniałe piosenki. Oto Atramentowa rumba, niezapomniana Stanisława Cylińska, która wczoraj odeszła od nas. Dziękujemy, Maćku.
1: Dziękujemy, pozdrawiam serdecznie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Reklama.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Sensał na Dona śpiewali Polianki, Cukero, zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Zgadza się, tak. 13 maja, rok 77, wówczas premiera miał piąty studyjny album królowej dyskotek Donny Summer pod tytułem I Remember Yesterday.
0: To była taka muzyczna podróż w czasie, bo płyta bardzo urozmaicona, jeżeli chodzi o stylistykę. Oczywiście wszystko w tanecznych rytmach, ale zaczyna się od takich klimatów vaudeville'owo-musicalowych, aż do muzyki elektronicznej, bo płyta kończy się utworem utrzymanym w takiej elektronicznej stylistyce. Wśród hitów kilka singli ukazało się z tej płyty. Oczywiście Giorgio Moroder zadbał o brzmienie kompozycji. Donna Summer fantastycznie zaśpiewała. No i płyta odniosła niesamowity sukces, szczególnie za oceanem. To był początek wielkiej kariery Donny Summer właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo w Europie już była wielką gwiazdą dyskotek. Loves and Kinds z tego albumu zatytułowanego I Remember Yesterday.

0: To był Mitch Ure, lider zespołu Ultravox w swoim solowym przeboju If I Was, i to jego największy solowy hit.
1: Pora, żebyśmy teraz zajrzeli do naszego muzycznego kalendarza. 13 maja 1985 roku premierę miał piąty studyjny album grupy Dire Straits pod tytułem Brothers in Arms.
0: Krążek uważany jest przez wielu za najlepszy w karierze zespołu. Nic dziwnego, świetne kompozycje, przede wszystkim ten utwór tytułowy, ale też Money for Nothing, utwór nagrany ze Stingiem. Płyta była jednym z pierwszych kompaktowych hitów na świecie. Wtedy płyty kompaktowe zyskiwały niesamowitą popularność i krążek sprzedawał się znakomicie, bo brzmiał rzeczywiście rewelacyjnie, nie było trzasków, szumów. I tak brzmiała ta płyta. Mark Knopfler raz jeszcze udowodnił, że jest genialnym kompozytorem, fantastycznym gitarzystą i też oryginalnym wokalistą. Brothers in Arms i Dire Straits na antenie Radia Plus.
2: Mist-covered

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Marzy Ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą Ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
0: Reklama.

0: słoneczne San Francisco i Scott McKenzie to za nami.
1: Kończymy powoli przebojową pocztę. Dziś wspominamy Stanisławę Celińską, wybitną artystkę polską, która odeszła od nas wczoraj w roku 1969. Ptakom podobni to utwór, którym wygrała debiuty opolskie na festiwalu. Pojawiała się wielokrotnie. W ostatnich latach odnosiła sukcesy. Mieliśmy się spotkać ze Stanisławą tu w radiu. Przygotowywaliśmy się do kolejnej odsłony muzycznego alfabetu. No i tak trochę ta rozmowa była odkładana i niestety już jej nie będzie. Kończymy naszą przebojową pocztę utworem Obfitość z repertuaru niezapomnianej Stanisławy Celińskiej. Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
7: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
0: 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
16: Pobili, a później podpalili swoje ofiary. Dożywocie dla trzech oskarżonych z Chełma. Ceny paliw dalej będą kontrolowane. Program CPN przedłużony do końca miesiąca. Symulacja powodzi w Gdańsku. Trwają ćwiczenia przy zbiornikach retencyjnych. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili na stosie. Dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Okoliczności tych tragicznych wydarzeń sprzed roku są wstrząsające. Napastnicy i ofiary razem pili alkohol. Oskarżeni najpierw bili 42 i 66-latka, a gdy ci stracili przytomność, ułożyli na nich znalezione w mieszkaniu meble i tekstylia i podpalili.
17: Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie, bo bez żadnego, dającego się racjonalnie wytłumaczyć powodu, spowodowali u pokrzywdzonych ogromne cierpienia konania w warunkach gwałtownego pożaru.
16: Zaznaczała sędzia Barbara Markowska. Trzej skazani mogą się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 41, 40 i 38 latach za kratami. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN. Jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
18: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży. To jest efekt skuteczności tego programu.
16: To, czy program będzie dalej przedłużany, w tym na wakacje, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach. Minister energii przekazał też, że jutro litr 90 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a diesla 6,92. To wzrost w porównaniu z dzisiejszymi cenami w przypadku benzyny o 11 groszy, a diesla 8 groszy. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa. Ale w rzeczywistości mowa jest pisana przez rząd i przedstawia jego plany na najbliższą sesję parlamentu. Coraz bardziej niebezpieczny i niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem. Wystawi na próbę każdy element bezpieczeństwa energetycznego, obronnego i gospodarczego naszego narodu. Mój rząd odpowie na ten świat z siłą i będzie dążył do stworzenia kraju, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich. Ta mowa tronowa odbywa się w szczególnej sytuacji politycznej, bo premier Keir Starmer znajduje się pod coraz silniejszą presją ze strony posłów własnej partii. Domagają się rezygnacji szefa rządu.
7: Wiadomości Radia Plus.
16: Symulacja powodzi w Gdańsku. Trwają ćwiczenia przeciwpowodziowe przy zbiornikach retencyjnych. Scenariusz zakłada odwzorowanie skutków intensywnych opadów.
9: Dzisiaj w czterech miejscach się te ćwiczenia odbywają, ponieważ no, też zabezpieczamy inne miejsca. W wyniku takiego przelania mogłoby też dojść do ryzyka przelania się wody na ulicę Świętokrzyską i też okolicznych zabudowań, dlatego tam na tych innych miejscach zabezpieczamy nieruchomości zaporami przeciwpowodziowymi.
16: Mówi Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód. Miasto inwestuje też w infrastrukturę przeciwpowodziową i modernizuje system retencji.
13: Anna Opasiak, informacje z regionu. Małe gminy też inwestują w ekologię. Przykładem Dzierzkowice. Aktualnie trwa tam montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, a z rozwiązań mieszkańcy będą mogli skorzystać już wkrótce, mówi wójt Marcin Gąsiorowski.
19: Został złożony wniosek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzkowice. W ramach projektu ma zostać wykonanych 31 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców miejscowości Sosnowa Wola, Dębina, Ludmiłówka i Terpentyna. Stamtąd były wnioski oraz przydomowa oczyszczalnia dla budynku świetlicy wiejskiej w Sosnowej Woli.
13: Szczegóły są na portalach gminy. To będzie czas modlitwy i zabawy. Młodzi z całej Polski ponownie na początku czerwca spotkają się na polach lednickich. Na wydarzenie można wyruszyć również z Lublina, mówi duszpasterz ksiądz Mateusz Wójcik.
20: Ten wyjazd to nie tylko sama Lednica, pola lednickie, ale również uczestniczymy w pełnym programie, jaki przygotowują organizatorzy Lednicy, bo Lednica to nie tylko brama ryba, ale już od samego rana w Gnieźnie wspólna modlitwa, wspólne odkrywanie historii i wiary.
13: No, szczegóły są dostępne na stronie cdmlublin.pl. Na dziś 13 dzień maja, co w pogodzie? Na Lubelszczyźnie sporo chmur, ale też coraz więcej słońca. Pogoda poprawia się z każdą godziną i choć dziś jeszcze chłodno. Aktualnie temperatura wynosi 11 stopni i dziś cieplej nie będzie. Jutro w ciągu dnia 18, a w następnych nawet 20. Poprawa pogody zatem idzie znowu wiosna.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
21: I na początek tej godziny już teraz klasyk Genesis, Jesus He Knows Me. Dzień dobry, tu Radio Plus, Janek Pasterski.

0: Ależ lubimy te dźwięki Wide World, no, kultowy hit Cata Stevensa z roku 1970, napisany po rozstaniu wówczas z jego partnerką i stał się takim symbolem poszukiwania szczęścia w niepewnym świecie. No, piosenka zdobyła ogromną popularność, była jednym z największych przebojów w karierze Cata Stevensa, który w sumie nagrał 11 albumów w ciągu dekady i przy okazji też stała się ta piosenka, no, takim wyzwaniem dla innych artystów i innych grup. Tutaj słyszeliśmy to w wykonaniu grupy Mr. Big. Zresztą swoją drogą rzadko takie inne interpretacje stają się na tyle dobre co oryginał, ale tutaj chyba tak spokojnie można powiedzieć. Radio
1: Plus. Reklama. Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perket Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Aura w najbliższych dniach jeszcze taka właśnie nieco deszczowa, także pozostaliśmy w klimacie deszczowo, ale jakże energicznie też przy okazji. Panie z Weather Girls, It's Raining Men. A teraz piękna ballada, piękna, bo też polska. I to taka, która jakoś tak rozeszła się pocztą pantoflową po prostu i dość mocno się w naszych głowach zakorzeniła. Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: Reklama.
1: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Texas i Summer Sun na koniec tej godziny. My jesteśmy bliżej 14 i za chwilę w Radiu Plus wiadomości.
1: Reklama. Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
2: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni Edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
1: Reklama.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. W akcję zaangażowano setki policjantów poszukiwania sprawcy strzelaniny w Lubinie. Dziś 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Przypomniał o tym Leon XIV. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska poderwała myśliwce. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Systemy obrony powietrznej osiągnęły stan wyższej gotowości. Kijów podkreśla, że rosyjskie drony lecą na stronę zachodniej Ukrainy. Między innymi na obwód wołyński przy granicy z Polską. Nasze wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Setki policjantów zaangażowano do obławy w Zagłębiu Miedziowym. Mundurowi szukają podejrzewanego po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Na miejscu jest nasz reporter Kamil Warzocha. Kamilu, co udało ci się ustalić?
2: Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, do poszukiwań zaangażowano kontrterrorystów z Wrocławia. Łącznie w obławie bierze udział około 300 mundurowych z Dolnego Śląska. Szukają mężczyzny, który strzelał w 11-piętrowym bloku przy Jastrzębiej, przed którym właśnie jestem. To tutaj późnym wieczorem w jednym z mieszkań podejrzewany otworzył ogień do trzech osób. Nie wiadomo, czy był to efekt kłótni, czy może egzekucja. Śledczy na razie nie informują o swoich ustaleniach. Ja rozmawiałem z przerażonymi sąsiadami. Kilku z nich przesłuchała już policja. Zabezpieczono też monitoring z osiedla. Z Lubina Kamil Warzocha.
1: Dziękujemy. Dziś 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Papież postrzelony został na placu Świętego Piotra przez Aliego Akcze. Podaną przez media informację wiele osób długo nie mogło uwierzyć.
3: Byliśmy przerażeni. Długo oglądaliśmy różne audycje, żeby się przekonać, czy to prawda. Bo do nas to nie dochodziło, żeby ktoś odniósł rękę na świętego człowieka.
4: Nie dowierzałyśmy w pierwszej chwili, że no jak to na papieża, żeby zamach.
5: Wszyscy zatrzymaliśmy się wtedy. Taka cisza zapadła wtedy. Wielka.
6: Trzeba było się tylko modlić.
1: O zamachu przypomniał dziś papież Leon XIV. Przed audiencją zatrzymał się w miejscu zamachu na placu, gdzie znajduje się marmurowa tablica z datą 13 maja 81 roku. Miały chronić przed rozpędzoną ciężarówką i atakiem terrorystycznym, a przewracają się przy lekkim otarciu. Zamontowane na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi słupki okazały się niemal atrapą, a kosztowały budżet miasta 6 milionów złotych. Czy na deptaku z takim systemem będzie bezpieczniej? Pytał Grzegorz Mnich.
7: Jak wyglądała cała sytuacja?
8: Zupełnie przypadkowo byłem na miejscu. Jeden samochód, który skręcał, chciał przyjechać bokiem, tak jakby nie zauważył tego słupka, o niego się otarł i to spowodowało jego przewrócenie.
9: Czy te słupki są w stanie nas ochronić?
10: No jeżeli to jest tak słabe, no to nie mamy o czym rozmawiać.
11: Zamysł był dobry, no ale jak zwykle wykonanie nie za bardzo.
9: Te słupki mocowane są śrubką do kostki brukowej. One w ogóle nie są wpuszczane w ziemię.
12: Jestem bardzo zaskoczona tym pomysłem.
9: Bo lekko potrącony i się przewrócił, tutaj widzimy, a miał zabezpieczyć przed wjazdem rozpędzonej ciężarówki.
12: Zabawne.
1: Radni będą się domagać wyjaśnień od wykonawcy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nami szósta odsłona półmaratonu górskiego Jaworze. W tym roku pierwszy raz w ramach zawodów odbędą się Mistrzostwa Polskiej Policji. Trasę przebiegnie kilkuset funkcjonariuszy.
13: Trasa jest na pewno wymagająca. 900 metrów przewyższenia, 23 kilometry trasy. Jest się gdzie zmęczyć. Duża część Polski nam tutaj zjedzie, bo i Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Katowice.
1: Mówił Dariusz Bulanda, jeden z organizatorów. Półmaraton 23 maja w Ptaszkowej koło Nowego Sącza.
14: Anna Opasiak, informacje z regionu. Utrudnienia w lubelskim na S19 w miejscowości Kock. Doszło do pożaru ciężarówki. Aktualnie jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana, a policja wprowadziła objazd. Prowadzi odwezła Kock Północ przez drogę krajową nr 48 i wojewódzką 808 do węzła Kock Południe. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych, ale występują problemy z przejazdem. Mogą potrwać do 16. Koniec akcji strażaków, czas na działania leśników. Specjalna Komisja Lasów Państwowych przejęła teren Puszczy Solskiej. Leśnicy zajmują się teraz porządkowaniem terenu i odbudową lasu, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Anna Sternik.
6: Patrole wyposażone są w drony z kamerami termowizyjnymi w celu identyfikowania ewentualnych zarzewi ognia. Czeka nas wymagający proces związany z uprzątnięciem powierzchni oraz ze stopniową odbudową lasu.
14: Na terenie pożarzyska wciąż obowiązuje zakaz wstępu, o czym więcej można też znaleźć na portalach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. A co dziś w pogodzie? Lubelskie chłodne, ale pogodne. Teraz w regionie temperatura wynosi 11 stopni i to już najwyższa wartość na dziś. W nocy temperatura spadnie do 4 stopni, a miejscami możliwe przymrozki. Jutro za to dzień bardzo pogodny, z dużą dawką słońca i ciepłe, bo z temperaturą do 18 stopni na plusie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: I teraz propozycja dla tych, którzy czują się po prostu wiecznie w Łodzi. Duchem. Alphaville, Forever Young. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: I od razu jakoś tak pogodniej nam się zrobiło, prawda? W duszy London Beat, I've been thinking about you. To za nami, a to już też dobry czas, dobra godzina, żeby za minut kilka wręczyć komuś butelkę. Między innymi na wodę, ale na co macie ochotę. Fajna rzecz, bo można mieć zawsze nawodnienie w zasięgu ręki, czy to w pracy, czy w samochodzie, czy na przykład na spacerach. Zapraszam wszystkich chętnych do kontaktu SMS-owego pod 691 141 141.
1: Reklama. Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: O, masz wiadomość.
5: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
4: Super, tylko co im damy w prezencie?
5: Nie mam pojęcia. Kopertę?
4: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
5: Brzmi trochę filmowo.
4: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
5: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
4: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
6: Tawex dla ciebie i twoich bliskich. Reklama.

Grupa Smokey, głos Chrisa Normana, który ewidentnie poprawia nam humor. Living Next Door to Alice to za nami. A ja śpieszę powiedzieć, że butelka na wodę fantastyczna, niedużych rozmiarów, bo mieści się do plecaka, do damskiej torebki. Dzisiaj trafia do Wiesia z Krakowa. Niestety nie możemy pogadać, bo mamy jakiś błąd połączeń na linii, ale wiem, że po Krakowie Wiesio będzie sobie tam chodził na spacery, takie właśnie wiosenne. Także butelka się przyda. Jutro kolejna odsłona naszej akcji. Zapraszamy.

0: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
1: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Reklama.

0: Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love w Radiu Plus na koniec tej godziny. No a to już prawie 15. No, za chwilę pora na wiadomości.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo EOBUWIE, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie, mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
9: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.
13: Osiemdziesiąt siedem i dziewięć. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
14: Do porozumienia wciąż daleko, w Sejmie o rynku kryptoaktywów. Dziecko trafiło do szpitala ze złamaniami, wszawicą i odparzeniami. Matka usłyszała zarzuty. Zbliża się Noc Muzeów. Dom rodzinny Jana Pawła II proponuje nową formułę zwiedzania. Minęła 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do porozumienia w sprawie kryptoaktywów wciąż daleko. Zakończyła się już sejmowa komisja, na której rozpatrywano cztery projekty regulujące ten rynek. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. W Sejmie jest nasz reporter Michał Rawa.
15: Tak jest, dzień dobry. Przyjęta została tylko jedna z 15 poprawek do rządowej ustawy zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Boguc nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
16: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
15: Odrzucone zostały też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050, która przygotowała swój własny projekt ustawy.
16: I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony. I mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
15: W piątek w Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta.
14: Przypomnijmy, że prezydent już dwa razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów.
1: Matka odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna. Mieszkanka gminy Bogdaniec w Lubuskiem usłyszała zarzuty, grozi jej 5 lat więzienia. Do szpitala dziecko przywiózł ojciec, który zabrał je od matki do swojego domu rodzinnego. Miało pękniętych kilka kości, krwiaka, silną wszawicę i rozległe odparzenia skóry. Policjantów powiadomili lekarze.
7: Dziecko upadło z łóżka na podłogę i w takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy, czego nie zrobiła. Zachowanie tłumaczyła częściowo uzależnieniem od środków niedozwolonych.
1: Informuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy. Ukradli co najmniej 83 samochody o łącznej wartości blisko 9 milionów złotych. Policjanci z Łodzi rozbili gang zajmujący się kradzieżą i paserstwem. Działał na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego.
17: Członkowie grupy zajmowali się głównie kradzieżami pojazdów koreańskich, japońskich i francuskich. Bezpośrednio po kradzieży pojazdy trafiały do zorganizowanych, wynajmowanych pomieszczeń gospodarczych, tzw. dziupli samochodowych, gdzie rozbierano je na części i odsprzedawano.
1: Mówi Adam Dębiński z Policji w Łodzi. 5 osób trafiło do aresztu, a wszystkim podejrzanym przedstawiono łącznie 121 zarzutów.
18: Wiadomości Radia Plus.
1: Zbliża się Noc Muzeów. Tysiące miejsc w całym kraju otworzy się dla zwiedzających. Do akcji włączył się m.in. Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Będzie można wziąć udział w grze muzealnej. W tym roku mamy 80. rocznicę święceń kapłańskich papieża Polaka. Będzie więc niespodzianka, mówi Anna Czajkowska-Sałapat.
19: Zaprosimy naszych zwiedzających do spotkania z postaciami, które miały duży wpływ na kształtowanie się powołania przyszłego papieża. I nie mówimy tutaj tylko o jego powołaniu kapłańskim, ale w ogóle o szukaniu drogi własnego życia, bo to przecież w pierwszej kolejności teatr, a kapłaństwo dopiero później.
1: Noc Muzeów w najbliższą sobotę od 18 do 22.
20: Anna Opasiak, informacje z regionu. Doczekają się naprawy. Kolejne drogi wojewódzkie idą do remontu. Mowa o trasach w powiatach bianckim, chrubieszowskim i tomaszowskim, mówi dyrektor SDW Paweł Szumera.
21: Na drodze 815, długość odcinka 3 km 400, 816, 3 km 100 i ostatnia droga wojewódzka 850, długość odcinka 800 km. Do tego zostaną przebudowane wszystkie chodniki, doświetlenie przejść.
20: Łączna wartość projektów to prawie 9 milionów złotych. Po akcji gaśniczej działania przejęli leśnicy. Wracamy na teren Puszczy Solskiej. Po wielkim pożarze terenu aktualnie niedostępny jest tam jeden ze szlaków, mówi prezes zamojskiego oddziału PTTK Agnieszka Linek.
22: To obecnie niedostępny jest jedynie szlak ziemi józefowskiej, ma on kolor zielony, na odcinku od Fryszarki do pomnika Mieczysława Romanowskiego przy szosie do Osuch. Jak już będzie możliwość wejścia na te tereny, czyli myślę, że dopiero w przyszłym roku pewnie zostanie oczywiście odnowiony i na nowo wyznaczony.
20: Dodam, że zakaz wstępu do lasu Dębowce i Fryszarka obowiązuje na razie do końca września. A dziś 13 dzień maja, na Lubelszczyźnie pogodnie, ale chłodno. Teraz w regionie temperatura wynosi 11 stopni, w nocy spadnie do 4, a miejscami nawet poniżej zera będzie lekki przymrozek. Od jutra już poprawa pogody, w regionie ma być sporo słońca i 18 stopni. Ciśnienie jednak wysokie, a wiatr silny.
18: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: A już teraz szwedzka klasyka w Radio Plus, Abba, One of Us. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 15.

0: przyjemnie rozkołysani w rytmach reggae, bo to wszakże już środa, czyli do weekendu coraz bliżej. Robert Palmer i grupa UB40 w tym coverze de facto przeboju Boba Dylana I'll Be Your Baby Tonight. Zaglądam do kalendarza, dzisiaj 13, no ale to środa, to nie piątek, to się nie ma co przejmować. Za to mamy Międzynarodowy Dzień Humusu. To właściwie chyba dobra wiadomość. Kremowa pasta z ciecierzycy. Lubiana nie tylko przez wegetarian, także przez tych, którzy jedzą mięso, także jest to pomysł, żeby sobie coś takiego dzisiaj na kanapkę zarzucić, na przykład na kolację. Radio
1: Plus. Reklama. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
3: Hyundai.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
7: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada balie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
1: Reklama.

Rod Stewart ze swoim cudownie zachrypniętym głosem i do tego jeszcze o miłości. No jak się temu wszystkiemu nie poddać? Nie ma innej możliwości. Teraz Zdzisława Stośnicka w Radiu Plus i Pamięć.

0: Reklama.
1: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
0: Reklama. I heard

0: Ace of Base, Don't Turn Around, to na koniec naszego środowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, życzę dobrego, spokojnego popołudnia i zapraszam jutro w samo południe, zaraz po 12.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
7: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
8: Hyundai.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Od tego zaczniemy. Nawet 1 000 000 złotych kary za szarlatanerię to propozycja rządu. Projekt Tak dla religii i etyki w szkole wraca do Sejmu. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Wydarzenia śledzi Michał Skolimowski. Michale, czy po polskiej stronie jest bezpiecznie?
2: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Bezzałogowiec uderzył tam w budynek mieszkalny i infrastrukturę cywilną. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łucku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje również o obiektach lecących w stronę Lwowa.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. To już prawomocne dożywocie za zabójstwo matki, babci i dziadka. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał wyrok dla Tomasza U. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat w miejscowości Bąków pod Stalową Wolą. Oskarżony, gdy zaatakował najbliższych, był pijany.
3: Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest rzeczywiście karą zbliżającą się do kary eliminacyjnej, a więc należy ją stosować tylko wówczas, kiedy okoliczności łagodzących nie ma w ogóle albo są one subminimalnie małe. I to jest naszym zdaniem dobra ocena.
1: Mówił sędzia Grzegorz Zarzycki. Tomasz U. będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 35 latach. Patryk Budniak przeszedł kolejną operację. Żużlowiec z Gniezna w niedzielę uległ koszmarnemu wypadkowi na torze. Po zderzeniu z bandą z dużą prędkością przeleciał ponad 20 metrów i spadł na trybunę. Jeszcze tego samego dnia przeszedł operację kręgosłupa. Dziś lekarze operowali obie jego nogi. 19-latek wciąż pozostaje w śpiączce na Ojomie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Rząd przyjął projekt ustawy tzw. Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycyną i osobami oferującymi niesprawdzone leczenie.
4: Nam nie zależy na tym, żeby walczyć z osądami, z opiniami. Nam zależy na tym, tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta. Żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
1: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Proponowane przepisy pozwolą rzecznikowi praw pacjenta wydawać publiczne ostrzeżenia oraz nakazy zaprzestania praktyki. Za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje kary nawet do 1 000 000 złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Projekt Tak dla religii i etyki w szkole wraca do Sejmu. Za godzinę powinno rozpocząć się wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. To odmrożenie tego projektu, mówi jeden z pomysłodawców, Dariusz Kwiecień ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich.
5: Ufamy, że będzie procedowany, bo powtórne zamrożenie grozi śmiercią. Także idziemy na tą komisję z nadzieją, że projekt będzie odmrożony, procedowany. Od września 2026, od nowego roku szkolnego, wejdzie do szkół.
1: Stowarzyszenie Katechetów Świeckich uważa, że to ważny test odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia.
6: Na górskim niebie zachmurze nieumiarkowane, sporo chmur, ale nie brakuje też słonecznych przejaśnień. Na termometrach w Lublinie w tej chwili mamy 12 stopni, temperatura odczuwalna nieco niższa, a to za sprawą wiatru, który momentami jeszcze jest chwilami porywisty. Ciśnienie powoli w górę, w kolejnych godzinach mniej chmur, więcej słońca, ale w nocy przymrozki. Meteorolodzy ostrzegają przed spadkiem temperatury w granicach -3, -2 stopni przy gruncie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Kolejne trzy drogi wojewódzkie doczekały się naprawy. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano dzisiaj umowy na realizację remontów drogi wojewódzkiej 815 w powiecie biarskim w miejscowości Chorodyszcze, drogi wojewódzkie 816 w powiecie chrubieszowskim na odcinku Husynne-Ladeniska, ale także drogi wojewódzkiej 850 w powiecie tomaszowskim na odcinku Zamłynie-Tyszowce. Ze szczegółami Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
2: Na drodze 815 zostanie wykonana warstwa wyrównawcza grubości 5 cm i warstwa ścieralna grubości 4 cm. Długość odcinka 3,4 km, wartość 2 miliony złotych. 816, 3,1 km, zostanie wykonana warstwa wyrównawcza 4 cm, warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm. Wartość umowy 2,3 miliona i ostatnia droga wojewódzka 850, długość odcinka 1,8 km, wartość umowy ponad 4,6 miliona. Zostanie tam wykonana warstwa wyrównawcza grubości 4 cm, następnie zostanie ułożona siatka przeciwspękaniowa, następnie zostanie wykonana warstwa wiążąca grubości 7 cm i warstwa ścieralna grubości 4 cm. Do tego zostaną przebudowane wszystkie chodniki, zostanie wykonane doświetlenie przejść, także pełna przebudowa w miejscowości Tyszowce.
1: Łączna wartość realizacji remontów tych trzech dróg wyniesie ponad 8 milionów 900 tysięcy złotych. Zostanie odnowionych łącznie 8 km 300 metrów z tynem nakładkowym. Na wyremontowanie drogi numer 815 wykonawca ma 3 miesiące. Na remont drogi numer 816 wykonawca ma 2 miesiące, zaś na remont drogi numer 850 w powiecie tomaszowskim wykonawca ma 4 miesiące od dzisiaj.

0: Reklama.
1: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
0: Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
1: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Włoska podróż w centrum Lublina. W Bibliotece Wojewódzkiej imienia Hieronima Łapacińskiego można udać się w podróż po najcenniejszych skarbach ze zbiorów specjalnych. Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Lubelski Dom Książek zaprezentował obiekty, które na co dzień spoczywają w magazynach.
2: Dzień dobry, nazywam się Aleksander Baron, pracuję w dziale zbiorów specjalnych. Na co dzień zajmuję się tym, co każdy pracownik działu zbiorów specjalnych, czy jego usługą czytelników, ale też specjalnie pracuję z rękopisami, czyli to, co opracowuję, wrzucamy do internetu i można później znaleźć te sygnatury tych rękopisów na naszej stronie.
3: Tutaj jest sporo chyba pozycji, które są dość nieoczywiste dla czytelników, bo tutaj zajmujecie się Państwo rękopisami, takimi starodrukami, rzeczami, które z obiegu poniekąd już wyszły. Ile właściwie jest pozycji w waszym dziale?
2: Poniekąd można powiedzieć, że dział zbiorów specjalnych jest taką mini biblioteką w bibliotece, ponieważ gromadzi w jednym dziale jakby różne zbiory, które są też w bibliotece, tylko że te stare zbiory. Na przykład gromadzimy starodruki, czyli te od samego początku druku, a mamy około 60 sztuk inkunabulów, ale ogólnych starych druków, czyli druków do końca XVIII wieku jest prawie 12 tysięcy. Mamy też ponad 3 tysiące sygnatur rękopisów, też od najstarszych bodajże XIV wiek do współczesnych. Mamy też ponad 50 tysięcy zbiorów graficznych oraz ponad 4 tysiące map. A też mamy pocztówki, dokumenty życia społecznego.
3: Co by było najstarszym obiektem, który jest tutaj w zbiorach?
2: Jednym z najstarszych dokumentów to są tak zwane fragmenty Łapacińskiego, czyli dokument z przełomu XIV-XV wieku, który swego czasu znalazł właśnie patron biblioteki Hieronim Łapaciński. To jest jeden z najstarszych dokumentów. Też są stare dokumenty z XV wieku. No, owszem, chodzi o to rękopisy.
3: A taki najcenniejszy, taki na skalę kraju, świata, jest coś takiego wyjątkowego w zbiorach biblioteki?
2: Jakby trudno stwierdzić, bo wszystkie zbiory są najcenniejsze. No być może można wymienić właśnie ten fragment Łapacińskiego, który wspominałem, ale też bardzo cenny na pewno jest tak zwana kronika Macieja z Grudziska z początku XVI wieku, porządzona w Krakowie, znana też jako kronika Dzierżwy. To jeden z, no, z można powiedzieć, z unikatowych na skalę kraju dokumentów, rękopisów.
3: W ramach Tygodnia Bibliotek pan prezentował niektóre z pozycji tutaj ze zbiorów. O czym pan opowiadał?
2: Włochy, bo wiadomo, że niedawno z naszego lotniska został zapoczątkowany lot do Włoch. I w związku z tym tym przewodnim chciał zrobić Włochy i pokazać zarówno inkunabuły wydrukowane w Włochach, stare druki, jakieś motywy graficzne. Mamy na przykład kilka portretów Garibaldiego, również faksymile jego listu dotyczące Polski. Mamy też dokumenty dotyczące, no, bardziej wspomnienia, jakby takie wykazy bohaterów pochodzących z Lubelszczyzny, które walczyli pod Monte Cassino. No inne jakby nawiązania do Włoch.
3: To taka podróż do Włoch, ale też poprzez obiekty, które są obecne w bibliotece. Zaprezentował pan też mi jedno ze zdjęć, fotografii, która przedstawia właśnie Anconę. Co to jest za fragment? Co tam na tym zdjęciu się znajduje?
2: Na tym zdjęciu podbicie Ancony, czy zajęcie Ancony, to nas przenosi do 1832 roku, kiedy przypominamy, że w XIX wieku Włochy były jeszcze podzielone między Austrią, między samodzielnymi państwami, też państwem papieskim. I to była taka szczególna sytuacja, kiedy Austria zaczęła natarcie na państwo papieskie i Francja, żeby to przystopować, musiała zająć fragmenty państwa papieskiego, między innymi Ancony, żeby zatrzymać Austrię i, że tak powiem, ustabilizować sytuację we Włoszech. I to właśnie przedstawia ta grafika, ten moment.
1: Chociaż pokaz zbiorów specjalnych biblioteki już się odbył, to zajrzeć do Biblioteki Wojewódzkiej przy ulicy Narutowicza 4 można cały czas, także do działu zbiorów specjalnych.
0: Radio Plus Lublin.

0: magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A teraz wiadomości dotyczące archidiecezji lubelskiej i Kościoła Powszechnego. Upamiętnia pierwsze objawienia w Fatimie. Dziś Kościół wspomina Najświętszą Maryję Pannę Fatimską. Uroczystość nawiązuje do objawień z 1917 roku, kiedy to Maryja ukazała się trojgu pastuszkom, Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. O znaczeniu orędzia, ale także o figurze Matki Bożej Fatimskiej i uroczystościach odpustowych, które już dzisiaj, za niespełna 2 godziny, o tym wszystkim mówi ksiądz Wiesław Kosicki, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie.
2: Poprzez wspomnienie tych wydarzeń, które miały miejsce ponad 100 lat temu w Fatimie, chcielibyśmy przypomnieć sobie to przesłanie, które Matka Boża pozostawiła nam wszystkich poprzez trójkę małych dzieci. To przesłanie z Fatimy to nie jest tylko jakiś wątek w historii Kościoła, bo to wydarzenie przede wszystkim pozostaje niezwykle aktualne także dziś, w czasie, kiedy jest wiele niepokojów, wojen, kryzys wartości, duchowe zagubienie współczesnego człowieka. To orędzie fatimskie od samego początku było wezwaniem przede wszystkim do modlitwy, pokuty i do nawrócenia. Można powiedzieć, że to całe przesłanie z Fatimy zawiera się w takim prostym pytaniu: czy człowiek jeszcze chce słuchać Boga? Fatima i to orędzie przypomina nam, że gdy człowiek usuwa Boga ze swojego życia, to bardzo często wtedy pojawia się chaos, lęk i taka duchowa pustka. A w tym roku szczególnie wybrzmiewa taki moment, który miał miejsce 80 lat temu, a więc uroczystość koronacji figury Matki Bożej właśnie w Fatimie, która odbyła się dokładnie 80 lat temu. Wspominamy dzisiaj tę rocznicę koronacji. Był to niezwykle ważny moment w historii sanktuarium, do którego miałem możliwość w tym roku pielgrzymować. Korona nałożona na skronie Maryi była nie tylko wyrazem czci wiernych i do dzisiaj jest wyrazem czci wiernych, ale także była takim aktem zawierzenia świata niepokalanemu sercu Maryi. Warto przypomnieć, że w tej koronie umieszczono później pocisk wyjęty z ciała Jana Pawła II po zamachu w dniu 13 maja 1981 roku. Papież był przekonany, że swoje ocalenie właśnie zawdzięcza Matce Bożej i sam powiedział takie słowa, pamiętamy je do dzisiaj: jedna ręka strzelała, a inna prowadziła kulę. Miałem okazję widzieć tę koronę, widzieć tę kulę, więc na pewno to jest też takie piękne przeżycie i ten obraz pozostaje na bardzo długo. Wracając już do tych naszych tutaj lokalnych uroczystości odpustowych, chcielibyśmy, żeby to nie było tylko takie jednorazowe spotkanie, ale żeby ono spowodowało, żeby ludzie powracali do naszego kościoła, do naszej parafii, ale przede wszystkim wracali do Matki Bożej Fatimskiej, żeby to wezwanie, które ona skierowała do pastuszków, było też skierowane do nas. W naszym kościele uroczysta suma odpustowa o godzinie 18, którą poprzedzi nabożeństwo fatimskie, oczywiście z różańcem fatimskim, a na zakończeniu uroczystości po procesji wokół kościoła zostanie nam udzielone błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Uroczystością naszym w tym roku będzie przewodniczył ksiądz Grzegorz Musiał. Wszystkich mieszkańców Lublina, archidiecezji i wszystkich tych, do których dociera ten mój głos, serdecznie zapraszam na nasze odpustowe uroczystości. Szczęść Boże i do zobaczenia.
1: Więcej informacji o znaczeniu orędzia fatimskiego można znaleźć na stronie Radia Plus Lublin. Informacje o uroczystościach są także dostępne na stronie parafii pod adresem fatimskalublin.pl.

0: tętnie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A teraz sport na antenie Radia Plus. Zaglądamy do szatni PGE MKS-u w Elwold Lublin. Nasza szczypiornistka Magda Więckowska nie zagra w ostatnich meczach sezonu. Po brutalnym faulu w półfinałowym meczu o Puchar Polski musiała opuścić boisko, mówi Paweł Tetelewski, trener MKS-u Elwold Lublin.
2: Kontuzja spowodowana bardzo brutalnym faulem Cezareo, która pchnęła Darię przywarę na proste ręce w plecy. Sędziowie tego nie wychwycili, także no dla mnie to jest coś niesamowitego. Był VAR, można było to spokojnie zobaczyć. Dwójka sędziów, my to od razu po meczu sygnalizowaliśmy i oglądaliśmy. I no, można powiedzieć, że to sytuacja taka jak była z Małgorzatą Buklarewicz i z Janas i tydzień później jest taka sama sytuacja i my na to nie reagujemy. To naprawdę takie rzeczy... No, trzeba karać i nie można coś takiego pozwalać, bo to nie była piłka ręczna, bo ta Cezareo nie była zainteresowana w ogóle piłką, tylko atakiem na naszą zawodniczkę, która po prostu wpadła w Magdę, a Magda spadła na jej stopę i stąd ta kontuzja. Także to nie wynikała kontuzja z jakiejś tam walki, tylko po prostu z brutalnego zagrania Cezareo.
1: Magda, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
7: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: 45 lat temu na placu Świętego Piotra w Watykanie padły strzały. Turecki zamachowiec próbował zabić Jana Pawła II. Jak zapamiętaliśmy tamte wydarzenia, co czuliśmy, jakie wspomnienia towarzyszą dzisiaj po tylu latach od zamachu? Materiał Marcina Prejsa.
2: 45 lat temu pisaliśmy maturę i dowiedzieliśmy się w szkole, kiedy tam gromadziliśmy się jeszcze po południu.
3: Ja chodziłem wtedy do technikum, wszyscy zatrzymaliśmy się wtedy.
4: Wtedy to byłam jeszcze w pracy, poszło na całą pracę, że się stało coś okropnego.
5: Byłam wtedy w domu, oglądałam telewizję i to było straszne, zerwałam się z fotela. Pobiegłam do męża powiedzieć mu, co się stało.
6: Poszłam do koleżanki, jest włączony telewizor, czarno-biały jeszcze. No i słyszymy, mówią o zamachu na papieża. My takie przerażone obie, no bo nie wiadomo, co się dzieje.
7: Ksiądz Henryk Wójcik 45 lat temu był młodym kapłanem zaledwie rok po święceniach. O zamachu na papieża dowiedział się od swojego proboszcza.
8: Akurat pamiętam, bo to było jakoś tak po południu, zaraz o 18, jak tam miałem mieć mszę świętą. No ale już przed mszą świętą słyszałem od księdza proboszczam, że zamach na Ojca Świętego. No i pamiętam właśnie w kościele i ta sytuacja i ludzie też już wiedzieli. To tak jak gdyby świat się zatrzymał, czas się zatrzymał, tylko o zamachu się mówiło.
7: Był szok, przerażenie, ale i niedowierzanie.
5: Byliśmy przerażeni. Długo oglądaliśmy różne audycje, żeby się przekonać, czy to prawda. Bo do nas to nie dochodziło, żeby ktoś podniósł rękę na świętego człowieka.
6: Nie dowierzałyśmy w pierwszej chwili, że no jak to na papieża, żeby zamach.
9: To było coś nieprawdopodobnego. Podobnego, niemożliwego.
3: Taka cisza zapadła wtedy. Wielka. Wszyscy całymi rodzinami modliliśmy się o zdrowie dla papieża.
4: Trzeba było się tylko modlić.
7: Jan Paweł II postrzelony został w brzuch i rękę. W szpitalu przeszedł wielogodzinną operację. Mówił potem, że swoje ocalenie zawdzięcza Matce Bożej. Do zamachu doszło przecież 13 maja, czyli w dniu pierwszych objawień fatimskich z 1917 roku. Fatimę odwiedził niedawno ksiądz Leszek Sokół.
2: I oglądaliśmy tę kulę, którą papież ofiarował Matce Bożej i idealnie pasowała właśnie w to miejsce korony, gdzie powinna być. I papież mówił, że kto inny strzelał, a kto inny niósł kulę. Mając na uwadze, że to Matka Boża go wybawiła od śmierci, dlatego chciał jak najszybciej jechać do Fatimy, ażeby wypełnić obietnicę.
7: Rok po zamachu Jan Paweł II udał się do Fatimy, by podziękować Matce Bożej za ocalenie. Pod koniec 1983 roku odwiedził w więzieniu człowieka, który do niego strzelał. Papież wielokrotnie podkreślał później, że przebaczył swojemu zamachowcowi z całego serca.

0: Reklama.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
9: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchettiamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
0: Reklama.
10: Radio Plus Lublin.
11: Obława po strzelaninie na Dolnym Śląsku. Rozmawialiśmy z mieszkańcami. Po raz pierwszy od 9 lat Donald Trump przyleciał do Chin. Ceny paliw ponownie w górę. Za chwilę szczegóły. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sąsiedzi są przerażeni. Trwa obława po nocnej strzelaninie. Wczoraj w Lubinie zginęło dwóch młodych mężczyzn. Jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Na miejscu był nasz reporter Kamil Warzocha.
12: Czyli jeden strzał pani słyszała, tak?
13: Tak. Ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało? Czy ktoś zmarł, czy się tam coś dzieje? Ja tu byłam, bo patrzę, samochody stoją tutaj.
14: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on bardzo się boi. I taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
11: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Po raz pierwszy od 9 lat Donald Trump przyleciał do Chin. Prezydent USA wylądował w Pekinie. Ostatni raz był tam w 2017 roku. Trump ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Relacje Waszyngtonu z Pekinem są dość napięte. Przywódcy będą rozmawiać o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump pozostanie w Pekinie do piątku. Ceny paliw ponownie w górę. Benzyna 95 podrożeje o 11 groszy za litr, a diesla o 8 groszy. Tymczasem program obniżający akcyzę i VAT na paliwa został po raz kolejny przedłużony. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
0: Program CPN został wydłużony do końca maja. Jak podkreśla minister energii Miłosz Motyka, dzięki tym rozwiązaniom Polacy płacą dużo mniej za paliwo.
15: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
0: Obecne rozwiązania prawne dają możliwość przedłużania programu nawet do końca czerwca.
15: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby ten program przedłużyć do końca maja, a w czerwcu podjąć decyzję co na kolejne tygodnie i miesiące.
0: Na to, co dalej z rządowymi obniżkami, w tym w trakcie wakacji, wpływ będzie miała sytuacja na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach.
11: Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a diesla 6,92.
10: Wiadomości Radia Plus.
11: Angielski poszedł jak z płatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści zakończyli 3 dni egzaminów.
16: Myślałem, że będzie to gorzej, ale no jednak dobrze mi poszło. No i co, ogólnie myślę, że spoko.
17: Nie no, egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejsze angielskie zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
18: No ogólnie to matematyka i polski no ciężkie były. No angielski tutaj widzę, że zluzowali trochę.
19: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
20: Egzaminy wydawały się cięższe niż były.
11: Tak mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Wyniki 3 lipca.
21: W polskim niebie zachmurze nieumiarkowane, sporo chmur, ale nie brakuje też słonecznych przejaśnień. Na termometrach w Lublinie w tej chwili mamy 12 stopni, temperatura odczuwalna nieco niższa, a to za sprawą wiatru, który momentami jeszcze jest chwilami porywisty. Ciśnienie powoli w górę, w kolejnych godzinach mniej chmur, więcej słońca, ale w nocy przymrozki. Meteorolodzy ostrzegają przed spadkiem temperatury w granicach minus 3, minus 2 stopni przy gruncie.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Minęła godzina 16, dzisiaj jest środa, 13 maja. Małgorzata Oron, dzień dobry. Zapraszam na środowe wydanie magazynu reporterów w rytmie wydarzeń. W programie będziemy zapraszali do udziału w uroczystościach odpustowych w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie. To jedyna parafia pod tym wezwaniem w archidiecezji lubelskiej. Uroczystości odpustowe dzisiaj, a to ze względu na rocznicę objawień fatimskich. W dodatku też będziemy mówić o 80. rocznicy koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej. Przypomnimy także o zamachu na Jana Pawła II. Zamach 45 lat temu miał miejsce na placu Świętego Piotra w 1981 roku, dokładnie 13 maja. Powiemy też o ostatnich zmianach wymuszonych przez życie w drużynie PGE MKS-u Elwold Lublin. W sobotę wielki mecz, ale będą zmiany w składzie, który wyjdzie na boisko. Będziemy także mówili o sytuacji w Puszczy Solskiej. Będziemy mówić także o remontach dróg w województwie lubelskim. Nie zabraknie też zaproszenia na wydarzenia kulturalne.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili na stosie. Dzisiaj usłyszeli wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd okręgowy w Lublinie uznał Tomasza B., Krzysztofa B. oraz Piotra B. za winnych. Mężczyźni w marcu ubiegłego roku podczas picia alkoholu w jednym z mieszkań w Chełmie zaatakowali 42 i 66-latka. Gdy ci stracili przytomność, oskarżeni ułożyli na nich znalezione w mieszkaniu meble i tekstylia i podpalili. W wyniku tego obaj mężczyźni zmarli. Okoliczności popełnienia przez oskarżonych czynów i ich wina w tej sprawie w świetle zgromadzonych dowodów nie budzi wątpliwości, mówi sędzia Barbara Markowska z Sądu Okręgowego w Lublinie.
2: Zachowania oskarżonych miały charakter, choć to mocne słowo, bestialski i okrutny. Pokrzywdzonych najpierw pobiciem doprowadzono do stanu nieprzytomności, takiego, że nie byli w stanie się już bronić ani uratować. Oskarżeni nieprzytomnych pokrzywdzonych ułożyli na podłodze, jednego na drugim, a na nich stos z materiałów i innych przedmiotów, a potem wzniecili pożar, który szybko objął mieszkanie. Jeden z pokrzywdzonych zginął na miejscu, drugi zmarł po kilku godzinach w szpitalu. Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie, bo bez żadnego dającego się racjonalnie wytłumaczyć powodu spowodowali u pokrzywdzonych ogromne cierpienia konania w warunkach gwałtownego pożaru. Oskarżonym przypisano działanie wspólnie i w porozumieniu, co oznacza, że nie każdy musiał wykonać wszelkie czynności, ale akceptując zachowanie współdziałającego, każdy odpowiada za całość zbrodni. Orzeczono wobec oskarżonych kary dożywotniego pozbawienia wolności. Uwzględnić bowiem należy, że zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne i zabrało dwóm osobom wartość dla człowieka najważniejszą – życie. Nadto wszyscy trzej oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani. Uwzględnić też należy, że w ich postawie zaobserwować można swoistą ewolucję. Analiza zapadłych wobec nich wyroków wskazuje, że w swoich przestępczych zachowaniach posuwali się coraz dalej od przestępstw przeciwko mieniu, przeciwko zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej, odbywając długoterminowe kary pozbawienia wolności. Wreszcie dopuścili się zbrodni jednoczesnego zabójstwa dwóch osób. Oczywista jest w tej sytuacji trwała demoralizacja oskarżonych i bezskuteczność poprzednio stosowanych środków penalnych. Zbrodnia oskarżonych i przestępstwo charakteryzują się wyjątkowością na tle innych przestępstw tego samego typu. Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu kary 30 lat pozbawienia wolności. Z uwagi jednak na te wskazane szczególne okoliczności zbrodni, właściwości osobiste oskarżonych, sąd uznał za konieczne wyznaczenie surowszych ograniczeń co do skorzystania z prawa ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
1: Skazani mogą ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Piotr B. po 38 latach, Krzysztof B. po 40 latach, a Tomasz B. po 41 latach odbycia kary. Wyrok jest nieprawomocny, skazani zapowiedzieli złożenie apelacji.

0: Reklama.
1: O, masz wiadomość.
2: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
1: Super, tylko co im damy w prezencie?
2: Nie mam pojęcia. Kopertę?
1: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
2: Brzmi trochę filmowo.
1: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
2: Przekonałaś mnie, tylko gdzie...
1: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
3: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: To będzie czas jedności z Bogiem, modlitwy i zabawy. Młodzi z całej Polski ponownie na początku czerwca spotkają się na polach lednickich obok Gniezna. Na wydarzenie można wyruszyć również z diecezjalnym centrum młodych z Lublina. O czym więcej w naszej rozmowie z księdzem Mateuszem Wójcikiem z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Wakacje coraz bliżej, a tym samym młodzi przygotowują się z całej Polski do udziału w niezwykłym wydarzeniu, bo przed nami 30. Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednicy 2000. Wydarzenie o ogromnej historii w duszpasterstwie młodzieży w Polsce. Powiedzmy, jak wyglądają przygotowania w archidiecezji lubelskiej do tego wyjazdu?
2: Od wielu lat z naszej archidiecezji pielgrzymuje młodzież, by wspólnie modlić się, przebywać i wybierać Jezusa Chrystusa za swojego mistrza i pana właśnie na polach lednickich, u tych źródeł chrzcielnych Polski. Z wielu parafii organizowane są grupy, aby tam razem z kapłanami z małych wspólnot wyjeżdżać i wspólnie uczestniczyć w tym spotkaniu. Natomiast również od kilku lat my jako Centrum Duszpasterstwa Młodzieży organizujemy diecezjalny wyjazd młodzieży na to wydarzenie. Ten wyjazd to nie tylko sama lednica, pola lednickie, ale również uczestniczymy w pełnym programie, jaki przygotowują organizatorzy lednicy, bo lednica to nie tylko brama ryba, ale już od samego rana w Gnieźnie wspólna modlitwa, wspólne odkrywanie historii i wiary.
1: Jaka jest historia spotkań w lednicy?
2: Historia sięga roku 1997, kiedy papież Jan Paweł II odbywa pielgrzymkę do Polski. Ojciec Jan Góra, pomysłodawca tego spotkania, wpada na pomysł, aby zorganizować spotkanie, które będzie przygotowaniem do obchodów roku 2000, roku jubileuszowego. Wtedy również pojawia się nad polami lednickimi helikopter z Janem Pawłem II i Jan Paweł II przez okno helikoptera pozdrawia młodych. I tak przez te 3 lata miało być przygotowanie do wielkiego jubileuszu, jubileuszu roku 2000. Natomiast ta idea i istota tego spotkania były tak potrzebne młodym ludziom, że już w tym roku po raz 30 spotykamy się pod bramą rybą.
1: Jaki jest odzew wśród młodzieży archidiecezji lubelskiej uczestniczącej w tych wydarzeniach? Podejrzewam, że niektórzy jeżdżą co roku, a niektórzy jadą tylko raz, ale to, co w serduchu, to zostaje, jest przekazywane kolejnym pokoleniom.
2: Mamy grupę młodzieży, która od wielu lat jeździ razem z nami. Zaczynali jako nastolatkowie, dzisiaj już po 20 roku życia są razem z nami i jeżdżą, bo to miejsce ma coś w sobie, że tam człowiek chce wracać, chce tam się modlić, chce odkrywać Chrystusa, tę relację. Ale przede wszystkim, jak się przygotowujemy na to spotkanie. To, co jest wyjątkowe na lednicy, to wspólne spotkanie podczas mszy świętej, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, a też podczas spowiedzi. Czymś, co jest dla mnie niezwykłe, to jest właśnie pole spowiedzi na spotkaniu nad lednicą, kiedy dziesiątki księży przez wiele godzin spowiadają, a te kolejki się nie kończą. Myślę, że takim dobrym momentem właśnie przygotowania do wyjazdu na lednicę to jest nie tylko dobre spakowanie się, ubranie się, przygotowanie posiłków, ale rachunek sumienia. Bo nie możemy wybrać Jezusa Chrystusa na swojego Pana i Zbawiciela, jeżeli nie będziemy w stanie łaski uświęcającej. A to jest właśnie cel lednicy. Po tym, kiedy razem słuchamy konferencji, kiedy razem się modlimy, uczestniczymy w sakramentach, na koniec przed samą północą chcemy wybierać Jezusa Chrystusa, swojego Pana, Zbawiciela, a potem w tym widzialnym znaku przejścia przez bramę trzeciego tysiąclecia, przejścia przez bramę rybę, chcemy pokazać sobie, innym, że tak naprawdę idziemy drogą Jezusa Chrystusa.
1: W jaki sposób można zapisać się na wyjazd z archidiecezji lubelskiej na Lednicę 2000?
2: Wszystkie szczegółowe informacje na temat wyjazdu z archidiecezji lubelskiej znajdziemy na stronie celemlublin.pl. A takie najważniejsze informacje. Wyjeżdżamy w nocy z 5 na 6 czerwca o godzinie 1 nad ranem z parkingu przy hali Globus po to, aby już na 9 rano być w Gnieźnie i tam wspólnie uczestniczyć w inauguracji tego spotkania, bo pierwszym z punktów 6 czerwca lednicy to jest wspólna modlitwa jutrzniów w Bazylice Gnieźnieńskiej. Tam potem chwila czasu wolnego, zwiedzanie Gniezna, wspólny posiłek i potem przejazd już właśnie pod bramę rybę, aby tam uczestniczyć w tym spotkaniu kluczowym dla tego, co rozumiem jako Lednicę 2000. Wrócimy do Lublina nad ranem 7 czerwca. Bardzo serdecznie zapraszam, by podjąć ten wysiłek, bo jest to wysiłek, i razem z nami być, modlić się, odkryć, czym jest siła lednicy.
1: Ile osób jesteście w stanie zabrać się na ten wyjazd?
2: Widząc, jak duże jest zainteresowanie wyjazdem na lednicę, wybieramy w tym roku ponad 50-osobowy autokar, bo chcemy w największej liczbie osób umożliwić uczestnictwo w tej modlitwie.
1: Spotkanie pod bramą rybą, tam są centralne uroczystości. Dlaczego ta brama ryba jest właśnie symbolem spotkania Lednica 2000? wierzące.
2: Na Lednicy zawsze pytamy o początek wiary, nie tylko naszej, wiary również Polaków, naszego kraju, źródeł chrzcielnych, ale też wiary pierwszych chrześcijan. I właśnie sięgamy do chociażby Quo Vadis, gdzie tam znakiem rozpoznawczym dla chrześcijan jest właśnie znak ryby. I ta ryba została ustawiona jako to miejsce centralne z pokiem Lednicą nad Jeziorem Lednickim i ona symbolizuje właśnie Jezusa Chrystusa. Symbolizuje, że każdy, kto chce wybrać Jezusa Chrystusa, chce ogłosić tego do światu, przechodzi przez tę bramę rybę, która jest symbolem nie tylko tego spotkania, ale symbolem chrześcijan, nie tylko w spotkaniu, ale każdego dnia. Wiele osób przyjeżdża tam na rekolekcję, na odpoczynek do domu nad Jeziorem Lednickim i przechodzi właśnie przez tę bramę, aby udowadniać sobie i innym, czym jest dla nich religia, że nie boją się przekazywać wartości chrześcijańskich nimi żyć.
1: Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie cdmlublin.pl, a Lednica 2000, przypomnę, już 6 czerwca.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Studenci medycyny z IFMSA Poland będą przekonywać, że warto się badać. Lublin dołączy do ogólnopolskiej akcji Tramwaj zwany pożądaniem. W ramach wydarzenia uczestnicy Lublinaliów będą mieli okazję skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Na specjalnym stoisku będzie można wykonać bezpłatne i w pełni anonimowe testy w kierunku HIV, HCV oraz KIWY.
2: Julia Knap, studentka trzeciego roku medycyny i koordynatorka lokalna do spraw zdrowia i praw reprodukcyjnych w IFMSA Poland, oddział Lublin.
3: W Lublinie i nie tylko, bo w całej Polsce organizujecie akcję Tramwaj zwany pożądaniem. To już jest kolejna edycja.
2: Tak, serdecznie zapraszamy wszystkich na nasz lubelski tramwaj zwany pożądaniem. Tym razem w tej edycji on przyjmie formę stacjonarną na tegorocznych Lublinaliach w sobotę w godzinach 17:22. Będzie można przyjść do nas na stanowisko, przetestować się pod kątem chorób przenoszonych drogą płciową, porozmawiać z edukatorami z AGAPE, którzy zajmują się tym tematem, prowadzą lubelski punkt konsultacyjny diagnostyczna. Przy okazji będzie można zdobyć fajne gadżety, będziemy rozdawać prezerwatywy, także serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i nie tylko.
3: Jeżeli chodzi o waszą akcję, to ona buduje świadomość tego, nie tylko można się przebadać, ale to jest też przypomnienie o tym, że coś takiego istnieje i trzeba uważać. Czy oprócz tego mogłabyś poradzić komuś, kto nie będzie mógł się znaleźć tam na miejscu, jak się kierować, jeżeli chodzi właśnie o takie choroby?
2: Tak, z naszej strony my takie akcje organizujemy cyklicznie. To jest druga edycja, która odbywa się w tym roku akademickim. Pierwsza była w zimie i podczas tej pierwszej edycji jeździliśmy trolejbusem po całym Lublinie i każdy mógł wsiąść, porozmawiać, przejazd był bezpłatny, można było się przejechać do naszego centrum symulacji na Uniwersytecie Medycznym i się przetestować. Oprócz tego w listopadzie zawsze przeprowadzamy akcję Światowy Dzień AIDS, najczęściej w galeriach, również można się przebadać, porozmawiać. Jeśli chodzi o osoby, które niekoniecznie chciałyby brać udział w takiej akcji, no to tutaj, jako że jest to temat tabu, bardzo wiele osób po prostu się wstydzi. My zachęcamy do takiej otwartej dyskusji na ten temat, do edukowania się. W ostatnich dniach pod postem promującym akcję opublikowanym przez pewien portal informacyjny pojawiło się bardzo wiele prześmiewczych komentarzy, bardzo wiele reakcji haha. I to jest po prostu doskonały dowód na to, jak te akcje są potrzebne, jak wiele ludzi nie wiedzą, jakie mają podejście do spraw dotyczących zdrowia reprodukcyjnego. Ale to jest bardzo ważne po prostu, żeby wiedzieć, jak się zabezpieczać przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, że jedyną skuteczną ochroną tutaj jest antykoncepcja mechaniczna. Wiele osób nie wie, że istnieje możliwość terapii poekspozycyjnej albo przedekspozycyjnej. Najważniejsze jest, żeby się badać, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej dowiedzieć się o czymś wcześniej niż dowiedzieć się, kiedy choroba jest w stadium zaawansowanym. I właśnie takie terenowe akcje testowania są idealną okazją do tego.
3: Ile będzie trwało to badanie na miejscu? Coś trzeba ze sobą przygotować? Jakiś dowód osobisty? Czy to jest w pełni anonimowe? Jak to wygląda?
2: Testy są w pełni anonimowe. Po podejściu do naszego stanowiska, po krótkiej rozmowie z konsultantami z AKP, po prostu można zdecydować się na test, usiąść w namiocie. Panie pielęgniarki bądź nasi studenci wtedy taki test przeprowadzą. To jest test z kropli krwi. Jedno nakłucie palca pozwala na zrobienie 3 testów. I w ciągu 15 minut jest wynik. Wszystko jest w 100% anonimowe. Odbiór wyniku po 15 minutach po prostu na wymyślone przez uczestnika hasło.
1: W akcji można wziąć udział 16 maja od godziny 17 do 22 na Błoniach przy Browarze w trakcie trwających Lublinaliów. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Po ogromnym pożarze w Puszczy Solskiej niedostępny jest całkowicie jeden ze szlaków turystycznych PTTTK-u, który prowadzi przez spalone tereny. Mówiła Agnieszka Linek, prezes zamojskiego oddziału PTTK.
2: Drodzy Państwo, warto pamiętać o pewnych zmianach, które zostały wprowadzone, jeśli chodzi o wstęp do naszych roztoczańskich lasów. Jest to związane z pożarami, które ostatnio miały miejsce w okolicach Józefowa. I 11 maja Nadleśnictwa Józefów wydał taką decyzję w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasu. Tym zakazem są objęte tereny w okolicach Józefowa. Tak naprawdę to jest na południe od Józefowa, w okolicach też miejscowości Kozaki. Są to Las Dębowce oraz Las Fryszarka. Do tych lasów nie możemy wchodzić i zakaz ten obowiązuje do dnia 30 września. Natomiast pozostałe trasy, pozostałe szlaki, czyli te najbardziej popularne, czyli rezerwat nad Tanwią, czy też Czartowe Pole, czy też rezerwat Szum, wcześniej objęte tym zakazem, zostały w tej chwili już otwarte i możemy na razie przynajmniej spokojnie po nich wędrować. Natomiast na te tereny właśnie na południe od Józefowa prosimy się nie udawać, nie zapuszczać i po prostu pozostawić te miejsca objęte zakazem. Na obszarze, który został zniszczony, jeśli chodzi o nasze szlaki, którymi się opiekujemy, to obecnie niedostępny jest jedynie szlak ziemi józefowskiej, ma on kolor zielony, na odcinku od Fryszarki do pomnika Mieczysława Romanowskiego przy szosie do Osu. Jak już będzie możliwość wejścia na te tereny, czyli myślę, że dopiero w przyszłym roku pewnie zostanie oczywiście odnowiony i na nowo wyznaczony.
1: Przypomnijmy, od 11 maja do 30 września obowiązuje zakaz wstępu do lasu Dębowce i lasu Fryszarka położonych na południe od Józefa.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: reklama. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
1: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
2: Hyundai.
3: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklama.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
6: To ważne stanowisko w walce o cenne tereny obok Puław. Wojewoda lubelski negatywnie zaopiniował wniosek Rady Miasta Puławy o zmianę granic administracyjnych kosztem sąsiadującej gminy. Chodzi o ponad 1000 hektarów w pobliżu zakładów azotowych, które chciałoby przejąć miasto. W sprawie przygląda się Zbigniew Sapiński, a szczegóły w rozmowie z gościem magazynu.
7: Naszym gościem jest wójt gminy Puławy, Kamil Lewandowski. Spotykamy się, aby porozmawiać o ważnych i dobrych informacjach dla gminy Puławy. Jest już opinia wojewody lubelskiego w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Puławy. Krótko przypomnę, Puławska Rada Miasta chce przejąć od gminy Puławy ponad 1000 hektarów położonych w okolicach zakładów azotowych. No i pan jako wójt, ale też i cała społeczność gminy protestowała przeciwko tej zmianie granic, no, która może spowodować niższy budżet po prostu państwa samorządu. To tak w skrócie, a teraz gdyby pan wójt mógł powiedzieć o tej decyzji wojewody lubelskiego. Witamy serdecznie.
8: Dzień dobry, witam. Opinia wojewody lubelskiego to kolejny bardzo ważny etap w całej procedurze dotyczącej zmiany granic administracyjnych. Nie ukrywam, że jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, że ta opinia została wydana na korzyść naszego samorządu. Jest to dość obszerny, 9-stronicowy dokument, który w dość jasny, jednoznaczny sposób podważa całą tę argumentację, na której został oparty wniosek sporządzony przez samorząd miasta Puław.
7: A co jest jeszcze takiego kluczowego w tej opinii, o czym wojewoda pisze?
8: Myślę, że dwa najważniejsze elementy, które w tej opinii wojewody lubelskiego pojawiają się, to z jednej strony wskazanie, że te działania związane ze zmianą granic jednostek samorządu terytorialnego, one powinny opierać się na współpracy i porozumieniu. Jak pisze wojewoda, zmiany granic są wskazane, kiedy mogą przynieść korzyść obu stronom. W analizowanym przypadku korzyści ze zmiany granicy administracyjnej osiągnęłoby wyłącznie miasto Puławy. Sytuacja, iż jedna gmina zwiększa swój potencjał ekonomiczny kosztem drugiej, przy jej zdecydowanym sprzeciwie, nie może być odebrana pozytywnie. Jakby kwintesencja tej opinii, która została zawarta na końcu, która wskazuje, że zmiany dokonywane na wniosek zainteresowanej gminy muszą uwzględniać zasadę proporcjonalności oznaczającej dobór środków adekwatnych do realizowanego celu. W przedmiotowej sprawie, zdaniem wojewody lubelskiego, zasada ta nie została zachowana, na co w sposób jednoznaczny wskazuje wynik konsultacji społecznych.
7: No właśnie, to jeszcze może przypomnijmy, dlaczego te tereny są dla was, dla gminy, tak bardzo cenne. Ponad 1000 hektarów w okolicach właśnie terenów azotowych Puławy.
8: Tak, jest to dość rozległy teren, natomiast jakby co najbardziej istotna część tego terenu są to tereny przeznaczone pod rozwój inwestycji przemysłowych, a więc jest to taki obszar, który generuje i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie nadal generował znaczną część naszych dochodów podatkowych. Mówimy tutaj przede wszystkim o podatku od nieruchomości. Wiadomo, że bez tych środków nasze możliwości rozwojowe, nasze możliwości inwestycyjne zostałyby drastycznie wręcz ograniczone. Na tego typu rozwiązania zgodzić się nie można. My oczywiście rozumiemy problemy miasta Puławy. Cały czas jesteśmy otwarci na to, żeby o tych problemach i żeby o możliwości wspólnego ich rozwiązywania rozmawiać. Natomiast propozycja przedstawiona przez samorząd miasta jest po prostu nieakceptowalna.
7: Teraz jest już ta opinia wojewody lubelskiego dla was, dla gminy Puławy, bardzo korzystna. Jaki teraz będzie los tych terenów?
8: Wniosek już został przekazany przez Lubelski Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dalej więc ta sprawa będzie procedowana już na szczeblu ministerialnym. Ostatecznie ona kończy się wydaniem rozporządzenia przez Radę Ministrów, natomiast to To następuje z reguły na koniec lipca, taki jest ustawowy termin. No więc przed nami jeszcze dobre 2,5 miesiąca pracy i zamierzamy ten czas też bardzo dobrze i skrupulatnie wykorzystać, żeby z tą naszą argumentacją dotrzeć właśnie wyżej, dotrzeć do wszystkich podmiotów, instytucji, które dalej będą się nią zajmowały.
7: A ta opinia wojewody lubelskiego ma dużą moc, jeśli chodzi o decyzję ministra spraw wewnętrznych i administracji?
8: Biorąc pod uwagę analizę przypadków z lat poprzednich, regułą było to, że ta decyzja wojewody była na szczeblu ministerstwa podtrzymywana i wydaje się to zupełnie naturalne. No, wojewoda jako organ terenowy administracji rządowej znajduje się tak naprawdę najbliżej tych wydarzeń, więc jego spojrzenie na tę sprawę jest, że tak powiem, najbardziej ostre, najbardziej bliskie temu, co dzieje się tutaj na szczeblu samorządowym. I mam nadzieję, że w naszym wypadku nie będzie tutaj żadnego precedensu, że również w naszym przypadku minister podtrzyma stanowisko wojewody.
7: A my sprawie będziemy się nadal przyglądali. Bardzo dziękuję, panie wójcie. Wójt gminy Pławy Kamil Lewandowski był naszym i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
8: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
6: Przypomnijmy, wniosek trafił już do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które na podstawie m.in. opinii wojewody lubelskiego wyda pod koniec lipca tego roku ostateczną decyzję w sprawie rozszerzenia granic administracyjnych miasta Puławy.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu reporterów w rytmie wydarzeń. Program przygotowali Jacek Werner, Anna Opasiak, Zbigniew Sapiński, Olka Waszczyńska, Monika Kowalewicz, Arkadiusz Więsek, Bartek Ważny. Małgorzata Oron, dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do pozostania z nami po godzinie 18 już w horyzontach Radia Plus. Dzisiaj będziemy bardziej przybliżać tło historyczne zamachu na papieża przed 45 laty. Małgorzata Oron, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
0: Reklama.
9: Radio Plus Lublin.
10: Wielki atak Rosjan na Ukrainę. Wystrzelili 800 dronów. Problemy z mieszkaniówką w służbie więziennej. Za chwilę relacja naszego reportera. Już w tę sobotę noc muzeów w domu rodzinnym ojca świętego Jana Pawła II. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To celowe uderzenia na obszary położone najbliżej granic państw NATO. Tak Wołodymyr Załański komentuje zmasowane ataki na Ukrainę i wylicza, że tylko dzisiaj Rosja użyła co najmniej 800 dronów. Ostrzelano głównie zachodnie obwody. Wiadomo, że są ofiary i ranni. Więcej o tym nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
11: Pod atakiem okazało się kilku obwodów graniczących z Polską. Lwowski, Wołyński oraz Zakarpacki. W okolicach Równego dron uderzył w prywatny budynek, zabijając co najmniej 3 osoby. Lokalne władze także mówią o 6 rannych. Po raz pierwszy od początku pełnoskalowej wojny na celowniku okazał się Użhorod. To obwodowe miasto na Zakarpaciu, położone w 2 kilometrach od granicy ze Słowacją. Na Przykarpaciu w Iwano-Frankowsku bezzałogowiec uderzył w blok mieszkalny. Mer miasta mówi, że wskutku ataku rannych zostało kilku osób. Dotychczas wybuchy było słychać także w okolicach miasta Żółkiew, w 35 kilometrach od granicy z Polską. Lwów, Ołech Biłecki.
10: W związku ze zmasowanymi atakami rosyjskich dronów Polska poderwała myśliwce, ale maszyny wróciły już do bazy.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Przyczyną śmierci sternika były rozległe obrażenia głowy. Śledczy poznali wstępne wyniki sekcji 18-latka, który zginął w zderzeniu 2 skuterów wodnych na Wiśle. Do tragedii doszło podczas mistrzostw rozgrywanych w Płocku.
12: Zakończyła się sądowo-lekarska sekcja zwłok młodego mężczyzny, który zginął podczas zawodów skuterów wodnych na rzece Wiśle w Płocku. I wstępna opinia biegła jest taka, że zgon nastąpił na skutek rozległych obrażeń głowy. Postępowanie pozostaje w toku.
10: Mówił Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Śledczy badają sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi za to do 5 lat więzienia. Problemy z mieszkaniówką w służbie więziennej. Według związkowców Ministerstwo Finansów nie wypłaciło na czas świadczenia niektórym funkcjonariuszom. Co więcej, nawet wśród tych, którzy pieniądze otrzymali, wielu nie dostało pełnych kwot. Sprawie przygląda się nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: To tylko początek problemu, bo jak udało mi się ustalić, Ministerstwo Finansów domaga się od Ministerstwa Sprawiedliwości zrównania świadczenia mieszkaniowego w Służbie Więziennej z tym przyznawanym w Policji. Problem w tym, że policjanci otrzymują jeszcze inne dodatki do pensji. Ministerstwo chce na nas zaoszczędzić, mówi mi Bartosz Ochlak, rzecznik związkowców.
14: Sprawa dotknie 16 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej. No i to będą realne straty dla tych ludzi, bo to będą kwoty oscylujące nawet powyżej 500 zł.
13: Centralny Zarząd Służby Więziennej zapewnia, że na razie środki na wypłaty są zabezpieczone, a opóźnienia wynikają z przyczyn proceduralnych.
10: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Już w tę sobotę noc muzeów w domu rodzinnym Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Zwiedzających czeka sporo atrakcji, m.in. gra Ścieżka Powołania, odczytać drogę, czy możliwość indywidualnego odkrywania ekspozycji z audioprzewodnikiem, mówi Anna Czajkowska-Sałapat.
15: Co roku również bardzo dużą wagę przykładamy do tego, by przygotować jakieś niespodzianki, by nasi przewodnicy mogli wcielić się w różne postaci, które prowadzą zwiedzających wtedy po całej ekspozycji. Wśród tych postaci, które będziemy chcieli pokazać w czasie Nocy Muzeów, znajdzie się Karol Wojtyła senior.
10: Noc Muzeów w Wadowicach w sobotę od 18 do 22.
16: Na płaszczyźnie zachmurzenie umiarkowane. W całym regionie występują także przelotne przebłyski słońca. W termometrach w Lublinie i regionie w granicach od 9 do 10 stopni. Wiatr delikatny. Ciśnienie powoli dzisiaj w górę. W tej chwili na lubelskich barometrach 1006 hektopaskali. Przed nami bardzo chłodna noc. Meteorolodzy ostrzegają przed przymrozkami w nocy. Przy gruncie nawet do minus 3, minus 2 stopni. W nocy bez opadów deszczu.

0: Przeboje z nutą nostalgii. Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Minęła godzina 18, 13 maja we środę. Małgorzata Oroń, dzień dobry. Witam w dzisiejszych Horyzontach Radia Plus. W horyzontach, w których spotkamy się z historią sprzed 45 lat. Dokładnie wtedy, 13 maja 1981 roku, doszło do zamachu na papieża Jana Pawła II. Na placu Świętego Piotra zostały oddane strzały w kierunku papieża. O tym, jak to wspominają ówcześni studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, te wydarzenia sprzed 45 lat, co się działo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Lublinie, przypomni nam pani profesor emerytowana z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która wówczas była doktorantką polonistyki. Ale też będziemy mówić o tym, jak służby bezpieczeństwa, jak władza komunistyczna podchodziła do kościoła katolickiego i księży w ówczesnym czasie. To wszystko w ciągu najbliższej godziny na antenie Radia Plus.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Dzisiaj przypada 45. rocznica zamachu na ojca świętego Jana Pawła II. 13 maja 81 roku powiało grozą, bo komuniści chcieli odebrać nam autorytet człowieka, który upominał się o swoich rodaków. Gdy do Lublina dotarła wiadomość o wydarzeniach na placu świętego Piotra, o zamachu na Jana Pawła II, Kościół Akademicki KUL natychmiast zapełnił się studentami i pracownikami uczelni, którzy modlili się o zachowanie życia Ojca Świętego. Tak, 13 maja 1981 roku wspomina emerytowana profesor KUL Mirosława Ołdakowska-Kufel, wówczas 26-letnia doktorantka polonistyki KUL.
2: Dowiedzieliśmy się o tym już w godzinach wieczornych, co się stało. Ludzie, studenci, jak i pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego spontanicznie biegli na uczelnię. Jakoś chcieliśmy się wspierać też razem, bo ta sytuacja, to zagrożenie życia papieża bardzo nas mocno dotknęło. Duszpasterze ówcześni otworzyli kościół akademicki i ten kościół akademicki, ja już nie pamiętam, czy przez całą noc, czy do późnych godzin nocnych po prostu był otwarty. Młodzież zaczęła się modlić głośno, wspólna modlitwa o uratowanie życia papieża, o jego zdrowie, o to, żeby mógł dalej pełnić swoją misję i być oparciem dla nas wszystkich Polaków. I wiem, że późno w nocy, czy koło północy,

było to dla mnie takim bardzo ważnym doświadczeniem wspólnotowego przeżywania czegoś, co czuliśmy, że nas wszystkich dotyka, wszystkich, którzy tam byli, zgromadzili się na tej mszy, chociaż przecież to nie był czas komórek, myśmy się nie przez komórki się zwoływaliśmy. To był spontaniczny gest przyjść do Kulu i spotkać się w tej naszej społeczności, podtrzymywać się wzajemnie i modlić się. Ta usilna modlitwa o to, żebyśmy go nie stracili. To był pracownik Kulu, ale nawet gdyby to nie był nasz pracownik Kulu, myśmy to przeżywali oczywiście po wyborze, autokary jechały przecież z tymi plakatami nasz profesor papieżem, więc to było dla nas bardzo ważne. Ale gdyby to tylko chodziło o to, że to ten papież Polak, z którym tyle uczuć związaliśmy wszyscy, to ta reakcja byłaby, myślę, że taka sama. Ja tak sięgam pamięcią też do dnia wyboru Jana Pawła II. Tak się złożyło, że miałam możliwość uczestniczyć w kursie języka włoskiego w tym roku, w którym papież był wydany. Jako studentka Kulu było nas kilkoro Polaków. Spotkaliśmy kiedyś na plaży grupę młodzieży, która zainteresowała się, kim jesteśmy, bo mówimy ani po niemiecku, ani po francusku, ani w żadnym z tych

0: języków, z którymi oni ówcześnie byli osłuchani, podchodzą do nas, pytają się, kim jesteście. I my mówimy im, no to zgadnijcie. Nasz kraj leży nad Morzem Bałtyckim, po stronie zachodniej mamy Niemców, po stronie wschodniej mamy Sowietów. Czarna plama. Jeszcze było sporo podpowiedzi. Dla nich to był kraj za żelazną kurtyną, tam nie było nic, wiedzieli, że jest ten Związek Radziecki i wszystko, co wokół niego, nic.
1: Do wspomnień z tamtego dnia powrócimy w dzisiejszych Horyzontach Radia Plus już za kilka minut.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
6: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni Edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.

0: Radio Plus Lublin. Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: W Horyzontach Radia Plus dzisiejszym tematem przewodnim jest 45. rocznica zamachu na papieża Jana Pawła II. 13 maja 1981 roku to był ciepły majowy dzień. Papa Mobile z Janem Pawłem II na placu Świętego Piotra w Watykanie pojawiło się kilka minut po godzinie 17. Papież błogosławił radośnie witających go zebranych pielgrzymów, a kiedy schylił się, aby objąć 1,5-roczną dziewczynkę, wówczas 23-letni Mehmet Ali Akca oddał z bliskiej odległości strzały w kierunku papieża Polaka. I wtedy świat się zatrzymał. To dzięki papieżowi świat dowiedział się, gdzie leży Polska, wspomina emerytowana profesor KUL Mirosława Ołdakowska-Kufel, która wówczas była doktorantką polonistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
2: Jak został wybrany Polak papieżem, już nikt, nie było nikogo w świecie, kto by nie wiedział, co to jest Polska, jaki to kraj. Teraz młodzież czy młodzi ludzie często patrzą na czasy PRL-u z perspektywy filmów komediowych o PRL-u i wydaje im się, że to takie barwne, śmieszne, komiczne było. Tymczasem ktoś, kto przeżył rzeczywiście wiele z tych wydarzeń PRL-u, to w nim wiele rzeczy było po prostu przejmujących grozą. I to wydobycie nas z tej szarości i grozy, to w dużej mierze zawdzięczaliśmy Janowi Pawłowi II. Dlatego tak wielkim szokiem było dla nas to, że on w tym momencie może nie przeżyć, może umrzeć. I to tak przeżywaliśmy. Wiedzieliśmy, że choruje prymas w tym czasie. Wiedzieliśmy, że są wielkie napięcia na linii opozycji i komunistycznego rządu, bo przecież to było maj 81, grudzień, stan wojenny. Więc tu było to przeciąganie, to co też się mówi w tej chwili, nazywając ten okres karnawałem Solidarności. Pewną nazwę się narzuca, mnie ona bardzo razi, bo jeżeli tam ktoś karnawałowy kostium wkładał, to nie opozycja i nie Solidarność, a to tak jakby Solidarność zrobiła sobie karnawał, czyli coś niepoważnego, czyli jakąś zabawę i przebrali się za coś tam, za kogoś. Nie, dla nas to było bardzo poważne, optymistyczne, ale jeżeli ktoś miał trochę zdrowego rozsądku i obserwował, co się dzieje, wiedział, że to nie jest dane na stałe, bo wiedzieliśmy, że są zakusy i te napięcia. I w tym momencie zamach na Ojca Świętego i choroba Wyszyńskiego, w którym też czuliśmy taki ojcowski autorytet i wiedzieliśmy, jakie jest jego życie, to od tego wiało grozą. Dlatego tak usilnie staraliśmy się wybłagać to życie. No, każdy miał osobiste jakieś tam jeszcze wspomnienia, czy kontakty, czy relacje, czy jakieś tam inne wspomnienia jeszcze i z wyboru. Ale jednocześnie to było, co z nami będzie, jeżeli nie przeżyje Jan Paweł II. To było w naszej świadomości. To nas może nie paraliżowało, bo mobilizowało, ale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to może być atut w rękach komunistów, że już nie ma tego człowieka, który mógłby wobec całego świata upomnieć się o swoich rodaków. Było czuć gęstą atmosferę i wielu ludzi, jakkolwiek niekoniecznie było bardzo gorliwych, ale w tamtym czasie jednak podejmowało praktyki religijne na intencje Ojca Świętego. Tu była jedność w przeżywaniu. Zresztą przecież to nie było wiele lat po wyborze Jana Pawła II, kiedy został wybrany, bardzo wielu profesorów, często na wniosek studentów, o 12, jak dzwonił ten dzwon na Anioł Pański w kościele akademickim, przerywało zajęcia, mówiliśmy Anioł Pański w jedności z papieżem I potem były wznawiane zajęcia, więc to poczucie tej więzi naszej z nim było takie bardzo, bardzo silne. I w momencie, kiedy w niego uderzono, to mieliśmy świadomość, że uderza się w nas wszystkich. My jako Polacy, no pewnie i jako Kościół również. Tu było to wielkie poczucie. Mamy pewien skarb, pewien atut, pewną wartość i jak łatwo można ją stracić.
1: Zamach z 13 maja 1981 roku szczególnie przeżywała społeczność KUL. Ksiądz Karol Wojtyła przez lata był związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim jako wykładowca etyki i filozofii. Po jego wyborze na stolicę Piotrową do Rzymu pojechała delegacja uczelni z transparentem "Nasz profesor papieżem". Pamięć o tym związku była żywa także później. Na wniosek studentów wielu profesorów przerywało zajęcia w południe, gdy w kościele akademickim rozbrzmiewał dzwon na Anioł Pański. Wykładowcy i studenci wspólnie modlili się za Jana Pawła II, zachowując duchową więź z papieżem, który pozostał dla KUL nie tylko wielkim autorytetem, ale przede wszystkim swoim profesorem.

0: Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę, każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
0: Reklama.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: W dzisiejszym wydaniu Horyzontów Radia Plus spotkanie z historią i wydarzeniami sprzed 45 lat. 13 maja 1981 roku w rocznicę objawień fatimskich dokonano na placu Świętego Piotra zamachu na papieża Jana Pawła II. Doktor habilitowana Lucja Marek, historyk z Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie, przed laty przypominała na antenie Radia Plus, że władza komunistyczna od samego swojego początku traktowała Kościół katolicki, duchowieństwo jako wrogów. W tym kontekście zwróciła także uwagę na zabójstwa kapłanów dokonywanych przez Służbę Bezpieczeństwa, takich kapłanów jak na przykład ksiądz Jerzy Popiełuszko, czy prawdopodobnie także księdza Franciszka Blachnickiego.
2: W 1983 roku powstaje taka komórka w Departamencie IV, komórka D, której zadaniem jest prowadzenie takich działań dezintegracyjnych, dezinformacyjnych, specjalnych. Później jest odrębnym wydziałem VI w ramach Departamentu IV, tego departamentu, który zajmuje się właśnie inwigilacją i zwalczaniem Kościoła. Duchowieństwo to była jedyna grupa, czy to nazwiemy społeczna, czy zawodowa, która miała prowadzoną teczkę z samego faktu bycia kapłanem. W ramach tej teczki zbierano informacje o tej działalności kapłana, o tym, na jakich parafiach pracuje, o jego przebiegu pracy właśnie tej duszpasterskiej, o tym, co na tej parafii się wydarzy, jaką działalność prowadzi. I jeżeli w trakcie zbierania tych informacji uzyskano jakieś kompromitujące materiały albo jakieś obciążające, to wówczas właśnie zakładano dodatkowe sprawy, które miały na celu to wyjaśnienie, bądź też na przykład ukaranie kapłana w taki czy w inny sposób, bądź też pozyskanie go na przykład do współpracy, jeżeli te materiały były obciążające.
1: 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra Mehmet Ali Aksa wystrzelił dwa razy. Jan Paweł II został trafiony w brzuch, prawy łokieć i palec wskazujący lewej ręki. Jan Paweł II przeżył zamach tylko i wyłącznie dzięki temu, że kula o milimetr minęła najważniejsze organy. Ale warto też przypomnieć słowa Jana Pawła II, który po pobycie w szpitalu w poliklinice Dżemeli sam mówił, że jedna ręka strzelała, ale druga prowadziła kulę. W konsekwencji to właśnie po tych wydarzeniach Jan Paweł II zwrócił uwagę na istotę i znaczenie objawień fatimskich, a dzisiaj 13 maja, rocznica objawień fatimskich.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Zbliżamy się do godziny 19. Kończymy dzisiejsze wydanie Horyzontów Radia Plus. Za chwilę serwis informacyjny, muzyczna przerwa, a po godzinie 20 zapraszam na tematy polityczno-społeczne na antenie Radia Plus. Małgorzata Oroń, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia niebawem.

0: Reklama. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.
6: Kolejna operacja i zbiórka na leczenie żużlowca z Gniezna. Mija 45 lat od zamachu na Jana Pawła II. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lekarze walczą o zdrowie zawodnika, a klub zbiera na jego rehabilitację. Jutro żużlowiec Patryk Budniak ma zostać wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik Startu Gniezno wciąż jest w ciężkim stanie po niedzielnym wypadku na torze. Dziś przeprowadzono kolejną operację 19-latka.
7: Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek ma być Patryk wybudzony z tej śpiączki.
6: Mówił dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Klub zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację zawodnika.
7: Mamy tutaj wsparcie płynące z całego środowiska żużlowego, bo na liście wpłacających m.in. sami z świata Bartek Zmarzlik, jest Krzysztof Buczkowski, Damian Ratajczak, jest Adrian Cyfer, Walim Tarasienko, Oskar Paluch. Podziękowania dla wszystkich osób, które włączyły się w tą formę pomocy dla Patryka Budniaka i jego rodziny.
6: Policja i prokuratura sprawdzają, czy organizator zadbał o bezpieczeństwo zawodów.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Mija 45 lat od zamachu na Jana Pawła II. Trop prowadził do Moskwy, ale prawda wciąż pozostaje niepełna. Jak mówi historyk dr Paweł Błażewicz, wiele czynników wskazuje na Sowietów. Między innymi dziennik czynności służbowych ówczesnego przywódcy Związku Sowieckiego Leonida Breżniewa.
8: 13 maja 1981 roku był takim dniem nadzwyczajnym. Od godziny 13 do godziny 18 siedział zamknięty w swoim pokoju, nie miał żadnych spotkań i nie odbierał żadnych telefonów. Oficjalnie zapisano, że pracował samodzielnie nad dokumentami. Bardziej wyglądało to, jakby rzeczywiście w napięciu czekał na jakąś informację.
6: W ciągu 18 lat sprawowania władzy przez Breżniewa nie było ani jednego takiego dnia, dodaje historyk.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Specjalizowali się w kradzieżach aut z prywatnych posesji. Stołeczni policjanci rozbili gang złodziei. Zatrzymano 4 osoby. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie działali sprawcy?
9: Najpierw obserwowali posesje, na których parkowały interesujące ich auta.
10: Do działania przystępowali pod osłoną nocy. Uszkadzali sterowniki bram wjazdowych i w ten sposób wchodzili na teren posesji czy osiedla i kradli wytypowane wcześniej samochody. Działali głównie na terenie Warszawy oraz ościennych powiatów.
9: Czyli m.in. w Legionowie czy Piasecznie, tłumaczy młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej. Złodzieje wpadli w Nowym Dworze Mazowieckim, próbując ukraść podstawione przez policję Volvo.
10: Skradzione samochody przeprowadzali do dziupli w miejscowości Krosnowieś, gdzie były demontowane na części.
9: Właścicielkę posesji, na której znajdowała się dziupla, również zatrzymano. Została objęta policyjnym dozorem. Pozostałym członkom grupy śledczy zarzucili kradzieże z włamaniem oraz posiadanie broni i narkotyków.
6: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, a nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skimru, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
11: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
6: Na hantawirusa zmarły 3 osoby na statku wycieczkowym. Zakażenie u człowieka może rozwijać się nawet przez 8 tygodni.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.

0: reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. I love

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Reklama.
10: Radio Plus Lublin.
11: Nowy premier Węgier w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. Trwa obława za sprawcą nocnej strzelaniny w Lubinie. Powiemy też o zmianach w egzaminach na prawo jazdy. Minęła 20. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To już pewne. Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Madziar po pierwszym posiedzeniu swojego rządu zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Wizyta węgierskiego premiera w przyszłym tygodniu, ale konkretna data jeszcze nie padła. Wiadomo, że z Polski Peter Madziar pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.
10: Wiadomości Radia Plus.
11: Trwa obława za domniemanym sprawcą nocnej strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Szuka go 300 policjantów. W nocy zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. O szczegółach Michał Skolimowski.
12: Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Jak udało nam się dowiedzieć, ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale były znane policji. Jedna z nieoficjalnych hipotez, które pojawiają się m.in. w lokalnych mediach, mówi też o możliwych porachunkach na tle narkotykowym. Prokuratura jednak tego nie potwierdza, śledczy nie zdradzają swoich ustaleń. Zapewniają, że mimo obławy nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Ci jednak boją się o swoje bezpieczeństwo.
13: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi. I taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
12: Obława trwa, sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek.
11: Michał Skolimowski, dziękujemy. Bez porozumienia w sprawie regulacji rynku kryptowalut sejmowa komisja obradowała nad 4 projektami ustaw. Za priorytetowe uznała projekt rządu. Przyjęła tylko jedną z 15 prezydenckich poprawek. Szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki nie stwierdził jednak, że to oznacza kolejne weto w tej sprawie.
14: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość. Aczkolwiek ważna poprawka. Ja też chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna poprawka. No jeszcze mamy drugie czytanie, mamy jeszcze pracę Senatu. Jest pewien czas do refleksji większości rządowej, większości koalicyjnej.
11: Komisja odrzuciła też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050. Jak mówi poseł ugrupowania Adam Gomoła, prezydent i rząd cały czas chcą iść na zderzenie.
15: My nie mamy żadnego rynku w Polsce kryptowalut. Wszyscy pouciekali przez tę awanturę. To jest jedno wielkie pogorzelisko. Widać ewidentnie, że płyta się zacięła. I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony. I mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
11: Prezydent zawetował już 2 rządowe ustawy regulujące kryptowaluty w Polsce.
10: Wiadomości Radia Plus.
11: Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Tym razem nie chodzi jednak o zmianę wytycznych czy wymagań, a o same zapisy. Uruchomiono nowy system Info Kierowca. Tematem zajmuje się Jakub Krzyżak. Czy kursanci odczują różnicę?
0: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie Infocar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu Infocar.
4: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
0: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
16: To jedna aplikacja, taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
0: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie InfoKierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub e-ID.
11: A jedyna opłata to koszt egzaminu.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Dobry wieczór Państwu, Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radio Plus. Wiele ról kobiet, jedno zdrowie psychiczne, zadbaj o nie. To hasło 22 edycji kampanii społecznej Twarze Depresji, nie oceniam, akceptuję, w ramach której Fundacja Twarza Depresji przeprowadziła pierwsze w Polsce badanie ankietowe o wpływie ról pełnionych przez kobiety na ich dobrostan psychiczny. W styczniu 2026 roku wzięło w nim udział ponad 1000 pań i o wynikach tej właśnie ankiety i wnioskach, jakie z niej płyną, porozmawiam dzisiaj z Antoniną Dudę-Kolejniczek, psycholożką z Fundacji Twarze Depresji. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Skąd pomysł na taki raport, na przeprowadzenie takiej ankiety właśnie wśród kobiet? I czy jest coś, co Panią osobiście w wynikach tej ankiety zaskoczyło?
2: To tak po kolei. Sam pomysł tak powstał z tego, że coraz więcej w ostatnich latach mówiliśmy o depresji męskiej, o depresji senioralnej. My jako Fundacja Twarzy Depresji, o depresji też u dzieci. Mm-hmm. Jakoś kobiety w tym wszystkim nigdy nie były naszym głównym obszarem badań ani poznawania tego zjawiska. Skupialiśmy się na depresji poporodowej, o depresji kobiet w ciąży. O depresji kobiet ogólnie bardzo mało mówiliśmy.
1: Od razu się wtrącę, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo rzeczywiście skupiliśmy się na tym, że generalnie większość, nie wiem, statystyk, jeśli chodzi o samobójstwa i tak dalej, dotyczy mężczyzn, że mężczyźni się rzadziej diagnozują, że to im trzeba w pierwszej kolejności bardziej pomóc, a kobiety gdzieś tak, nie? Tak rzeczywiście, nawet sobie nie zdawałam z tego sprawy.
2: Przyjęliśmy to za pewnik.
1: Tak, tak.
2: Właśnie trochę też dlatego, ale też patrząc po tym, że rzeczywiście chociażby do naszej poradni stacjonarnej w Warszawie zgłasza się dużo więcej kobiet. Że jednak rzeczywiście nawet statystyki NFZ potwierdzają to, że to kobiety częściej sięgają po leczenie, czy psychologiczne, czy psychiatryczne, czy psychoterapię. Mężczyźni często chorują, dużo częściej popełniają samobójstwo, ale to kobiety częściej podejmują leczenie. Więc taki był pierwszy krok naszego badania, w sumie krok zero, bo od niego się wszystko zaczęło. Pytała Pani również o to, co mnie najbardziej zaskoczyło. To dla mnie personalnie największym zaskoczeniem było to, że jak analizowaliśmy te role i tam były role do wyboru, można było wybrać bardzo dużo i również dopisać swoje, to nie wszystkie kobiety zaznaczyły rolę córki. Mimo, że formalnie każda z pań badanych ma przynajmniej jednego biologicznego rodzica, to znaczy no, przynajmniej dwójkę biologicznych rodziców, ale no, chociaż z jednym zazwyczaj utrzymujemy kontakt w każdym wieku, to jednak gdzieś nie wszystkie kobiety uznawały tą rolę jako rolę, którą w ogóle pełnią w swoim życiu, czyli rolę córki. Że gdzieś ta relacja jest troszkę zaburzona, jest ciekawa, jest inna niż statystycznie przypuszczaliśmy. Za to dużo więcej kobiet określa siebie jako koleżanka lub przyjaciółka, bo to była najczęściej wybierana rola z naszej ankiety.
1: Ale z tą córką to jest bardzo ciekawe, bo może to należy łączyć z tym, że generalnie jak już dorastamy i czujemy się dorosłe, to tak się poczuwamy, że to my jesteśmy teraz tymi dorosłymi odpowiedzialnymi, a córka nam się kojarzy jako ta, która wymaga opieki i troski kogoś innego.
2: Mamy też często dotyczenie, że często mamy styczność z tym, że jesteśmy pokoleniem kanapkowym, czyli takim pokoleniem, które zarówno opiekuje się małymi, tudzież młodymi dziećmi, ale też starzejącymi się rodzicami. I wtedy ta rola córki w tym przypadku znowu zyskuje na atencji.
1: A to jest ciekawe, bardzo, bardzo ciekawy wątek, że to jest jakby gdzieś pomijane, czyli nie postrzegamy siebie w tym kontekście, jak rozumiem, zupełnie. Bardziej
2: dokładnie
1: jako mamy
2: tak.
1: niż jako córki.
2: A

0: tych więzi rodzinnych jest dla wielu kobiet dużo trudniejsze niż na przykład rozstanie się z koleżanką, której już przestałam lubić, albo nie rozmawiam z nią, bo nie pracujemy razem.
1: Mhm. Przejdźmy teraz może do tych właśnie najbardziej stresogennych rzeczy, które te kobiety wymieniały. Ponad 90% badanych kobiet deklarowało, że jest aktywnych zawodowo i praca obok sytuacji materialnej to najczęściej wskazywane źródło stresu u kobiet. I to jest rzeczywiście tak często wymieniany ten czynnik pracy.
0: Dokładnie tak. Od kilkunastu lat już obserwujemy to, że kobiety są bardzo aktywne na rynku pracy, że ta rola zawodowa i rozwój osobisty zawodowy jest dla nich bardzo ważna i jest elementem też ich samooceny. A sytuacja ekonomiczna niestety sprawia, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni stresują się inflacją, zmianami geopolitycznymi, ta niepewność na rynku pracy, brak miejsc pracy. Digitalizacja wielu ról sprawia, że po prostu ten stres dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn, a po prostu przez to, że kobiety są dużo bardziej aktywne zawodowo niż jeszcze 20-30 lat temu, to stało się to dużo bardziej stresogenne niż właśnie na przykład opieka nad dziećmi czy jakieś inne kwestie.
1: Ale właśnie tak się sama zastanawiam, czy ten stres dotyczy tylko i wyłącznie kwestii zawodowych, czyli właśnie tej sytuacji materialnej, tego, czy tej pracy nie stracimy, tego, jak się z niej wywiązujemy, czy jednak tego, że musimy pogodzić tę pracę z tą całą resztą, którą najczęściej mężczyźni, to się oczywiście zmienia, ale tak, no, podejdźmy do tego stereotypowo, nie muszą sobie zaprzątać głowy. Czyli ten multitasking, który staje się po prostu przekleństwem kobiety.
0: Dokładnie tak, prawie 3/4 naszych respondentek łączy co najmniej 3 role naraz, czyli po powrocie do domu są odpowiedzialne właśnie za gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów i opiekę nad dziećmi, a jeszcze właśnie z tyłu głowy mają właśnie przygotować się do pracy na następny dzień, ładnie wyglądać, pójść na siłownię i zadbać jeszcze o relacje z partnerem i przyjaciółkami.
1: A ma pani takie poczucie właśnie, że te oczekiwania wywindowane współcześnie wobec kobiet, także właśnie to jest ten aspekt wyglądu chociażby, ale też właśnie bycia tą perfekcyjną mamą, która przygotowuje zdrowe jedzenie dzieciom, która się z nimi bawi, zajmuje, nie puszcza im bajek, która wozi na zajęcia dodatkowe, jednocześnie perfekcyjna pani domu, która ma zawsze czysto posprzątane, no i właśnie do tego pięknie wygląda i chodzi na siłownię w wolnych chwilach, których nie ma oczywiście, że to naprawdę, jak tak się o tym pomyśli, nawet powie to na głos, to można zwariować.
0: Oczywiście, że tak. I tutaj właśnie ta nutka perfekcjonistyczna jest takim kolejnym obszarem, który chcielibyśmy zbadać. To w tym badaniu, które prowadziliśmy, to było takie właśnie bardziej przesiewowe, żeby sprawdzić, jak to wygląda. A chcielibyśmy zrealizować właśnie bardziej pogłębione badanie, już takie sensu stricte psychologiczne, bardziej niż takie ankietowe, żeby to porównać właśnie z cechami osobowości, czy z podejściem do życia, czy z przekonaniami też o sobie i o świecie.
1: Mm-hmm. Ale jak pani powiedziała, że do poradni właśnie zgłasza się więcej kobiet, to z jakimi problemami? Czy to na przykład tego typu rzeczy, że ja po prostu sobie nie radzę z tym natłokiem wszystkich obowiązków, które muszę wykonywać dobrze, też się zdarzają takie historie?
0: Jak najbardziej. Właśnie głównie to przeciążenie rolami, takie poczucie, że w czymś zawodzę, bo na przykład właśnie nie dbam aż tak o dietę mojego dziecka albo swoją, jakbym chciała, bo właśnie skupiam się na tym, żeby dziecko jadło zdrowo, a sama już nie mam na to czasu. Czy właśnie też, tak jak mówiłam o tym pokoleniu kanapkowym, czyli o tym, że z jednej strony wychowuję dziecko i to jest trudne, z drugiej strony chodzę do pracy, muszę dbać też o mój związek, w którym jestem, a z trzeciej strony muszę jeszcze zadbać o chorych i starzejących się rodziców. Więc jak najbardziej właśnie takie przeciążenie rolami i podział tego czasu, bo doba no jednak ma tylko 24 godziny, więc jak najbardziej tutaj jest to jeden z głównych problemów.
1: Ale też chyba jest takie, bo to też mnie zastanowiło, że na pierwszym miejscu te kobiety wymieniły wyzwania związane z pracą, że to jakby to jest te główne wyzwanie, z którym się mierzą, są wyzwania związane z pracą, a i tej, to jej właśnie pracy w ciągu doby kobiety poświęcają najwięcej czasu, a dopiero drugie miejsce zajmuje rodzina, trzecie tam sprzątanie w domu, czwarte czas dla siebie, sięgający średnio godziny na dobę, to i tak nieźle powiedziałabym, ale że praca ważniejsza niż ta rodzina, rodzinę i te obowiązki domowe. I to jest ten taki kurs kolizyjny w takim

0: w takiej samoocenie, że generalnie tu praca, tu dom i nic nie jest zrobione dobrze, nie?
1: Dokładnie tak. To w tych badaniach wynika to głównie z tego, że tutaj właśnie bardzo ankietowo podeszliśmy do tego. To jest czas spędzany, a nie energia włożona, tudzież chęć poświęcenia czasu, bo jednak wiele z naszych badanych kobiet mieszka w dużych miastach, pracuje na etat, więc po prostu fizycznie te 8 godzin dziennie spędzają w pracy. Czy z domu, czy z biura, to już to zależy, ale że po prostu formalnie ten czas wynosi 8 godzin, czyli 1/3 doby.
0: Dobra, a do tego wątku jeszcze sobie wrócimy za chwilę.
2: Radio Plus. Środek tygodnia. Reklama. Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
3: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
2: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radiu Plus. Rozmawiamy o ankiecie, raporcie, które zrobiła Fundacja Twarze Depresji. Takie pierwsze w Polsce badanie ankietowe o wpływie ról pełnionych przez kobiety na ich dobrostan psychiczny i co z tego wynika. Rozmawiamy z Antoniną Dudę-Kolejniczek, psycholożką z Fundacji Twarze Depresji. I tak jak mówiłyśmy przed chwilą, że generalnie te kobiety widać w tej ankiecie, że właśnie najwięcej czasu poświęcają pracy, więcej niż rodzinie, ale tutaj jak pani powiedziała, że to było mierzone tylko i wyłącznie ilościowo, a nie jeśli chodzi o czas, energię i chęć poświęcania tego czasu. Czy chcemy poświęcać czas pracy bardziej niż rodzinie, tu bardziej chodzi chyba o to, że musimy, że tak to po prostu wychodzi w praniu. Bardziej niż...
2: Dokładnie tak. Takie mamy zapisy umów często, że po prostu fizycznie te 8 godzin dziennie musimy poświęcić na pracę, a przynajmniej na bycie przed laptopem.
1: No dobrze, a jak w takim razie to łączenie, powiedzmy, wysokiej aktywności zawodowej z tą taką wielozadaniowością domową, z tymi obowiązkami domowymi, z obowiązkami związanymi też z dziećmi, jak to obciąża nasze kobiet zdrowie psychiczne? I czy to ma wpływ w ogóle na to zdrowie psychiczne?
2: Oczywiście, że ma wpływ, bo nasze mózgi po prostu biologicznie nie są przygotowane na taki multitasking. Nie tylko nasze jako kobiety, ale nasze w ogóle jako ludzi, bo po prostu świat zmienił się na tyle drastycznie w bardzo krótkim czasie, że nasze organizmy i nasze mózgi jeszcze nie zdążyły się do tego przystosować. Więc wszystkie te czynniki multitaskingu są po prostu stresogenne i nasz mózg nie rozróżnia niestety tego i często w internecie można spotkać memy, że nasz mózg boi się wysłania maila, tak jakby to był lew, czyli wytwarza kortyzol i adrenalinę i noradrenalinę. Ale tak reagujemy właśnie ze względu na ilość zadań, ilość bodźców, świat, w jakim żyjemy, więc jak najbardziej jest to przytłaczające. Dochodzą do tego właśnie też te czynniki perfekcjonistyczne, potrzeba osiągnięć, potrzeba docenienia, które po prostu niezaspokojone też obciążają nas dodatkowo w tym wszystkim.
1: Tutaj czytam, że ponad połowa badanych deklaruje konieczność łączenia kilku ról w tym samym czasie, to o czym rozmawiamy, i 57% odczuwa tym faktem zmęczenie psychiczne, 36% ocenia poziom tego obciążenia jako bardzo wysoki, no i 76% ankietowanych kobiet zastanawia się nad mnogością ról, które pełni w życiu. No ale kiedy już sobie to uzmysłowimy, jakby zdiagnozujemy same, że mamy po prostu pewien problem, jakby jesteśmy przebodźcowane, jesteśmy, no nie potrafimy ogarnąć tego swojego życia, to pojawia się właśnie takie, pojawiają się takie pretensje do samej siebie, że ja nie ogarniam, że to jest moja wina, zanim zacznę szukać pomocy, zanim sobie zdam sprawę, że być może to nie jest tylko i wyłącznie moja wina, tylko wzięłam na siebie za dużo.
2: Bardzo często tak i bardzo często w tym wszystkim, bo tak jak rozmawialiśmy, doba wciąż ma tylko 24 godziny, ale w tym wszystkim właśnie poświęcamy ten czas wszystkim dookoła, pracy i innym obowiązkom. Gdzieś tego czasu dla nas po prostu już nie ma. Co jakby z takiego mesjanistycznego punktu widzenia jest wspaniałe, że się tak poświęcamy, tylko pod kątem psychologicznym no już jednak jest bardziej problematyczne, bo jednak tak samo jak tankujemy samochody i ładujemy telefony, tak samo swój organizm musimy naładować, a głównym źródłem zasilania naszego organizmu jest odpoczynek. I często właśnie na ten odpoczynek nie dajemy sobie czasu i potem właśnie rodzi się frustracja, narasta stres, zmęczony organizm też jest mniej sprężysty psychicznie, dużo więcej rzeczy nas irytuje, czy właśnie przeciąża. Gorzej sobie radzimy też w sytuacjach stresowych właśnie z tego względu, że tego jest za dużo i że nie mieliśmy tego odpoczynku.
1: A co rozumiem przez słowo odpoczynek? Bo jak rozumiem, odpoczynek nie równa się ten czas dla siebie, gdzie, nie wiem, idę na siłownię, żeby zadbać, bo muszę też dobrze wyglądać, że to nie o to do końca chodzi, czy o to?
2: Tak naprawdę wszystko, co nam daje przyjemność, czas na siebie, czas dla siebie, ale też coś, co pozwala nam nie myśleć o problemach, bo inny efekt taki psychologiczny jest bycia na siłowni, skupienia się na ćwiczeniu, a inny jest, gdy przez godzinę chodzimy po bieżni i myślimy, co jeszcze musimy zrobić. fizycznie wysiłek jest podobny i spalimy te kalorie i trening będzie zaliczony, ale nie możemy tego wtedy nazwać odpoczynkiem. Bo jeżeli skupimy się na czymś innym, albo pójdziemy po prostu na spacer z podcastem na, na uszach, albo nawet bez, po prostu wsłuchając się w dźwięki lasu, czy ptaków, czy nawet po prostu osiedla, to już bardziej nasz mózg wtedy odpoczywa, niż gdyby dalej była ta gonitwa myśli i ten kołowrotek, co tu jeszcze zrobić, albo zapomniałam, że tu jeszcze te kasztany do szkoły dla córki i żeby jeszcze obiad ugotować.
1: W ogóle to jest ta prosta czynność, czyli spacer, o której mocno zapomnieliśmy, bo my generalnie mam wrażenie, że też współcześnie, zwłaszcza w dużych miastach, spędzamy bardzo mało czasu na świeżym powietrzu i to jest też pewnie wpływa na ten nasz dobrostan i stąd też ta popularność w ostatnich latach liczenia kroków, czyli zmuszania się do wychodzenia na zewnątrz, żeby po prostu zrobić te kroki, wiedząc, że to nam pomaga, jakby nawet tak intuicyjnie czujemy, że lepiej się potem czujemy właśnie i nie chodzi tu nawet o sam wysiłek fizyczny, tylko po prostu o kontakt ze świeżym powietrzem.
2: Jak najbardziej. Jest bardzo dużo badań i nie ma żadnych badań, które by tego nie potwierdziły, że właśnie kontakt z naturą, spacer, aktywność fizyczna, czy ruch w ogóle jakikolwiek na świeżym powietrzu, bo to może być nawet pojechanie wyjątkowo do pracy rowerem, jak akurat nie będzie padać.
1: Albo do sklepu.
2: To nie muszą, dokładnie, to nie muszą być duże rzeczy, to nie musi być przebiegnięcie maratonu od razu, to może być po prostu nawet kilka kółek wokół osiedla, żeby tylko właśnie nasz organizm sprawić w ruch, zająć głowę czymś innym, skupić się bardziej na tu i teraz, bo jednak ten mindfulness też jest częścią tego, co nas uspokaja. I przede wszystkim właśnie kontakt z naturą, który sam w sobie jest kojący.
1: A jeśli chodzi o sen, bo też czytam, że kobiety średnio na dobę śpią 6 godzin, co oczywiście mieści się jakoś tam w granicach normy, no ale w tej bardziej dolnej niż górnej, no bo jeśli powinniśmy spać to powiedzmy od 6 do 8 godzin, no to te 6 to bywa za mało, zwłaszcza jeśli tak ciągle 6 i poniżej 6 schodzimy. A zwłaszcza jak mamy małe dzieci.
2: Dokładnie tak. Warto tutaj też zaznaczyć, że to jest właśnie średnia godzin snu, więc było osób sporo, które spały poniżej tych 6 godzin, żeby ta średnia nam wyszła 6, więc to też są takie alarmujące wyniki, bo jednak ten sen rzeczywiście jest nam niezbędny do życia i tutaj z tym nie należy dyskutować, wręcz nie powinno się dyskutować, że jednak sen nie tylko wpływa na zdrowie naszego mózgu, ale też zdrowie psychiczne, ale też oczywiście zdrowie fizyczne, bo im mniej jesteśmy wyspani, tym właśnie bardziej się męczymy, szybciej się męczymy, łatwiej się irytujemy i przez to też te wyniki w pracy są gorsze, tym właśnie bardziej się denerwujemy na dziecko, tym bardziej denerwują nas inni ludzie. I tym mniej mamy siły właśnie już na dbanie o rozwój, wygląd i całą resztę. Więc to jest takie błędne koło, w które często wpadamy, chcąc być najlepszym niby wszystko, a zapominając o takich podstawach właśnie jak ruch, sen i dieta.
1: Ja jestem na różnych forach takich rodzicielsko-parentingowych pododawana, odkąd mam dzieci. I tam właśnie w tym kontekście przypomniała mi się taka bardzo ciekawa dyskusja między mamami dotycząca właśnie tego snu. Że często jest tak, że te mamy, które są takie zmęczone, wymęczone po całym dniu, kiedy położą te dzieci i wiedzą, że one powinny pójść spać po prostu, bo już jest bardzo późno i że się nie wyśpią, bo muszą rano wstać, żeby te dzieci znowu do szkoły wyprawić i tak dalej, ale że mają takie poczucie, że właśnie wtedy, kiedy ten cały dom idzie spać, nawet jeśli jest ta 12 w nocy i one już powinny iść spać, to to jest ten moment, który mają tylko dla siebie, kiedy nikt od nich nic nie chce, kiedy mogą usiąść, czy poskrolować telefon, czy jakiś odcinek zaległego serialu obejrzeć, czy cokolwiek i że są w stanie poświęcić tę godzinę snu tylko po to, żeby sobie posiedzieć w ciszy i właśnie mieć ten czas dla siebie. I tu wracamy chyba do tego znowu wątku multitaskingu i tego przeciążenia, przebodźcowania, że trzeba wybierać właśnie między tą godziną snu, a tym czasem dla siebie. I chyba to tak nie powinno wyglądać.
2: Jak najbardziej. Warto też w ogóle pamiętać o tym, że mamy ludzi wokół siebie, którzy mogą nas wesprzeć. Nie wszystko musimy robić same i mimo, że często myślimy, że zrobimy to najlepiej i szybciej będzie, jak zrobię sama, niż jak komuś wytłumaczę, to warto jednak prosić o pomoc, o wsparcie, a przynajmniej delegować zadania, żeby nie musieć właśnie wszystkiego robić samej, bo wtedy rzeczywiście ten czas dla siebie jest dopiero, jak już cały dom zaśnie.
1: Co kto wspiera twoje zdrowie psychiczne i fizyczne? Najczęstsza odpowiedź, która padła, to mąż, partner, a druga najczęstsza odpowiedź to ja sama. Więc to jest chyba właśnie to ja sama, prawda, że, że za często deklarujemy, że tylko same musimy o to dbać, a ten mąż, partner chyba powinien tutaj być rzeczywiście mocniej zaakcentowany. Ale chyba takie pozytywne jest też to, że 81% deklaruje, że ma w swoim otoczeniu osobę, z którą może porozmawiać o problemach. To chyba ważne.
2: Oczywiście. Tylko tutaj znowu wrócę do tego, że jest to wyłącznie statystyka, mm-hmm. czyli to jest po prostu wyciągnięte tutaj z naszych ankietowanych wnioski. Niestety w populacji wygląda to trochę inaczej. Właśnie w praktyce gabinetowej mm-hmm. często widzimy to, że po prostu osoby nie mają nawet z kim porozmawiać, że właśnie przyjaciółka wymaga spotkań, partner wymaga jeszcze czegoś, rodzina to już w ogóle jest wymagająca i koniec końców te kobiety w gabinetach często po prostu nie mają z kim porozmawiać i nie mają komu się nawet wyżalić.
1: To jest tak, że przychodzą do gabinetu często właśnie, żeby się wygadać?
2: Nawet nie. Bardziej mm-hmm. przychodzą z tym, że już sobie nie radzą. Mm-hmm. I dopiero kiedy my pytamy, no dobrze, jak to panią wspiera, czy z kimś pani już o tym rozmawia, mówią, że w sumie to nie, że właśnie muszę sobie z tym poradzić sama, a sobie nie radzę.
1: Mm-hmm. Czyli znów wraca, że sama. To jest rzeczywiście ciekawy wątek na kolejne badania. Ten perfekcjonizm i takie przekonanie, że wszystko trzeba zrobić samej.
2: Dokładnie tak.
1: Ale pani zdaniem to jest wyniesione, to jest jakiś pokoleniowy syndrom, taki wyniesiony z takiego wychowania całego pokolenia, że musi być takie samowystarczalne, że kobieta to musi wszystko właśnie udźwignąć sama?
2: No jest to takie właśnie nasze polskie kulturowe dziedzictwo. Niestety gdzieś tutaj te pokolenia powojenne, PRL-owskie, właśnie kobiety, które odbudowywały kraj, odbudowywały gospodarkę, pokazywały właśnie swoim przykładem, że wszystko się da i wszystko trzeba zrobić samej. I mądrzy ludzie z internetu mówią, że wtedy nie było depresji. Oczywiście, że była, tylko na przykład właśnie propaganda PRL-u w ogóle nie wpisywała takiej choroby, a samobójstwa są zazwyczaj jako po prostu niewydolność wielonarządowa wpisane w aktach zgonu. Więc nie mamy takich statystyk, czy ta depresja rzeczywiście była i czy te kobiety rzeczywiście sobie radziły. Bardziej było takie przekonanie, że muszę sobie poradzić, bo wtedy rzeczywiście nikt nie miał kto pomóc. A teraz już tak nie ma, już jesteśmy kilkadziesiąt lat później, kilka kroków rozwojowych dalej i już możemy prosić o pomoc, już możemy prosić o wsparcie i to nie jest dla nas oznaka słabości, a przynajmniej nie powinna być, bo wciąż niestety w wielu przekonaniach jest.
1: Mm-hmm. No i ta świadomość, która jednak mam wrażenie wzrosła na przestrzeni nawet ostatnich kilkunastu lat, kiedy ja pamiętam robiłam pierwsze rozmowy czy audycje poświęcone depresji właśnie, czy diagnozowaniu się, a dzisiaj no to jest przepaść, jakby w jakim mm-hmm. miejscu my jesteśmy. No pewnie nie wszędzie, no pewnie inaczej to wygląda w dużych miastach, inaczej w mniejszych, ale tak czy siak ta świadomość, mam wrażenie, wzrosła bardzo.
2: Też mam taką nadzieję, też to widzę, ale tak jak mówię, nie jestem w stanie sprawdzić, nikt nie jest w stanie z nas sprawdzić, całej Polski, całego naszego społeczeństwa, bo pewnie wciąż są gdzieś ludzie, którzy wstydzą się mówić o depresji, którzy wstydzą się mówić o tym, że potrzebują pomocy, nawet w takich prostych czynnościach domowych i wszystko biorą na siebie.
1: O tym, że kobiety częściej niż mężczyźni chorują na depresję i o tym, kiedy powinna nam się rzeczywiście ta czerwona lampka zapalić i powinnyśmy się zgłosić do poradni i poszukać rozwiązania czy diagnozy, o tym porozmawiamy za chwilkę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radiu Plus. Rozmawiamy dzisiaj o ankiecie, którą przeprowadziła Fundacja Twarze Depresji, takie badanie ankietowe o wpływie ról pełnionych przez kobiety na ich dobrostan psychiczny i o tym dobrostanie psychicznym kobiet i o tym, co ma na to wpływ. Rozmawiamy dzisiaj w środku tygodnia z Antoniną Dudę-Kolejniczek, psycholożką z Fundacji Twarze Depresji. I o tych statystykach jeszcze chciałam porozmawiać, o tym, że kobiety częściej niż mężczyźni chorują na depresję, ale to, jak rozumiem, chodzi o to, że po prostu panowie rzadziej sięgają po pomoc i diagnozę i z tego te statystyki wynikają.
2: Dokładnie tak. To są dane Narodowego Funduszu Zdrowia, że jednak tych kobiet, szczególnie w wieku 30-40, jest najwięcej z tą diagnozą.
1: A z czego to wynika, że z 30-40 jest najwięcej? To jest to, o czym mówiłyśmy, o tej świadomości właśnie w tym przedziale wiekowym, ta świadomość po prostu jest już największa i te kobiety szybciej niż później zaczynają gdzieś tam po tę pomoc sięgać?
2: Myślę, że tak. Myślę, że to są już właśnie te pokolenia, które wzorowały się na tych matkach, które dawały radę, ale wciąż są już na tyle świadome, że wiedzą, że mogą sięgnąć po pomoc i że nie muszą być idealne, perfekcyjne i radzić sobie ze wszystkim same.
1: A czy jest jakiś taki jeden model, jakby coś, co przesądza w moment, w którym kobiety decydują się na szukanie pomocy, szukanie być może diagnozy, pójście właśnie do poradni, kiedy jakby stwierdzają, że same tego już sobie nie radzą? Czy da się, nie wiem, jakiś taki moment będący tą zapaleniem tej czerwonej lampki w głowie się jakoś ujednolicić? Czy to jest bardzo indywidualne?
2: Często jest tak, że kobieta po prostu czuje już, że coś jest nie tak, że na przykład za bardzo jest płaczliwa, za szybko się irytuje, nie cieszą ją te rzeczy, które wcześniej ją cieszyły, czy no właśnie to, że jest permanentnie zmęczona. I to są takie najczęstsze sygnały, które powodują, że kobiety zaczynają na początek szukać pomocy i szukać diagnozy.
1: A kiedy przychodzą, to podejrzewają u siebie na przykład depresję czy jakieś stany lękowe, czy przychodzą jakby nie wiedząc, czego oczekiwać?
2: Różnie. Zazwyczaj w dużych miastach już po prostu wiedzą, co to może być, a przynajmniej już się na ten temat naczytały. I potem w gestii psychologa, tudzież specjalisty po prostu leży to, żeby odpowiednio zdiagnozować i wykluczyć to, czym ten stan jest lub nie jest. W mniejszych miastach jest to bardziej takie, że nie radzę sobie, nie wiem, co robić, proszę mi powiedzieć, co jest ze mną nie tak.
1: Proszę mnie naprawić.
2: To na pewno. To zazwyczaj część jednak rodzice przyprowadzający dzieci proszą o naprawienie.
1: O naprawienie dziecka. Już dorośli są trochę na innym etapie. A jak wygląda później leczenie i stawianie się do pionu? Właśnie, czy można tu mówić o stawianiu się do pionu, czy to nie jest? Bo często być może, znaczy ja to sobie tak wyobrażam, że nie wiem, przychodzi taka kobieta, która właśnie mówi, że sobie nie radzi, że jest taka, że często też sama jest przerażona tym, że nie wiem, staje się jakaś niedobra czy agresywna wobec własnych dzieci i tak dalej, i że tutaj szuka pomocy. Jak wygląda ta pomoc później? To jest tak, że nie wiem, kwestia dobrania odpowiednich leków, czy to jest dłuższy proces?
2: To znaczy tutaj połączenie farmakoterapii i psychoterapii jest takim najbardziej skutecznym i najbardziej rekomendowanym podejściem w leczeniu właśnie depresji, ponieważ no, depresja też wprowadza pewne zmiany w naszym mózgu, tudzież wynika ze zmian w naszym mózgu i leki już tych nowej generacji zazwyczaj dobrze dobrane wpływają na to, że po prostu ta chemia mózgu w dużym uproszczeniu się poprawia, tudzież wyrównuje. I właśnie połączenie leków i psychoterapii daje trwalsze i szybsze efekty. Jednak no to wciąż nie jest kilka spotkań. To nie jest tak, że pójdziemy raz do psychiatry i trzy razy do psychologa i jesteśmy jak nowonarodzone. No niestety nie, tutaj już jest to jednak nawet kilka miesięcy, w niektórych przypadkach nawet jeszcze trochę dłużej.
1: Ale da się, mówiąc to kolokwialnie, da się z tego wyjść?
2: Jak najbardziej. To znaczy depresja sama w sobie jako choroba ma wiele różnych podłoży. Może być bardziej genetyczna, bardziej biologiczna, bardziej wynikająca z przeciążenia obowiązkami stresu, czy po prostu takimi czynnikami w uproszczeniu mówiąc zmiennymi. I to zależy, jak zawsze, niestety, ale w większości przypadków da się na tyle popracować tutaj właśnie choćby nad przekonaniami, czy nad sposobami radzenia sobie, czy właśnie nad jakimiś planem dnia, czy planowaniem zadań, czy nawet takim zwykłym zarządzaniem czasem, że gdzieś te objawy ustępują, a później jeszcze łatwiej wypracować też nowe nawyki, które zapobiegają nawrotom.
1: Mm-hmm. Czyli warto sięgać po taką pomoc i nie warto się jej obawiać. To jest jakby ten główny przekaz, który powinien popłynąć i niezależnie od wieku, w jakim kobiety są, prawda?
2: Jak najbardziej. Nie ma wieku, w którym nie da się pomóc. Zawsze, chociaż właśnie rozmowa może albo otworzyć na coś oczy, albo wesprzeć, albo po prostu kogoś można wysłuchać. I tutaj też ważne jest to, że często boimy się oceny psychologa, a jednak psycholog, specjaliści zdrowia psychicznego ogólnie nie są tu od oceniania. Tak samo jak nie boimy się oceny ortopedy, jak złamiemy sobie nogę, tak samo nie warto bać się oceny właśnie psychologa, sięgając po pomoc ze zdrowiem psychicznym.
1: Mm-hmm. A często się zdarza, że przychodzi kobieta właśnie nie dająca sobie rady i okazuje się, że to nie jest depresja, tylko to jest po prostu właśnie przemęczenie, przebodźcowanie i ten stan nie jest aż tak poważny, tylko mniej poważny, ale pewne zmiany wystarczy wprowadzić, żeby takiej kobiecie pomóc.
2: Jak najbardziej. Tutaj jest to kwestia wtedy wysokiej samoświadomości, że kobieta przychodzi, jak te sygnały są takie wczesne. Mm-hmm. I wtedy no to jednak jest bardziej takie działanie profilaktyczne, hamujące i nie pozwalające się rozwinąć chorobie, niż takie leczenie sensu stricte. I takie kobiety również zdarzają się w gabinecie jak najbardziej.
1: Ale łatwiej jest pomóc, im wcześniej zejdziemy, z im wcześniejszymi objawami, że nie czekać do ostatniej chwili, kiedy już naprawdę będziemy czuć, że jest bardzo źle?
2: Oczywiście, że tak, jak w każdej chorobie. Mm. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
1: I tym akcentem tutaj postawmy kropkę. Ja zachęcam do zapoznania się z wynikami ankiety. Jak rozumiem, będzie ciąg dalszy. Będą pogłębione bardziej badania też psychologiczne, więc czekamy też na nie. Za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Antonina Dudek-Olejniczak, psycholożka Fundacja Twarze Depresji. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, miłego wieczoru.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Jacek Gądek, Newsweek i Onet, Grzegorz Osiecki, Wirtualna Polska, Money.pl. Dobry wieczór, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: A to oznacza, że będziemy rozmawiać o polskiej polityce krajowej. Trwa Sejm, ale trwa też strasznie dużo. Mamy tematów pobocznych i tematów, które nas będą dzisiaj, że tak powiem, prowadzić przez tę najbliższą godzinę. I chciałabym zacząć, bo one się łączą ze sobą, bo na przykład projekt ustawy zakazujący kryptowalut łączy się z sytuacją wewnętrzną Prawa i Sprawiedliwości. I pewnie od tego chciałabym zacząć. Jak wy oceniacie w ogóle sam pomysł, żeby taki projekt zakazujący całkiem kryptowalut złożyć? I co za tym stało? Czy rzeczywiście to jest tak, że PiS myślał, że okej, jest problem, po prostu próbują nas przykleić tą aferą całą Zonda Krypto, więc po prostu odetniemy się tak całkowicie, złożymy projekt, że jesteśmy przeciwni w ogóle jakimkolwiek kryptowalutom, zakażemy wszystkiego i to rozwiąże, i tym samym po prostu przetniemy spekulacje i problem jest zażegnany. Takie trochę myślenie jak sprzed, nie wiem, 10-15 lat, że tak się da jeszcze prowadzić politykę.
3: Nie, no myślę, że 10-15 lat temu to chyba lepiej się prowadziło.
1: Lepiej.
3: Ja kompletnie nie rozumiem tego, bo to jest taki randomowy ruch, znaczy wygląda na zupełnie przypadkowy. Wygląda to, jakby ktoś chciał, po prostu podchwycił świetlistą myśl prezesa, że on w ogóle kryptowalut by najchętniej
1: zakazał. Powinien być na korytarzu w ogóle.
3: Tak. No i postanowił ją wcielić w czyny, jeszcze przekonał prezesa, że to jest w tej chwili świetny manewr polityczny. No i wszyscy w PiSie padają ofiarą, no bo po pierwsze partia się podzieliła, no a po drugie nieszczęsny Zbigniew Kuźmio, którego wszyscy nas na filmikach cytują jako tego, który jeszcze niedawno zarzucał rządowi, że przygotował projekt, który przeregulował kwestię kryptowalut i przez to ten rynek się nie będzie w Polsce rozwijał, więc ja to jakby zgadzam się w pełni, że to jest syndrom czegoś głębszego, co się dzieje w PiSie, takiej utraty sterowności partyjnej i jakiegoś braku pomysłu, no bo taki PiS, jaki znamy z kampanii wyborczych z poprzednich lat, czy z takiej mobilizacji wyborczej, który miał sztab, reagował w dosyć precyzyjny sposób na... No to widać, że nie istnieje. W tej chwili mamy wojnę frakcji i ta wojna frakcji powoduje, że te ruchy są takie, no właśnie, randomowe.
1: Ale to też było tak, że Mateusz Morawiecki natychmiast się odciął od tego.
3: No właśnie o tym mówię, tak?
1: Że to powiedział, że nie, on się pod tym nie podpisał, to nie jest jego projekt, a reszta polityków PiSu, podobno był w ogóle taki, jeszcze tylko wrzucę, komitet wykonawczy w rozszerzonym gronie wczoraj w Sejmie i wszyscy, którzy uczestniczyli w tym komitecie wykonawczym, byli przeciwni i jakby zastanawiali się, czy da się z tego jakoś wycofać, żeby zminimalizować straty, po czym decyzja zapadła, że nie da się, no bo to jest pomysł prezesa, a z prezesowi nikt nie pójdzie i nie powie, że trzeba się z tego wycofać.
4: Ja bym trochę polemizował z tym stwierdzeniem, że oto nie ma jakiegoś pomysłu. W PiSie jest kłopot z tym, że jest bardzo dużo pomysłów i są wdrażane jeden po drugim, nawet jeśli są sprzeczne. I tutaj w sprawie kryptowalut właśnie tak jest. Jarosław Kaczyński, ja mam do niego tutaj pełne zaufanie, że mówił to tak od serca, że
1: szczerze.
4: W sumie to szczerze, ale to chciałby tego zakazać. Ale ten PiS szedł jednak w tę narrację, że kryptowaluty są w sumie to super i PiS poszło jak w dym. Prowadzone przez Janusza Kowalskiego, aktualnie poza Prawem i Sprawiedliwością. Więc Jarosław Kaczyński zapewne miał takie przekonanie, że trochę pobłądził, idąc jak w dym w ten temat kryptowalut i trzeba tak, jak ja sam uważam. Więc to była osobista decyzja Jarosława Kaczyńskiego, żeby zrobić zwrot o 180 stopni. Czy to jest zrozumiałe, czy nie? No to już jest rzecz kompletnie drugorzędna. No. Zbieranie podpisów pod tym projektem pisanym na chybcika też było na chybcika, bo to in blanco posłowie podpisują, a że było mało posłów w Sejmie, no to tam zbierano przy okazji miesięcznicy smoleńskiej, która się odbywała tradycyjnie na Placu Piłsudskiego. I nawet jeśli spojrzeć na listę podpisanych posłów i tych, którzy towarzyszyli prezesowi na placu, no to tam jest ogromna zbieżność.
3: Dobrze, że tam Arkadiusz Szczurek się nie trafił w ogóle na tej...
1: z podpisem. Bo...
4: No, on akurat nie jest posłem, a nawet gdyby był, no to po drugiej stronie. Kompletnie. Ale kończąc to, Jarosław Kaczyński na pewno chce uniknąć tego, aby takiego stygmatu kryptoafery, takiego po prostu tej kryptoafery, która by się przykleiła do PiSu. Jest to ruch trochę, no taki desperacki, ale jaka jest alternatywa? No albo są, jest wyjście złe, albo jeszcze gorsze.
1: Ale rzeczywiście jest tak, że ta sprawa tych kryptowalut była realnym zagrożeniem dla PiS-u? Znaczy, czy to jest w ogóle słuszna diagnoza? Czy to nie jest tak, że to dotyczy jakiejś tam grupy ludzi, która jakby, no, pewnej bańki jednak?
3: Nie, no bo ja rozumiem, że to jest sprawa na dwóch poziomach. Mhm. W tym sensie, że jeżeli chodzi o liczbę poszkodowanych, 30 tysięcy, tak? Mhm. I 300 milionów bodajże, jeżeli dobrze pamiętam.
1: A z tych 300 tysięcy chyba nie wszyscy są Polakami.
3: No
1: okej,
3: no tak, ale to powiedzmy, no to naprawdę nie jest jakby jakiś segment elektoratu wybitny. To ja od początku jakby wydawało mi się, że z tego punktu widzenia ta sprawa nie ma dużego znaczenia, a jeżeli już ma jakikolwiek, no to przede wszystkim, to na pewno nie dla PiS-u, to raczej właśnie dla Konfederacji i dla innych partii.
4: No ale jest drugi aspekt, właśnie mówię. Kasa idzie, szła, a to na Telewizję Republika, a to na stowarzyszenie, czy też Fundację Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry, więc no tutaj mogło się to przykleić do PiS-u.
3: No właśnie nie, dlatego mówię o tych dwóch planach, tak? A ten drugi plan to jest właśnie ten plan ogólny, o którym mówiłaś i który jeszcze, i to co, no to cała narracja, którą wrzucił Tusk, tak? Tajemnicze rosyjskie pieniądze stojące za zonda krypto stojąca za niektórymi politykami obozu PiS, czyli stojąca za PiS-em i za prezydentem jeszcze, tak? I taka, no i ta narracja, bo jakby nie ma co ukrywać, że premier docisnął, że tu mogą być jakieś, może tu być polityczne złoto i rozumiem, że mógł sprowokować do takiej reakcji, ale mimo wszystko ta reakcja będzie niezrozumiała, no bo PiS wyszedł kompletnie jakby naprzeciwko, znaczy inaczej, zrobił ostry zwrot w momencie, kiedy prezydent zajął inną pozycję. Mm-hmm. I przecież oni są zupełnie sprzeczni w tej chwili. Są,
1: ale jednocześnie głosowali za tym,
3: na dwóch biegunach.
1: Głosowali za tym, żeby prezydencki projekt poszedł dalej, nie?
3: Więc tak, ja nie wiem, czy nie prościej było z politycznego punktu widzenia, no po prostu przeczekać te burze, tak? I bo piską, no te takie nerwowe ruchy zawsze świadczą o tym, że ktoś nie bardzo wie, co robi. No bo jeżeli dwa miesiące temu była pozycja inna, czy miesiąc, no kilkanaście dni temu była inna pozycja, a teraz jest 180 stopni w drugą stronę, to znaczy, że nie, jakby kompetencji brakuje.
4: Ale tę desperację widać i w pałacu, i w PiS-ie. No, Karol Nawrocki zgłasza projekt rządowy, z ilu kilkanaście poprawek tam swoich dodał, ale...
3: W czterech punktach on się różni dokładnie.
4: Więc no, de facto jest ustawa rządowa i Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, no takim błagalnym tonie wręcz mówił, tutaj jest tylko tyle poprawek, kochany rządzie, przerysowuję trochę, uchwalcie to, prezydent chce podpisać, nie róbmy na tym polityki, premier Donald Tusk chce się tutaj ścierać z prezydentem, a my nie chcemy. Kancelaria prezydenta i prezydent też chcą tę kryptoaferę od siebie odsunąć jak najdalej.
1: Przeciąć ten
3: no
1: temat.
3: Właśnie to jest zabawne, bo jednak jak się weźmie ten kontrast, to znaczy liczbę poszkodowanych, nawet tą sumę, bo jeszcze premier grzmiał, że to jest największa afera, bo nie jest największa, bo i za jego czasów Amber Gold był znacząco większy i za czasów PiS-u Getback był znacząco większy, więc jakby nie ma co tutaj w ogóle nawet udawać, że ona się zbliża, jeżeli chodzi o zakres do, bo ma kilkukrotnie mniejszy zakres. Natomiast no, w tej chwili jest po prostu takim politycznym złotem i stała się jakimś nieoczekiwanym polem bitwy. No a teoretycznie nie miała w ogóle podstaw do tego.
4: Ale premier Donald Tusk użył takiej frazy, że to jest największa afera ostatnich dekad.
3: Dekad, tak.
4: Dekad. O. Ja pamiętam, że premier Donald Tusk to już kilka największych afer XXI wieku w Polsce ogłaszał.
3: Ja wiem, ale to jest tak
4: jedną,
3: samo jak...
4: Jedną z takich największych afer to była fuzja Orlenu i Lotosu. I to była tak wielka afera, że prokuratura w zasadzie nic z tym nie zrobiła.
3: No tak, ale to są takie konkurencje, bo Tusk ma konkurencję, największa afera ostatnich dekad, a do niedawna jeszcze w PiS-ie była taka konkurencja pod tytułem najlepszy rząd po rządzie Jana Olszewskiego w historii

0: Duże.
1: Wyjątkowo niekomfortowa sytuacja, a sam Przemysław Czarnek no, chciałby budować te mosty. Tylko tutaj dostał pochodnie i Jarosław Kaczyński pali taki most do Konfederacji. Więc Czarnek, co chłop może zrobić? No, może,
0: ale przede mógłby wszystkim, wejść, słuchajcie, i powiedzieć, że się nie zgadza z tym.
2: To nie jest jego zmartwienie, bo przecież ta ustawa i tak nie wejdzie w życie. No, pies z kulawą nogą. Ona zadebiutowała wczoraj i na tym rola jej się skończyła, bo było pierwsze czytanie i już wszyscy o niej zapomnieli, więc może nie tyle zapomnieli, tylko nie ma realnych szans na wejście w życie. Więc
1: ale kilka dni chłop musi się wić.
0: No. Napis musi się z tego tłumaczyć, jak Konfederacja będzie teraz robić filmiki i pokazywać swoim wyborcom, że zobaczcie, chcą zakazać wszystkiego.
2: Zgoda, bo to jest jakby taki krytyczny moment. W momencie, kiedy te notowania przed chwilą dyskutowaliśmy o braku efektu Czarnka. Mhm. Dzisiaj już widziałem, że część PiS-u podbijała, że jednak jest jakiś efekt Czarnka i albo był jeden sondaż, ale był drugi i tego efektu już w tym drugim sondażu nie było. Ale chodzi mi o to, że jednak naprawdę jakby te notowania teraz są blisko, no zależy od sondażu, ale w niektórych sondażach są blisko 20%. I zjazd taki 3-4 punkty procentowe w dół, to się może zdarzyć i wejście pod próg 20%, no to może być zmiana jakościowa, taka mentalna, no może nie tyle mentalna, ale taka w debacie publicznej, tak? I to będzie w innej pozycji PiS wtedy.
1: Przynajmniej w jednym sondażu CBOS-u tam było około 18% dla PiS-u. CBOS tam generalnie zaniża, ale ten trend jest. Głównym tematem w PiS-ie to nie jest jakaś nieszczęsna ustawa o kryptowalutach, czy jakakolwiek inna ustawa. I nawet nie tematy tak ważne jak służba zdrowia, tylko ceny paliw, tylko maślarze, harcerze, kto,
0: progresiści
1: kogo
0: się teraz mówi.
1: Progresiści, jak zwał.
2: To są kto?
0: To są harcerze, Dawid.
2: Harcerze.
1: Progresiści.
2: A może maślarze mają jakąś dumną nazwę, czy nie?
0: Dalej,
1: zaraz się okaże, że frakcja Morawieckiego to jest lewactwo w oczach maślarzy, a maślarzy w oczach
0: harcerzy. Progresiści zostali wymyśleni, jak rozumiem, właśnie po to, że harcerze chyba brzmiało zbyt sympatycznie, tak. Więc trzeba
1: ale
0: było...
1: Ale są najróżniejsze określenia, no. Frakcja Morawieckiego przez frakcję wrogą jest nazywana frakcją zieloną, albo frakcją
2: zielonego ładu,
1: rozłamową,
0: tak?
1: Albo zielonym kamikaze. Więc kamikaze to jest stowarzyszenie, tak sobie żartowano,
0: też
1: bo
0: ładnie.
1: To jest kamikaze Morawieckiego. A zielona? No bo zielony ład.
0: No wiadomo,
1: więc ta erupcja tej złośliwości, która trawi partię od środka, jest po prostu gigantyczna. Wszystko schodzi na bok.
0: Na dalszy plan.
2: To tylko przedstawię myśl, którą mówiłem wcześniej, ale przed anteną jeszcze, że chyba po prostu problemem PiS-u jest w tej chwili to, że taka totalna polaryzacja, bo Jarosław Kaczyński starał się stosować zawsze metodę dzieli rządź, srogo karał, a jednocześnie balansował, starając się, żeby było kilka frakcji, które jakoś tam wzajemnie się będą równoważyły. Gdyby któraś była silniejsza, no to ścinano jej głowę. Ale chyba doszliśmy do takiego momentu, kiedy w PiS-ie powstały dwie frakcje, to znaczy frakcja Morawieckiego i frakcja antymorawieckiego. No i one, i w tej chwili powożenie tymi dwoma końmi, które w przeciwne strony rwą, dla Jarosława Kaczyńskiego staje się nie lada wyzwaniem.
1: Ale to też jest istotne, że te dwie frakcje nie tyle, znaczy raz, że zwalczają siebie nawzajem, ale też one mówią tak, że oto prezes powinien drugą stronę przyciąć. Prezes nie ogarnia, prezes źle robi. Jarosław Kaczyński błądzi. A nie tak, że to ta przeciwna frakcja, tylko że to jest wina prezesa.
0: No tak, no bo... No poniekąd jest.
1: Wielka wina.
2: No mamy klasyczny kryzys przywództwa, tak, w tym ugrupowaniu, z czym pewnie do niedawna jeszcze mało osób się liczyło i pytanie, jak to będzie rzutowało. No nie wiem, może redaktor zdradzi coś, co wie o tym klubie, który się właśnie dzieje.
0: O tym porozmawiamy za chwilę, bo tutaj nam się musimy postawić kropkę, ale tak, trwa właśnie wyjazdowy klub Prawa i Sprawiedliwości, gdzie Jarosław Kaczyński przemawiał i miał dyscyplinować swoich posłów i wzywać do jedności. O tym za chwilę.
3: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Jacek Gądek i Grzegorz Osiecki ze mną w studiu. Rozmawiamy o polityce krajowej i o tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Trwa klub wyjazdowy. Jacek Gądek tutaj ma jakieś informacje, jak tam jest. Ostro, nie ostro? Czy prezes wzywa do jedności? Czy Morawiecki jest jeszcze w PiSie?
2: Cały czas jest. Na ten moment jest to aktualne. Aczkolwiek ten klub, on na ten teraz może się kończyć, albo już jest końcówka. Nie? Jeszcze trwać, ale jest końcówka. Z tego, co wiewiórki, które tam są, to pisały mi te wiewiórki, że jest bardzo ostro, że Elżbieta Witek wręcz wprost miała wezwać Mateusza Morawieckiego, że jak się mu nie podoba PiS, no to niech sobie idzie z tego PiSu. A Jarosław Kaczyński wzywał do trzymania dyscypliny, miał stwierdzić, że oto nie ma miejsca na stowarzyszenia w PiSie, no ale jak już są takie, jak to Morawieckiego, Rozwój Plus, no to nie żąda likwidacji takich stowarzyszeń, no ale powinny być zamrożone.
1: Ciekawe, co to znaczy.
2: Przekaz
1: zamrożone.
2: Twardy, ktoś oddawał mi taki klimat tego klubu, to miał to być naprawdę jeden z najostrzejszych klubów w ostatnich latach. Więc było ostro na pewno.
1: Tak się zastanawiam, czym to się wszystko skończy, bo tutaj Grzegorz Osiecki mówił, tak właśnie zastanawiał się, czy to się da jeszcze posklejać, czy to jakby nie zaszło za daleko, czy ten kryzys przywództwa i to wszystko, co się po drodze wydarzyło, jakby nie zaszło za daleko, bo to jest prawda, co ty mówiłeś, w tym sensie, że ale PiS zawsze miał problem taki, że na kampanii potrafił zewrzeć się po prostu te szeregi i tam zmobilizować się i ten, a między kampaniami to tak właśnie wszystko się rozłaziło gdzieś.
3: Ja wiem, ale tu
1: czym się różni ta sytuacja obecna?
3: Tu wydaje mi się, że problem polega na tym, że po pierwsze są, że ten podział jest taki bardzo czytelny, że to jest taki platforma z PiSem w PiSie. Po prostu. Tak.
1: Polaryzacja.
3: No taka polaryzacja poziomie. Bardzo silna. Co więcej, to nie jest ten Jarosław Kaczyński, który był wcześniej. I do tego te wektory tych dwóch sił są w tej chwili już dokładnie przeciwne. Oni jakby idą w kompletnie dwie strony też ideowo, tak?
1: Prawda.
3: No bo Morawiecki mierzy w taką... Jak to było?
1: Pipi prawicę.
3: Czyli w prawicę... w centro prawicę jakąś, tak? Z takimi postulatami progresowymi. Przecież nawet nie wiem, czy centro prawicę. No w taką prawicę skierowaną w stronę centrum. A druga strona, to chyba tak na dobrą sprawę, to ona sama nie wie, dokąd idzie, bo te hasła to tam są, to jest pełen wachlarz od de facto polexitowych w niektórym momencie, przez jakieś takie wszystkie najbardziej twarde, jakie sobie tylko można wyobrazić, które nie tylko mają być jakąś antytezą do Platformy, czy do jakiejś, czy kreacją czegoś innego, ale one po prostu mają być antytezą Morawieckiego. I problem PiS na tym etapie w roku 2000, przecież mamy półtora roku przed wyborami, nie?
1: Nawet mniej.
3: To w 2014 roku, z tego co pamiętam, to były wybory samorządowe na jesieni, plus do tego wszystkiego był, zdaje się, jakiś kongres programowy w PiSie wtedy, prawda? Wiele rzeczy się urodziło.
1: Przed wyborami, tak.
3: Tak, wiele rzeczy się rodziło wtedy, a w tej chwili myślę, że wzajemny poziom nieufności jest olbrzymi, co więcej, on się przekłada na realne kroki, no bo przecież co robi Morawiecki? No Morawiecki jakby prowadzi politykę zbrojeń, jeżeli chodzi o swoją frakcję. Buduje tak. Strukturę i ubezpiecza się na wypadek, gdyby został wyrzucony. A druga strona wie, że Morawiecki się ubezpiecza, więc uważa, że powinno się go wyrzucić
1: teraz,
3: a nie na przykład czekać na późniejszy moment, albo nie, broń Boże, z ich punktu widzenia, wpuścić go na listach PiSu do Sejmu, żeby stworzył sobie klub, który będzie miał 40 osób. Więc myślę, że tak naprawdę to wszystko powoduje, że te turbulencje największe są dopiero przed nami.
1: Ale czym to się skończy? Znaczy Morawiecki jest gotów rzeczywiście na to, żeby wyjść sam z PiSu?
2: Nie jestem prorokiem, ale ten proces, patrząc na proces,
3: jest eskalacja.
2: Tak,
3: no.
2: Cały czas eskalacja. To może się gubić w gąszczu tych wszystkich konferencji, kolacji, zdjęć na Twitterku, ale proces jest taki, że Mateusz Morawiecki buduje własną strukturę, częściowo w PiSie, częściowo na zewnątrz.
3: I nikt tak jeszcze jakby nie testował prezesa, jak testuje on, jeżeli chodzi o ruchy takie, które wprost oznaczają to, że no, zakreśla jakby granice imperium prezesa Kaczyńskiego.
2: I Jarosław Kaczyński powiedział, i też wierzę, że mówił to szczerze, na jednej z konferencji, że na tu, że to jest oczywiste, że to Stowarzyszenie Morawieckiego przekształci się w partię. Mm-hmm. I mówił, to jest pasożytnictwo.
1: Tak mówię.
2: To jest tworzenie partii na ciele partii. Pasożytnictwo. I on to mówił z serca. Tak myślał. No ale Morawiecki tak się uzbroił, że no nie może oskubać Morawieckiego z tych posłów, wyrzucić go, no okazałoby się wtedy na przykład, jaka jest taka realna lojalność tych ludzi Morawieckiego wobec swojego lidera,
3: ale to
2: wobec
3: właśnie
2: Morawieckiego.
3: Jest, a propos wyrzucania, to jest jeden z najciekawszych pojedynków, które tam się toczy w tej chwili, tak? To znaczy, na jakich zasadach, gdyby Morawiecki miał odejść, to na jakich zasadach miałby odejść? No bo wiadomo, że z jego punktu widzenia absolutnie nie powinien wychodzić samodzielnie, no bo wtedy staje się z automatu zdrajcą, więc powinien doprowadzić do sytuacji, w której zostanie wyrzucony. No ale druga strona dokładnie ma świadomość tej sytuacji i będzie starała się jakby dyktować własne warunki.
2: Ale są, wydaje mi się, są dwie opcje, takie dość korzystne dla Morawieckiego. Pierwsza, jak jest wyrzucane. Druga, jak wychodzi, ale z pewną, to taki sposób aksamitny, że to jest za porozumieniem stron, że tutaj jedna z... patrząc na twardą politykę, no to jest jakieś złudzenie, no ale można się tak jakoś łudzić, albo przynajmniej próbować wychodzić, ale właśnie tak, żeby nie palić jakichś mostów, no.
3: Ja pamiętam jedno.
2: Frakcja wroga, jeszcze tylko dokończę, wobec Mateusza Morawieckiego, opisuje spotkania Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim w taki oto sposób, że Morawiecki miał właśnie oferować, że no, może byśmy się tak delikatnie rozeszli, tylko na to Jarosław Kaczyński nie chce w żaden sposób pozwolić, bo partia to jest ojczyzna Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli ktoś chce rozerwać tę ojczyznę, no to jest zdrajcą.
1: Tylko z kolei ludzie Morawieckiego mówią, że takie propozycje nie padały na tych spotkaniach i że to jest jakby spin drugiej strony, który właśnie ma na celu tutaj podkręcanie.
2: Tu jest kłopot taki, że obie strony, różni politycy mówią, przedstawiają wersje co do faktografii absolutnie sprzeczne.
1: To prawda.
2: Ludzie potrafią, która jest strona kłamie. I tak. Kłamać absolutnie co jest zero, ktoś mówi, jest jeden. Jeszcze daje słowo honoru, że tak jest.
3: Tak, co więcej, jak się przedstawi wersję jednej strony, to natychmiast druga twierdzi, że się podbija spin tamtych.
1: Oczywiście, tak.
3: Więc,
1: tak.
3: I że się ulega ich wrogiej propagandzie, więc to w ogóle jest taki, no, z lekka dom wariatów. Natomiast a propos aksamitnego rozejścia, no, mi się przypominają mi się, to jest bardzo zamierzchła przeszłość, minie ile? 20 lat? Tak. Przyjaciele z PiSu i nasi przyjaciele z Platformy, to znaczy rok 2005, kiedy miał powstać rząd po PiSu, no i nie powstał, tak? I tam wybuch takiej wzajemnej agresji, nienawiści, który wtedy nastąpił. No i to ciężko będzie, moim zdaniem, co się stało w PiSie, zespawać taki wzajemny poziom nieufności. Polska polityka pewnie dużo widziała i wiele rzeczy jakby nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, że jednak PiS pójdzie do wyborów razem. Co więcej, ja nie bardzo sobie wyobrażam scenę polityczną, znaczy zwycięstwo prawicy, jeżeli będą cztery ugrupowania po prawej stronie, no bo to oznacza, że PiS będzie oscylował w optymistycznym wariancie w okolicach 20%. W optymistycznym wariancie Mateusz Morawiecki przejdzie próg wyborczy, no chyba, że się połączy z kimś, tak? Ale z kim się połączy? No i będą ze sobą dwie rywalizujące konfederacje. A wybory w przyszłym roku, no to wydaje mi się, że w równej mierze to będzie pojedynek z jednej strony mobilizacji i demobilizacji, jeżeli chodzi o wyborców, ale z drugiej strony to będzie pojedynek tego, jak się obie strony sceny politycznej poukładają.
2: Wydaje mi się, że dałoby się posklejać ten PiS, ale pod warunkiem, wszak jednym warunkiem. Gdyby ten PiS miał naprawdę dobre notowania w sondażach, bo wtedy wszyscy mieliby na horyzoncie to, że wracają do władzy.
1: Jest tak, w zasięgu ręki.
2: Tak, że będziemy mieć władzę, tylko się tutaj nie pozabijajmy. A w momencie, kiedy sondaże są 20 parę procent, to jest dramat. No bo to jest dramat i dlatego jest takie rywalizacja, no nienawiść wewnątrz. A gdyby była perspektywa, idziemy po władzę, no to super, no to wszyscy zaciskają zęby, nienawidzimy się, ale wspólnie będziemy u władzy.
1: Pytanie, co jest skutkiem, co przyczyną? No ale generalnie
2: to są,
1: właśnie
2: to jest trudne. Jeszcze tylko jedno zdanie. Przecież Przemysław Czarnek został namaszczony na kandydata na premiera. Druga frakcja od razu zaczęła polowanie na wpadki Przemysława Czarnka i czyniła wszystko, żeby te wpadki wybrzmiewały jak najgłośniej.
1: No bo wcześniej nie chciała, żeby został kandydatem. No jakby to o to chyba od początku
2: A jak już chodziło. Został, to trzeba pokazać, że to jest
1: że się nie nadawał od
2: najgorszy
1: początku.
2: Kandydat.
1: A jak oceniacie, dlaczego właściwie temu Czarnkowi tak nie idzie? No bo jakby ten przekaz Przemysława Czarnka jest jasny. Wszystko szło super, prekampania się udawała, wszystko było świetnie, do momentu, kiedy Morawiecki wszedł i wszystko zepsuł, powiedział, że zakłada stowarzyszenie i zaczęliśmy wszyscy rozmawiać o rozłamie w PiS-ie zamiast o sukcesach i propozycjach składanych przez Czarnka. Ile jest w tym prawdy, a ile po prostu no, nie idzie, bo Czarnek nie dowozi pewnych rzeczy i okazał się słabszym kandydatem niż się zapowiadał.
3: Ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że on po prostu jednak nie trafił w swój czas. To znaczy, czy od samych podstaw ta diagnoza nie była zła. Bo jednak ten PiS, który wygrywał wybory, no bo znaczy w tej chwili nie za bardzo widać właśnie tego PiS-u, który wygrywał wybory kiedyś programowo. Miał inicjatywę, potrafił narzucać własne tematy, potrafił narzucać własną agendę. U Czarnka ta agenda jest de facto negatywna, tak? Nie to, nie tamto, nie ETS, OZS, ROZE, coś tam.
1: Ksebrzły.
3: I jeszcze on ma taki niezwykły talent do przedstawiania pewnych spraw, które, jak rozumiem, chce pokazać, że on jest z ludźmi, tak? Tak jak było z tymi panelami, że on to te OZS, ROZE panele zdajmy. Ostatnio mieliśmy z nim wywiad i on rzucił. Rozumiem, że to było w jego intencji, to chodziło o pokazanie, że on ma taki problem, jak mają miliony Polaków, czyli ma tam w rodzinie jakiś dom na wsi, nie może tego domu sprzedać. No ale jakby państwo zaczęło skupować tego typu domy i osiedlało tam imigrantów, którzy przyjadą tutaj, no to wtedy Polska by się rozwijała świetnie demograficznie. I poszło. No i poszło, tak? No.
1: I poszło, i Rudera Plus.
3: No właśnie, i chodzi mi o to, że on po prostu ma jakiś taki... Nie wiem, czy to jest kwestia niezbyt dobrego przygotowania. Możliwe, że to jest też tak, że po prostu na skutek tej wojny taka sztabowa praca w PiS-ie nie istnieje, bo to się porozpadało, no bo przecież część ludzi poszła do Pałacu Prezydenckiego i tam siedzi. I to no jakby ludzie, którzy kiedyś mieli istotny głos w sztabie wyborczym do powiedzenia. Już jest tam Szefernaker, jest Anka Plakwicz, jest Matynia w Pałacu. No jakby to są ludzie, którzy byli...
1: Znają się na robieniu kampanii, tak? Na budowaniu przekazu.
3: Byli z różnych bajek, ale jakby pracowali na PiS, tak? A w tej chwili mamy do czynienia z taką wewnętrzną wojną, także jeżeli chodzi o to, kto będzie Czarnkowi podpowiadał, która frakcja będzie wygrywała w przekazie, to co ty mówiłeś, że Morawieccy, jak tylko Czarnek coś powiedział, to natychmiast jakby rezonowali te jego wpadki.
2: Czy tam taki presztab nieformalny jest, no i... Piotr Milowański, sekretarz generalny partii, tam jest taką nieformalną głową tego presztabu. Ale to nie jest maszyneria.
3: Ale
2: to jest raczej
3: roboty partyjne,
2: trochę,
3: tak?
2: A nie
1: do organizowania spotkań.
3: To jest medialna robota.
2: No, ale nie ma takiego zwartego oddziału, który by codziennie się zbierał, po prostu projektował strategię, ale też takie działania bardzo zaczepne.
3: No bo
2: z dnia na dzień.
3: Prawda jest taka, że tam no, nie ma programu, tak? No jak była niedawno konwencja programowa, to się wszyscy pokłócili, że to są propozycje ekspertów, a nie PiS-u, nie? I jakby, no to co ten Czarnek też ma dowozić?
2: Wielka konferencja programowa za półtorej bańki w Katowicach.
3: No to mówię właśnie.
2: No i za półtorej bańki PiS sprawiło sobie wielki kłopot. No to doskonale zainwestowane pieniądze w pogrążanie samych siebie.
1: Ale
2: tylko, że
1: też...
2: jeszcze jedno zdanie, bo Przemysław Czarnek, on wypłynął na tym, że tak retorycznie on potrafi przyciągnąć uwagę. Tylko, że jak jest się najpierw wojewodą, posłem, no to okej. Okay. On zbudował na tym swoją rozpoznawalność. A jak już wchodzi w duże buty kandydata na premiera, to on nie zmienił tej swojej retoryki. Cały czas operuje podobną. A dwa, PiS nie wyposażyło tego Czarnka w takie sztandary programowe, które mógłby z dumą nieść, które byłyby naprawdę opracowane, wyliczone, a to jest, wydaje się, taka... Coś rzuci te mieszkania.
3: No, ale wiecie, w tym wywiadzie tam było na przykład... Mm-hmm. On zwodował, to był ewidentnie pomysł, który w PiS-ie się rodzi w tej chwili. Pomysł korekty 800+, pomysł, który ma polegać na tym, żeby na przykład te sumy na kolejne dzieci były wyższe, co miałoby zachęcać do tego rodziny, do tego, żeby było więcej niż jedno dziecko w rodzinie. No to coś w tym jest, nie? No można dyskutować o jakby o realności finansowej czegoś tego typu pomysłu, ale rozumiem, że na razie nikt się tym nie przejmuje. Natomiast no, prawda jest taka, że to jest na razie właśnie tak, jak by było powiedziane w wywiadzie, to jest na etapie testowania. I on no, powinien mieć jakąś piątkę Czarnka, z którą objeżdża ludzi. I to piątkę pozytywną, a nie piątkę negatywną, no bo właśnie czego my nie zrobimy, albo czemu się będziemy sprzeciwiać.
1: To prawda.
3: Ale... A jeszcze jest taka maniera, która u niego jest dosyć jakby symptomatyczna, że on ma, a propos tego, co mówił redaktor, że on ma taką bardzo dużą łatwość wchodzenia w taki styl superwiecowy i jeżeli jakiś problem zaczyna mu stwarzać problem, czyli jeżeli jakaś sprawa staje się dla niego kłopotliwa, to natychmiast się okazuje, że ta sprawa jest lewacka. I on tą lewackością po prostu zalewa. I to staje się też takie trochę nieznośne i to jest taka maniera, która, nie wiem, czy ona przekonuje wyborców, czy nie przekonuje, bo ona oczywiście trafi do 15 punktów procentowych z tych, nie wiem, 20 paru wyborców PiS-u, ale to są tacy wyborcy, którzy będą stali z PiS-em do ostatniego momentu. No pytanie, jak ma przekonać tych, którzy są od 24% wzwyż?
1: Ja mam wrażenie, że też ciąży Czarnkowi to, co zresztą przesądziło o tym, że nie został kandydatem na prezydenta, czyli właśnie wtedy była taka obawa w PiS-ie, że no, że ten Przemysław Czarnek, jak jedzie na właśnie jakieś różne spotkania wyborcze czy na wiece, to płynie i że jakby wszyscy tracą kontrolę nad tym, co on mówi, że można mu napisać najlepsze przemówienie, ale on jakby jest niesiony tą atmosferą tłumu, który tam się im bardziej, im ostrzej on mówi, tym tłum bardziej klaszcze i jest podekscytowany i on płynie i naprawdę trudno przewidzieć, co powie i że to będzie problemem w kampanii wyborczej i dokładnie to się teraz dzieje.
3: Znaczy, ja myślę, że oczywiście pewnie Czarnek miał swoje wady i zalety z punktu widzenia kampanii wyborczej, między innymi to było podbijane i ostatnio nawet było takie badanie, że on wbrew takim potocznym sądom wcale dobrze nie wypadał w elektoracie Konfederacji. Po prostu dla nich był pisowskim ministrem z rządu Morawieckiego.
1: Tak mówił też liderzy Konfederacji.
3: Natomiast też jakby na obronę jakby jego figury politycznej można powiedzieć, no, że Nawrocki był dużo lepszy, bo Nawrocki to był tak naprawdę, to była taka tabula rasa. Mm-hmm. To był trochę Hołownia z roku 2020 dla drugiej zapisania. Strony, tak? Czysta karta do zapisania dla większości ludzi.
2: No ale też Czarnek został namaszczony w momencie wyjątkowo dla siebie nieszczęśliwym, bo to wojna wewnątrz, no to Czarnek, ty na premiera i ty masz, wszyscy mają się na ciebie orientować, tylko że jedni się orientują, żeby go popierać, a inni się orientują, celując armatę w niego. Więc ten moment był wyjątkowo nieszczęśliwy, to też jest bardzo wcześnie. No.
1: Za wcześnie.
2: Przesłuchy są takie, że sam Czarnek nie był entuzjastą namaszczenia siebie tak wcześnie. Więc to na półtora roku przed wyborami, no,
3: tym,
2: no
3: tym bardziej, że to
2: nie
3: jest
2: ma
3: takie...
2: tego timingu. No.
3: Tak,
2: notowania PiS-u dołowały, wojna wewnątrz rozkręcona. No, to jest mission impossible po prostu dla Przemysława Czarnka.
3: Na pewno.
2: Ale może jeszcze tylko jedno zdanie, bo Jarosław Kaczyński publicznie mówił, jest efekt Czarnka, my w naszych wewnętrznych badaniach mamy tam 2-3 punkty procentowe wzrostu, jest dobrze, idzie dobrze, ale okazuje się, że potem badania jednak nie potwierdzały tego, przynajmniej te publicznie publikowane, nie potwierdzały tego efektu Czarnka, aczkolwiek ludzie w PiS-ie powoływali się na badania OGB, gdzie Łukasz Pawłowski podkreślał, że w elektoracie prawicowym o kilka punktów procentowych, to nie były 2-3, tylko więcej, ale w samym elektoracie prawicowym PiS zyskiwał po namaszczeniu Czarnka. Tylko, że to już jest historia.
1: Tu jeszcze Grzegorz, chcesz coś dodać, bo chciałbym już do kropki?
3: No, kropka jeszcze, no jest, bo mimo wszystko to, że obok niego jest Morawiecki, który jeżeli chodzi o format, no po prostu był premierem i jeżeli chodzi o taką orientację w sprawach państwowych, gospodarczych, innych, no jakby jeszcze funkcja szefa EKR-u, to, że ściskał się z Meloni, no to jakby to powoduje, że Czarnkowi naprawdę jest w tym momencie trudno. Jeszcze wracając do tego, co mówiłeś o tym nominacji na premiera. No to jest o tyle może nieszczęśliwy pomysł, że po miesiącu czy po dwóch, no ludzie zaczną się pytać, no dobrze, no bo to nie, jakby polityki nie odbierają elity dziennikarskie, warszawskie, jakiekolwiek tam inne, tylko ludzie zaczną się pytać, no to kiedy ten Czarnek będzie wreszcie premierem, tak? Kiedy dacie go do głosowania, żeby on pogonił tego Tuska? No i się dowiadują, że to będzie za rok. No to za rok możemy nie pamiętać już o tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje.
1: Tu stawiamy kropkę, zmienimy trochę temat za chwilę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radio Plus. Jacek Gądek i Grzegorz Osiecki ze mną w studiu. No i tak wątek naturalny, który mi się cisnął do omówienia, ale pewnie do niego jeszcze wrócimy. To jest Zbigniew Ziobro, który odnalazł się w Stanach Zjednoczonych.
2: To możemy szybko omówić, bo to jest taki pomysł między PiS-em a Platformą.
1: Tak, bo chciałbym jeszcze tego Donalda Tuska tutaj rzeczywiście, bo tu wątek nam się wpadł w przerwie, kiedy państwo nas nie słyszeli, że Donald Tusk wystąpił na takiej imprezie Impact 26 w Poznaniu i o tym, co tam mówił. Właściwie nie mówił nic konkretnego, ale generalnie bardzo tak w taki konstruktywny i taki pozytywny sposób tutaj komunikaty wygłaszał, jak dobrze się żyje w Polsce, jakim dobrym jesteśmy krajem, jak tutaj właśnie to jest dobre miejsce do życia i że to nie jest przypadek. To od czego zaczniemy? Może od tego jednak Donalda Tuska i tego pozytywnego przekazu. Dlaczego Donald Tusk tak mówi? Czy to jest tak, że trochę chce właśnie stawiać, patrząc na to, co się dzieje w PiS-ie i po drugiej stronie, on będzie stawiał, budował teraz pozytywny przekaz, bo to się dobrze sprzedaje i kojarzy. Bo teraz tak, jeszcze tylko parę cytatów. Wydaje mi się, że jeszcze nigdy Polacy nie byli tak dumni z tego, kim są, co osiągnęli, gdzie żyją, że demokracja liberalna nie jest skazana na porażkę. Przykład Viktor Orban i Węgry, bohaterski opór Ukrainy zaatakowanej przez Rosję tutaj się też pojawił i że Ukraińcy dziś oddają życie za to, co Polakom udało się osiągnąć. No to takie bardzo budujące przemówienie.
2: No takie są dobajty niezbyt może zaskakujące. Najciekawszy jest ten pierwszy o tej Polsce, bo po prostu to jest coś takiego, co widać w nastrojach społecznych w Polsce, jak się patrzy na to, co się dzieje, ale także widać to, jak Polska oceniana jest w tej chwili na świecie. Bo od roku, półtora roku Polska ma super pasę za granicą, po prostu wszędzie. Wczoraj nawet widziałem taki wpis Jakuba Kumocha o chińskich biurach turystycznych, no bo ambasador w Chinach. I mówił o tym i o kobiecie, która organizuje jakby ruch turystyczny chiński. Mówi, że wszyscy wracają zachwyceni, bo jakby no za każdym razem wrażenia przebijają te oczekiwania, które są. Widzimy to w mediach społecznościowych. Ile jest filmików pokazujących Polskę? Nawet wczoraj widziałem taki filmik Polska 30 lat temu i teraz, tak? Jakieś ulice z Łodzi, coś tam. No, to pokazuje, oczywiście to są zasługi 300 lat transformacji, masy unijnych pieniędzy na rewitalizację miast, rosnącego poziomu życia i tak dalej, i tak dalej. I po prostu Donald Tusk chce płynąć na tej fali, tym bardziej, że PiS starałby się, żeby nie płynął, tak? No bo PiS znowu wchodzi w taką, i myślę, że to jest jego trochę, to jest bardzo ryzykowna strategia. Znaczy, wchodzi w taką strategię pod tytułem Polska w ruinie. Widzieliśmy to w słynnej reklamówce wielkanocnej, która w PiS-ie wywołała w ogóle zachwyt i aplauz, no ale tak sobie myślałem, że jeżeli to była taka reklamówka animowana Zwierzogród, czyli Tuskogród, tak? I tam był człowiek, który przyjeżdża na stację benzynową i benzyna kosztuje 10 zł. No nie kosztuje tylko. Albo jakiś zwierzak, który jest aresztowany, bo w sklepie jest tylko majonez i on ukradł z tego sklepu majonez. Znaczy, to jest tak przerysowane i tak przestrzelone, jeżeli chodzi o wrażenia, że kompletnie jakby nie dziwię się Tuskowi. Natomiast to, czego brakuje, to brakuje takiej drugiej części tej opowieści. To jest z pewną przesadą, to powiedziała ostatnio Katarzyna Pełczyńska, ale pytała, no jakie rząd zrobił reformy? To znaczy pewnie brakuje takich 3-4 rzeczy, które Tusk mógłby rzucić po prostu
1: się
2: i powiedzieć,
1: pochwalić nimi.
2: To są moje rzeczy, chociaż to jakby są rzeczy, które zrobił, tylko cały czas jest w cieniu podwyżki kwoty wolnej, która nie nastąpi.
3: Ale jest taki czas takiej małej stabilizacji.
1: Ciepłej wody w kranie, chcesz powiedzieć.
3: Tak. Można użyć również tej frazy. Pewnego takiego spokoju, jakiejś przewidywalności, no to ludzie, przynajmniej część elektoratu, może naprawdę docenić. Te frazy, że oto Polska najlepszym miejscem na świecie, w ogóle miodem, nie mrokiem, tylko miodem.
1: I mlekiem
3: płynącą. Po prostu jest to kraj. To jest wszystko przesada, ale Donald Tusk lubi taką właśnie przesadę. Cały czas, może nie cały czas, to ja tym razem przesadziłem, ale co róż jest jakiś wielki przełom. Cały czas jest, coś jest najszybsze w Europie, albo najlepsze, albo największe, a to doktryna piastowska. Mało kto pamięta w ogóle, co tam w tej doktrynie się mieściło.
2: Ale do Piastów to widać, że i on i Kaczyński, bo Kaczyński chciał z kolei zamki odbudowywać Kazimierza Wielkiego.
3: Ale nie pykło to akurat, ale premier Donald Tusk w Gnieźni ogłaszał tę doktrynę piastowską.
2: Do tej pory nie wiem, co to znaczy doktryna piastowska.
3: Ale... No tam Polska ma mieć najsilniejszą armię, najsilniejszą gospodarkę i w ogóle
1: wszystko.
3: Być naj. Więc no, premier Donald Tusk mówi też, że ma absolutną obsesję na punkcie deregulacji. W związku z tym po półtora roku przypomniał sobie, czym jest deregulacja.
1: Ale taka bezobjawowa była ta jego obsesja tak, trochę.
3: Kolej w Polsce ma być najszybsza w Europie, 350 na godzinę. Cały czas operuje takimi naj. To jest bardzo efektowne.
1: Tym, co będąc w opozycji nazywał gigantomanią, zdaje się.
3: Premier Donald Tusk o CPK-u mówił, że pisowcy to chcą mieć najlepiej wszystko narodowe i imienia Jarosława Kaczyńskiego. No to CPK nie został skasowany, jest zbudowany, zmienił nazwę na Port Polska, przynajmniej w takiej komunikacji publicznej, a nie formalnie, bo tego się nie uda po prostu przeprowadzić. Ale to wszystko ma przykrywać taką bardziej paździerzową rzeczywistość. Mm-hmm. Spójrzmy na służbę zdrowia. Jest w momencie przedzawałowym. Pani minister, której nazwiska mało kto pamięta, Jolanta Sobierańska-Grenda, mówi z wielką radością, że teraz to nam chyba z 15 miliardów w tym roku brakuje. Tylko 15. Wcześniej brakowało ze 24, potem z 19, a teraz sukces brakuje tylko 15. Prawda? No to brzmi naprawdę kabaretowo. Reform wielkich żadnych nie ma, ale jest, wrócę do samego początku, pewna stabilizacja.
1: Ale też mówiła pani Sobierańska-Grenda, że ludzie się już bardzo cieszą, bo te kolejki się zmniejszają, więc generalnie takie teksty też nie pomagają.
3: Ale to jest też tak, po co mam czekać 2 lata, mogę już wtedy nie żyć, no to zapłacę. No to kolejeczka może się troszkę skurczyć, chociażby od tego.
2: Już wiecie, prawda jest taka, nie broniąc jakby stanu obecnego zdrowia, ale wiele kłopotów, jakie mamy w tej chwili, począwszy od stanu finansów publicznych, olbrzymiego deficytu po sytuację w ochronie zdrowia, to jest efekt takiego politycznego klinczu, jaki mamy od kilku lat, bo najpierw PiS miał 2-letnią kampanię wyborczą, 2022-2023 rok, a potem Platforma i koalicjanci, nawet jak przejęli władzę, to przecież z wszystkimi działaniami czekali, aż w pałacu zasiądzie Rafał Trzaskowski. To się nie zrealizowało. I potem w panice trzeba było szukać jakichś planów B, uruchamiać inne działania. I nawet to zdrowie jest takim przykładem, bo wcześniej był plan, dotoczymy się z tymi finansami zdrowia, jakie mamy teraz, żeby sobie nie zrażać kadry medycznej przed wyborami, ale jak wygra kandydat, to zmienimy na przykład ustawę o minimalnym wynagrodzeniu dla medyków, wprowadzimy wtedy inne przeliczniki, to stanie się tańsze. Okazało się, że wygrał Karol Nawrocki i trzeba to będzie robić bez ustawy, posługując się tym, co jest i tak dalej, a jednocześnie te problemy jakby nabrzmiewają i to samo jest, z obronnością, gdzie z deficytem, wszędzie, gdzie nie zajrzysz, są problemy, natomiast właśnie, jak mówiłeś o tej stabilizacji, to jest taki wielki paradoks, że jednocześnie tak, do Polski są pompowane olbrzymie pieniądze z Unii, bo to jest, wlewa się w tej chwili i KPO, ponad 100 miliardów złotych i pieniądze z perspektywy unijnej, za chwilę będzie safe się wlewało. Polska na zewnątrz ma super oceny, jeżeli chodzi o rating, inwestycje do Polski idą, więc jakby to wszystko powoduje, że bez tych wielkich reform, których chciałaby Pełczyńska, mimo wszystko to się toczy, ale największe niebezpieczeństwo dla nas to jest takie, że zdarzy się jakiś kryzys czy załamanie gospodarcze, i wtedy po prostu możemy pójść pod wodę bardzo szybko, bo przy takim poziomie deficytu
1: nie mamy zabezpieczenia.
2: To wyskoczymy na dwucyfrowy poziom, 13-14% w ciągu roku trzeba by było pożyczać w tej chwili. Czy mieć tak olbrzymi deficyt, żeby na przykład zesponsorować taki program jak tarcza covidowa.
1: I generalnie o Zbigniewie Ziobrze nie porozmawiamy, bo już zabrakło nam czasu, a chyba, że tak bardzo krótko, czy to komu zrobi dobrze to, że Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych? Bardziej PiSowi czy bardziej rządowi? Ja słyszałam, że w PiSie generalnie wszyscy są zadowoleni, że
3: w PiSie to nie chcą komentować tego najlepiej. Po prostu pokryliby się gdzieś po pokojach, byle tylko nie musieć bronić Zbigniewa Ziobry. Ale z drugiej strony dla rządu to też Ziobro uciekł, nie można go w żaden sposób dopaść, więc widać to kompletny uwiąt.
1: Brak sprawczości.
3: Tak, brak sprawczości. Tam oczywiście można to mówić. Obrońcy Ziobry stosują tam jakieś wybiegi, brak podpisu pod papierami, w ogóle sądy nie działają, ale z perspektywy
1: wyborcy
3: to jest tak, nie no, w końcu już trochę głupio, że ten Ziobro tak ucieka, a ci nawet nie wiedzą, gdzie on jest.
2: Tym bardziej, że przecież przed chwilą to była, ten balonik był nadmuchiwany pod tytułem, no zobaczcie, wygra Madziar, to dojedziemy Ziobrę, tak?
1: No tak.
2: Wygrał Madziar i Ziobro nie ma. Można się tego było spodziewać. To nie jest tak, że to super zaskoczyło, więc myślę, że ten efekt polityczny wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów netuje się trochę i dla rządu, i dla PiSu. Bo dla PiSu na pewno też jest super to niezręczne.
1: To stawiamy kropkę. Jacek Gądek, Newsweek, Onet.
3: Dziękuję.
1: Grzegorz Osiecki, Wirtualna Polska, Money.pl.
2: Dziękuję bardzo.
1: To był środek tygodnia w Radiu Plus, a ja jeszcze na 23 zapraszam do Pawła Krzemińskiego do wysłuchania programu Nocne Światło, a dzisiaj w cyklu Bo tak nas wychowano, czego wymagać od dzieci i jak to robić skutecznie i bezkonfliktowo. Kamila Baranowska, kłaniam się nisko.
0: Radio Plus, środek tygodnia. Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne spotkanie w Nocnych Światłach. Spotykamy się po raz 2056. Nocne światło od poniedziałku do czwartku. O tej właśnie porze zaczynamy. Na 2 godziny Państwa zapraszam jak zwykle. Będziemy razem do pierwszej. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Przypominam też o Facebooku, na fanpage'u Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry miejsce na Państwa refleksje, komentarze, pytania, myśli, doświadczenia, wątpliwości. Mam przekonanie, że dzisiaj jest dużo właśnie przestrzeni na to, żebyście Państwo również się wypowiedzieli na ten temat. I w związku z tym, no, od razu mówię, dlaczego? Bo dzisiaj w cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiać będziemy o tym, czego wymagać od dzieci i jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. W studiu Nocnych Świateł goście, naszymi ekspertami są tego wieczora Corina Bulenda, politolog społeczny, coach i trenerka Mocnych Stron w Instytucie Galupa. Witam cię serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji. Witam cię równie serdecznie, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: No to jak Państwo słyszeli, tego wieczora porozmawiamy o czymś, z czym no, mierzy się chyba każdy rodzic. Ja, no też, był taki czas. Jakie stawiać dzieciom wymagania? Jak wychowywać je do samodzielności i odpowiedzialności? Bo tu jest, myślę, pies pogrzebany. Ale jednocześnie nie budować relacji opartej na ciągłych konfliktach i napięciu, jakie to może wywoływać. Tak więc na początek postawimy takie pytania, które, myślę, otworzą dyskusję. Gdzie przebiega granica między wspieraniem a wyręczaniem? To jest coś, czym ja na przykład no, mocno się miotałem, nazwę to po imieniu, bo czy to chciałem wesprzeć, czy wyręczyć, to właściwie zawsze było tak, że było 2 w 1. Szczególnie, kiedy moja córka była małą dziewczynką i nie wszystko jeszcze potrafiła zrobić, a ja miałem za mało cierpliwości. No widzę to dopiero z perspektywy wielu, wielu lat. Czy konsekwencja musi oznaczać surowość? O tym na pewno podyskutujemy. I dlaczego czasem najtrudniej jest wymagać spokojnie i mądrze? No i tutaj, jak zawsze, no uwagę będziemy również przekierowywać na nas, czyli rodziców, bo od kogo te dzieci mają się w końcu uczyć. Tak więc zacznijmy od tego, dlaczego rodzice mają często problem z wymaganiem od dzieci, waszym zdaniem. Corina.
2: Dlaczego mają problem z wymaganiem? Mhm. A ja nie wiem, czy ja bym tak postawiła tą tezę, czy rzeczywiście mają problem z wymaganiem.
1: Mówię o szeroko pojętym problemie. To nie znaczy, że nie chcą wymagać, tylko pytanie, jak wymagają, czego wymagają. Mhm. Bo wymagać to na pewno wymagają. Chyba, że to już jest no, taka sytuacja, że wychowywanie bezstresowe, ale mieliśmy serię dowcipów o tym, więc nie będziemy do tego wracać.
2: Oczywiście.
1: To już wiadomo, że to się skończyło porażką, chociaż być może są jeszcze jacyś epigoni tego prądu, tego nurtu i do dzisiaj próbują się z nim mierzyć. No, my jednak będziemy mówić o wymaganiach.
2: Ja jestem dzisiaj świeżo po konferencji na UKSW o budowaniu relacji, więzi i tak sobie myślę, że jeżeli jest problem z tym wymaganiem, a trochę dzisiaj też o tym była mowa podczas bardzo ciekawych rozmów, że w dzisiejszych czasach trochę rodzice, to co też zacząłeś, Pawle, mówić, wyręczają dzieci, że robią za nie, że pomagają, że nie pozwalają im doświadczać trudności, i takie wymaganie to jest jakaś taka kolejna trudność, która byłaby postawiona przed dzieckiem. My staramy się jako rodzice, mam wrażenie, tak czerwony dywan troszkę przed tymi dziećmi rozesłać, żeby one szły przez życie, przynajmniej wtedy, kiedy są pod pieczą rodzicielską w taki sposób, no, że bosą stopą tak przejdą, nie zamaczając się w jakimś błocie, nie potykając się o trudności. I może to z tego wynika, że my nie wymagamy, bo te wymagania są jakąś trudnością, jakąś przeszkodą, jakimś takim zaburzeniem beztroskiego dzieciństwa. Może nam się wydaje, że jeszcze zdążą się napracować w życiu, zdążą się zmęczyć jakimiś wymaganiami, a my chcemy, żeby to ich dzieciństwo było beztroskie, jakieś takie rzeczywiście idealne.
1: Vincenty, jak ty to widzisz?
3: Znaczy, ja myślę, że problem polega na tym, że i on będzie narastał chyba w tej chwili. Póki co jesteśmy chyba w takim momencie, że ten problem będzie narastał niezrozumienia, czym jest miłość. I to jest duży kłopot, bo często jest tak, że cofamy się do przeszłości i wielu młodych rodziców ma taką ambicję, żeby być lepszym od swoich rodziców. Nie? Tym bardziej, że teraz jakby świadomość psychologiczna wzrasta wśród ludzi, no bo mamy większą dostępność podręczników, konferencji, różnego rodzaju wykładów.
1: No, terapeutów.
3: Terapeutów.
1: Tak, i przestało to być coś
3: tak,
1: takiego.
3: Ta świadomość, tak, wzrasta, że oj, ojciec, który tam, nie wiem, krzyczał, to coś, to był przemocowy, bo coś tam, nie? I to jest częste takie znajdywanie przyczyn, dlaczego ja, powiedzmy, w czymś tam nie domagam, nie potrafię. I chcemy trochę rekompensować tym dzieciom to, czego myśmy nie zaznali. To trochę tak, my pamiętamy tutaj czasy, skończył się komunizm, PRL i tak dalej. My mieliśmy cukierki, cukier na kartki i wiele rzeczy mieliśmy na kartki. I jak nam przywożono z Berlina cigaretę nach Berlin, czy tam czekolady, czy coś takiego, to my wtedy po prostu naszym dzieciom, ja popełniałem ten błąd. Jak dochodziłem do kasy w pierwszych supermarketach, to mówię, o mnie nie było moich rodziców stać, to ja tutaj kupię takiego batonika czy takiego, nie? I przepłacałem dwa razy, bo później jeszcze za dentystę. Dopiero potem załapałem, że to nie tędy droga, nie? Że powinno mieć to swoje. I myślę, że tutaj to jest właśnie trochę tak, jak też Kolina mówi, że rodzi się ta nadopiekuńczość nad tymi dziećmi. Takie wzmacniana jeszcze takimi teoriami, bo my mówimy, że wychowanie bezstresowe odeszło do lamusa, no bo faktycznie teraz, jak ktoś mówi o wychowaniu bezstresowym, to każdy na niego patrzy z politowaniem, no stary, przecież to już wszyscy wiedzą, tak jak powiedziałeś tutaj na początku. Natomiast dziś taki tworzy się niebezpieczny nurt czy prąd dążenia do takiego dobrostanu. I dobrostan to jest takie magiczne słowo, że my mamy w życiu osiągnąć dobrostan. Tylko że niestety każdy, mam wrażenie, inaczej to rozumie, a większość niestety w ten sposób, że ten dobrostan to jest ten stan, w którym nie masz cierpieć, nie masz doznawać cierpienia. I ten dobrostan my już od dzieciństwa zapewniamy, tak jakby było możliwe życie bez cierpienia.
1: Tak, czyli wieczny fotel, na którym sobie siedzisz i
3: patrujesz
1: się w obłoki. Już kłamstwo.
3: Od samego początku po prostu sprzedajemy dzieciom fałsz i to jest to usuwanie im spod nóg wszelkich przeszkód. I w dzieciństwie my jesteśmy w takich laboratoryjnych, rodzinnych warunkach mniej więcej to w stanie zapewnić, że tam tu się nie, ale i tak się gdzieś tam pokaleczy, potknie i tam gdzieś, nie wiem, coś mu się tam stanie, no, ktoś nakrzyczy na podwórku, ktoś go zbije w szkole i tak dalej. Natomiast nie da się, ale no oczywiście my tam będziemy później to przepłacać różnymi takimi naszymi gestami, ale to jest fałszywy obraz świata. My powinniśmy temu, i teraz jeżeli my mamy stawiać te wymagania, no to jest właśnie to, tu się rodzi kolejne niebezpieczeństwo. Czy ja wymagam, bo ja tak chcę, czy to ma być dla mnie, czy ja wymagam dla tego dziecka, nie? To jest też zasadnicza
1: bardzo
3: różnica.
1: Bardzo dobre pytanie, nie? Bardzo dobre pytanie.
3: I tu jest, no tu się bardzo często rozbijamy, nie? Rozbijamy o to, że niestety, jak już ktoś się zbierze na odwagę i zaczyna wymagać, to niestety zaczyna wymagać dla siebie. I tu jest kolejny kłopot. Coś takiego musi być odrzucone, bo i w świecie dorosłych, i tym bardziej w świecie dzieci. Znaczy, oczywiście można kogoś tresować przez tam naście lat, ale dojdzie do wieku, kiedy musi się odseparować, bo mu biologia, neurologia i wszystko, i psychologia, i wszystko mu będzie mówiło, musisz się odciąć i w tym momencie ze zdwojoną siłą odepchnie się od takiego rodzica. I tu już mamy pozamiatane po każdej relacji.
1: Bardzo istotną rzecz powiedziałeś o tym, czy wymagamy od dzieci, czy od siebie, żeby dziecko było jakieś, jak my sobie po prostu zaplanowaliśmy, jak sobie je wymyśliliśmy. I to mam przekonanie, że indukuje też sposób, w jaki wymagamy od dziecka. Czyli tutaj się pojawia problem komunikacji, bo jeżeli mamy taki zdrowy stosunek, czyli pozwalamy dziecku na uczenie się świata również przez błędy, no to dajemy mu pewien taki zakres wolności, w którym ma prawo się pomylić, ma prawo doświadczyć pewnych konsekwencji. I jeżeli rodzice są świadomi tego, no to będą się zgadzać na pewne rzeczy, nawet które będą na granicy jakichś konsekwencji może niespecjalnie ciekawych, ale takich, które dziecko mogą rzeczywiście nauczyć czegoś więcej niż tylko parę okrągłych zdań na temat życia. Natomiast ta druga opcja, czyli wymaganie od siebie, żeby dziecko było jakieś, czyli siłą rzeczy projektowanie na dziecko swoich wyobrażeń o nim i o tym, jak jego życie ma wyglądać, no to już jest coś, co w moim przekonaniu na pewno zaczyna w jakimś momencie, jeżeli dziecko nie będzie tego realizować, a nawet jeżeli będzie, no to siłą rzeczy będzie to wymagało pewnego dozoru stałego. No więc tutaj mam taką myśl, że tutaj jest duże pole na przemoc. Na przemoc albo na co najmniej na wymuszanie. Więc tutaj bym się zastanowił teraz nad innymi dwoma biegunami, między którymi jest jakaś przestrzeń. Czy konsekwencja musi oznaczać surowość i takie nadmiarowe wymaganie? I dlaczego czasem najtrudniej jest wymagać właśnie spokojnie, mądrze? No i tutaj też oczywiście to dotyczy rodziców, bo żeby wymagać od dzieci, no to trzeba wymagać również od siebie. Jak to widzicie?
2: A ja mogłabym jeszcze tak, trochę nie odpowiadając na twoje pytanie, ale wracając do tego w ogóle, czy powinniśmy wymagać, czy nie powinniśmy wymagać, wrócę do swojej roli prawnika i powiem, że jeżeli mamy władzę rodzicielską nad dzieckiem, która generalnie kojarzy nam się z tym, że mamy konieczność sprawowania opieki, zapewnienia właśnie

0: z władzy rodzicielskiej wynika, musi spełniać różne obowiązki wobec rodziców, a między innymi właśnie wypełniać jego różnego rodzaju polecenia i być blisko rodzica, żeby on mógł tą władzę rodzicielską sprawować.
1: A no to ja pójdę nie jeden krok, ale przynajmniej kilka kroków dalej. Dorosłe dzieci również mają obowiązek opieki nad sędziwymi rodzicami. Pytanie, czy wszyscy to robią. A wracając do tego, co powiedziałeś, no to powiedz to nastolatkowi, dla którego grupa rówieśnicza jest dużo większym autorytetem niż rodzice.
0: Ja tu powiem, są środki, żeby mu przypomnieć, że to prawo działa.
1: No właśnie. No to
2: wchodzimy
1: no
2: w niebezpieczną uliczkę.
1: Nie, no to, proszę bardzo. No
2: co do działania prawa. Bo...
1: To instruktaż. Jak? No to jak?
0: No jeżeli chociażby nie będzie wypełniało tego obowiązku pozostawania w miejscu zamieszkania, nie będzie informował rodziców o tym, gdzie przebywa, możemy doprowadzić dziecko siłą do miejsca zamieszkania. Chociaż już mówimy o takich radykalnych rzeczach, nie mówimy o tym, że nie chce pokoju posprzątać i wtedy nie wzywamy policji, żeby ogarnęło ten porządek, bo przecież państwo są od pilnowania porządku, nie? Możemy tak policji powiedzieć, no ale nie o to chodzi, nie? Natomiast rzeczywiście wynika to z prawa, a myślę, że tu możemy płynnie przejść do twojego kolejnego pytania, jak wymagać już z miłością i robić to skutecznie. Także może oddam Wickowi głos, bo myślę, że on jest specjalistą. Wygląda.
2: Tu mi się skojarzył, nie pamiętam tytułu, tak się zastanawiam nad tytułem tego filmu z Michaelem Sheenem. I on grał chyba w tym filmie z Estevezem, tym swoim synem. Tam mniej więcej, bardzo dawno oglądałem ten film, tam był mniej więcej ten case, gdzie ten syn tam, nie wiem, czy po pijaku jechał samochodem, czy tam jakąś miał, jakieś tam było zdarzenie i ten ojciec chciał być właśnie taki surowy, wymagający i kiedy on przyszedł do domu, to ten ojciec jakby nie stanął w pierwszym odruchu po stronie tego syna, z którym tam miał jakieś problemy wychowawcze, tylko pozwolił na to, żeby go tam aresztowali i myślał, że to będzie dla niego taka nauczka. Niestety wpadł w szpony tych różnych procedur prawnych i później ojciec jak się pokapował, że powinien był stanąć za synem, było za późno i on już tam później trafił do tego więzienia, wiadomo, do celi, jakiś tam paragraf na paragrafie i no zrobił się z tego taki duży dramat. Więc oglądałem bardzo dawno ten film, chyba jeszcze nawet nie miałem dzieci, ale zrobił na mnie takie wstrząsające, takie wrażenie wywarł na mnie i do dziś go pamiętam. I tak sobie myślę, że właśnie o tym, co mówimy, to dobrze było, gdybyśmy umieli nie doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie musi nas sądzić prawo. To trochę tak biblijnie, że co to znaczy, że kurczę, idzie się do sądu, pod sąd do pogan, nie? Tam jest gdzieś taki fragment, że lepiej gdybyśmy to umieli w rodzinie załatwić te konsekwencje, żeby to się odbywało w takiej atmosferze miłości. Nawet jeżeli, nie? Z ręki ojca nie boli, nie? To takie trochę w tym znaczeniu, ale wydaje mi się, że jeżeli nam przyświeca przy tych wymaganiach ten cel taki długofalowy, to my nie musimy się uciekać łatwiej nam unikać uciekania się do przemocy, nie? To jest trochę takie, jeżeli my mamy jakiś spór między sobą, nawet tam, nie wiem, małżeński czy jakiś, jeżeli my mamy taki długofalowy ten cel, że ja przecież kocham tą swoją żonę, tylko że no, w tej chwili mamy jakiś tam zgrzyt i nie daje się ponieść tej fali emocji, która w tej chwili na mnie naciska, to jest mi łatwiej jakby rozładować tą sytuację, nie? To tak w tym znaczeniu sobie myślę. Z tym, że stąd pewnie często jest tak, że no tak się już utarło, ale chyba tak jest, że mamy częściej pękają przed takim oporem dziecka, nie? Że aj, bo tam, o, ale przecież on jest zmęczony, ale przecież on taki malutki, ale trzeba mu tam i nie, szybciej jest tak, mają w sobie jeszcze te pokłady takie, dlatego dobrze jest, jeżeli od pewnego momentu ojciec przejmuje jakby kontrolę nad tymi zachowaniami. Jak to dziecko zaczyna dorastać, jest coraz bardziej krnąbrne, bo ojciec pewnie jest trochę bardziej leniwy, trochę bardziej odporny na to i po prostu nie będzie za dziecko wielu rzeczy robił. Ja mówię po sobie trochę, nie? Ale mi jakoś łatwiej było.

0: było wyczekać nawet te 2 godziny, żeby się dziecko zebrało za swoją robotę, niż od razu oczekiwać jakiegoś skutku. Mi łatwiej było negocjować jakieś tam odroczenia i powiedzieć, dobra, ma być zrobione, ale, bo gdzieś wydaje mi się, że to jest też taka sztuka negocjacji. Jeżeli my wymagamy, to też jest, uczymy też tego dziecka, nie? To jest taka sztuka negocjacji. Pamiętam, że niedawno odbierałem z imprezy moją córkę. No i ona jeszcze nie jest pełnoletnia, więc tam ona wie, że impreza będzie trwała tam, przypominam, do 1 w nocy, nie? No i ja mówię, że nie, no jak do 1? Ja mówię, od 12, nie? No i podjeżdżam tam, tak się umówiliśmy, że o 12 tam, no i podjeżdżam tam pod ten dom, gdzie impreza się odbywała, i podjeżdża mój znajomy po swoją córkę. I mówi, że ty, słuchaj, trzeba było powiedzieć, mówi, to ja bym przecież przywiózł twoją córkę. Ja mówię, wiesz, ona mówiła, że do 1 w nocy, nie? Tam miała być impreza. I ja mówię, wiesz, ja mówię, on mówi, no tak, miało być do 1, nie? Ale my jutro gdzieś tam wyjeżdżamy, więc ja mówię, mówisz do 12. Ja mówię, a ja powiedziałem tak dla zasady, że do 12. Ja mówię, bo zawsze muszę coś urwać, nie? Ja mówię, żeby budować swój autorytet. Bo zawsze jest tak, że wydaje mi się, że to nie jest złe, jeżeli my temu dziecku właśnie w takiej sytuacji umawiamy się, do której ma być impreza, to mi się wydaje, że to trochę tak upodmiotawia to dziecko, że to daje takie poczucie, że my tu rozmawiamy o poważnych sprawach, że słuchaj, mi na tobie zależy, dlatego, jeżeli ja mam oczywiście do tego opowieść, nie? Że słuchaj, no w twoim wieku to uważam, że to wystarczy, to wydaje mi się, że to jest też, znaczy ja to zawsze traktuję jak takie otwarte kolejne drzwi, że ja wtedy sobie z tym dzieckiem rozmawiam, to dziecko wywal, i później ono wychodzi też zwycięsko, bo wywalczyło ze mną, że do 12, nie? A mogłem powiedzieć, że do 23, nie? Ta impreza, ale wywalczyła, że jest do 12, więc my sobie tak rozmawiamy i te wymagania jakoś tam, te wymagania, znaczy one są w ogóle w procesie wychowawczym mega potrzebne, nie? Mega potrzebne, żeby dzięki tym wymaganiom dziecku pokazać, jak bardzo jest dla nas ważne, nie? Najgorzej jest w życiu, jeżeli nikt cię nie zauważa, nie? Najgorzej jest takie, gdyby to dziecko przechodzi i ty mówisz, o której wrócisz? Idę na imprezę, no dobra, nie? Albo nie zapytasz w ogóle, o której wróci. No to co to dziecko wychodzi i sobie myśli, kurde, jakbym w ogóle nie wrócił, no to co, nie? No to czym by w ogóle zauważył? A jak ja mówię, że masz być o 23, czy tam o 12, no to już czuję, że jestem tu ważnym elementem tej całej układanki. Także wydaje mi się, że te wymagania, no chociażby to, co mówimy tam, te już w standardzie, tam nie wiem, porządek w pokoju, czy zmywareczka, czy coś takiego, no to jestem ważnym elementem układanki mojego domu, nie? Jeżeli ja mam te wymagania, nie będzie mnie, nie będzie zrobiona zmywarka, nie? I ja nie mogę w tym momencie powiedzieć, że słuchaj, ty jesteś tak ważny, że bez ciebie jakiś element naszego życia codziennego się zawali. Ja później robię to za dziecko. Czyli daję mu tym samym do zrozumienia, że wiesz, tak dla hecy jesteś ważny. Znaczy właściwie ja mógłbym zrobić to sam, a to tobie daję, bo mi się nie chce. Nie? Takie zaburzamy w ogóle cały, wydaje mi się, proces tego wszystkiego, nie?
1: Za chwilę oddamy głos Korinie, bo ciekaw jestem, jak się do tego ustosunkujesz, ale to zrobimy po przerwie. Dzisiaj, przypomnę, w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano, rozmawiamy o tym, czego wymagać od dzieci i jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. Korina Bulenda, Wincenty Pipka są gośćmi państwa i moimi. Wracamy za parę minut po piosence na dalszy ciąg rozmowy, a państwa, rzecz jasna, jak zwykle zapraszam na Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus, miejsce na komentarze.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl, bo tak nas wychowano, debatujemy o tym, czego wymagać od dzieci oraz jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. Korina Bulenda, Wincenty Piwka, Państwa i moi goście, naszymi ekspertami są tego wieczora na Facebooku. Miejsce na Państwa refleksje, komentarze, myśli, pytania tam, gdzie zwykle pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. No, Korina, wracam do tej wypowiedzi Wincentego. Czy odnajduje się? No, szczególnie zwracam uwagę na ten wątek, kiedy tutaj dwa bieguny zarysował Wincenty, mężczyźni ojcowie, a kobiety matki i różnice w podejściu do wymagania, krótko mówiąc, że matki są bardziej pobłażliwe.
2: To chciałam akurat pominąć. Jestem fanką talentów, a talenty nie mają płci i myślę, że to też wiele zależy od charakteru, od talentów, od osobowości, jacy jesteśmy, czy właśnie jesteśmy bardziej pobłażliwi, kto w domu rządzi, kto wymaga, kto ma tą bardziej miękką relację z dzieciakami, żeby nie powiedzieć, że bardziej miękkie serce. No, myślę, że to raczej nie jest uzależnione od płci.
1: No dobrze, to pójdę za ciosem. Czy w takim razie według ciebie wymagania powinny być dostosowane do temperamentu i tego, co nazwałaś mocnymi stronami, co w Instytucie Gallupa jest nazwą tych cech, które mamy i jako osoby już jesteśmy w nie wyposażeni i możemy je rozwijać. Czy do tego rodzice powinni kierować, dostosowywać wymagania właśnie?
2: Tak nigdy na to nie patrzyłam, ale jeżeli wychodzimy od tego, o czym też już tutaj Wicek troszkę powiedział, że wymagania i te granice są po to, żeby też zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, żeby pokazać, że świat ma jakieś ramy, że też jest tak, że nie możemy w życiu wszystkiego, bo w życiu są zasady, bo drugi człowiek ma swoje granice, których nie powinniśmy przekraczać. Że to jest tak naprawdę te nasze wymogi, te nasze stawianie granic dziecku, nauka życia. To myślę, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o talenty, to z jednej strony bym odpowiedziała, że nie, bo granice i jakieś wymagania są po to, żeby przynajmniej na początku uczyć dziecka odpowiedzialności, zapewniać mu bezpieczeństwo. To ja bym powiedziała, że są takie dwie kwestie i one są niezależne od talentów. Ale też oczywiście z talentami wiążą się różnego rodzaju zachowania i pewnie w zupełnie inny sposób, to nawet nie chodzi o to, czy stawiać granice, czy stawiać wymagania, ale w jaki sposób to robić, będziemy już uzależniać od specyfiki naszego dziecka, od zestawu jego mocnych stron. Są takie dzieci, które możemy powiedzieć, że są dziećmi bezproblemowymi, a są takie koziołki, które testują nasze granice dużo mocniej niż ta pierwsza grupa, więc też to stawianie granic, to ten wymóg jakiejś odpowiedzialności, nauka zasad będzie na zupełnie innym poziomie, będzie musiała wymagać innych sposobów, czasami mocnego naruszania własnych granic, przesuwania ich, żeby dziecko czegoś nauczyć. Także to i zależy od rodzica, i zależy od dziecka, od jego mocnych stron, ale pamiętajmy, że po to uczymy tych granic, po to uczymy odpowiedzialności, po to czegoś wymagamy, przynajmniej tak powinno być w idealnym świecie, żeby dziecko ochronić. Pierwsza jakby rzecz, którą wracam do tej też władzy rodzicielskiej, z którą to się wiąże, funkcja ochronna, a druga rzecz, żeby nauczyć funkcjonowania w świecie, które jest skonstruowane na zakazach, nakazach i musimy się tego nauczyć, że musimy funkcjonować w świecie, który wymaga od nas pewnych zachowań i żyjemy obok innych ludzi, którzy też mają swoje granice, które musimy szanować. I to jest wszystko nasza rola, żebyśmy socjalizowali dziecko. To jest taka nasza funkcja.
1: Ja do tych zakazów i nakazów jeszcze wrócę za chwilę, ale pójdę za ciosem a propos tego, co powiedziałaś, bo no to, że nie każde dziecko udźwignie te same oczekiwania, to jest myślę na tyle jasne i oczywiste, że tutaj nie będziemy na ten temat dyskutować, ale to jest zadanie dla rodziców i tutaj pytanie do was, jak rodzice powinni rozpoznać, że na przykład wymagają od dziecka czegoś, co jest wbrew jego naturalnym predyspozycjom.
3: No to jest trudne. To jest trudne. To już tutaj się wiąże z tym, że z tym rozpoznawaniem, tak? Tych umiejętności, tak jak mówimy, talentów i nie zawsze strzelamy w punkt. Tu jest też tak faktycznie dużo zmian. Nie wiem, czy to się w ogóle da wyrugować tak do końca, nie? Bo na przykład nasi rodzice przecież też pamiętam, jak powiedziałem mojemu ojcu, że idę do liceum ogólnokształcącego, to on w ogóle nie wiedział, o co mi chodzi, nie? Że no i jak, nie? Że bo co? I co będę potem miał, nie? I
1: to będziesz ogólnie wykształcony.
3: Będę ogólnie wykształcony i to i z perspektywy gościa, który powiedzmy przeżył wojnę i trzeba było odbudowywać kraj, tak sobie myślę dzisiaj, nie? Była potrzeba rąk do pracy, no to ktoś, kto sobie siedzi i się kształci tak ogólnie, no to rzeczywiście brzmi to trochę mało atrakcyjnie, tak, nie?
1: Darmozjad czy głupek, nie?
3: No tak, kurczę, moi dwaj bracia starsi poszli do techników i wiadomo było, że będą mieli potem pracę. A wtedy były jeszcze takie czasy, że jak się skończyło pracę, to w tej jednej pracy można było w jednym zakładzie do emerytury dociągnąć. I to było takie w porządku.
1: To było konkretne, tak.
3: Fach w ręku, o tak się mówi, nie? A tak to dzisiaj i to rzeczywiście też było takie zdziwienie, no i rób cokolwiek, żebyś miał jakiś fach. Dzisiaj widzimy, gdzie się lepiej zarabia i tak dalej. Problem jest w tym, że dzieci widzą, że najlepiej się zarabia w internecie jako influencer, więc ciężko w ogóle o jakiekolwiek
1: rozwój talentów.
3: Tak. Natomiast ja nie wiem, czy w tym przypadku to jest tak, że my musimy aż tak na siebie i na to dziecko nakładać taką odpowiedzialność, że to w wieku paru czy parunastu lat już musi myśleć tak dalekosiężnie, że rozwijam, no oczywiście, jeżeli to chodzi o sport,
1: system,
3: czy tam coś,
1: system,
3: nie? To
1: nakłada takie oczekiwania.
3: No tak, to znaczy, a my się wpisujemy w ten system, tak. Nie? Bo tak naprawdę, gdybyśmy popatrzyli, kto później jest szczęśliwy, nie? To jest, szczęśliwy jest ten, który każdego dnia zrobi ten krok dalej. Czyli wymaganie powinno dotyczyć, znaczy nie powinniśmy nigdy pozwolić, o tak, można powiedzieć, na lenistwo, tak, że jeżeli to dziecko coś osiągnęło, to zawsze można powiedzieć, że możesz więcej, nie? Możesz więcej, nie? To trochę znowu, jak się odwołujemy do takich sytuacji jakichś tam biblijnych, to jest ten cwany, taki bogaty młodzieniec, który przychodzi i podpuszcza tam Jezusa i mówi, ty, co mogę zrobić, żeby się zbawić? I nie wiem, no domyślam się, że on pewnie liczył na taką odpowiedź, że ty to już, chłopie, nic nie musisz, ty to już teraz czekaj tylko na zbawienie, nie? A Jezus mówi, no to wiesz, no musisz, właściwie prosta sprawa, no masz przykazania i musisz je wypełniać. I on mówi, no proszę, to wszystko wypełnia, no to w ogóle nie ma to tamto, nie? I tu jest właśnie ta podpowiedź o wymagania. Mówi, a, no to jest taki, jesteś kozak, no to w takim razie możesz więcej, nie? Możesz sprzedać to, co masz i rozdać tam, powiedzmy, innym, nie? Czyli jeżeli już jesteś jakby dobry, na tyle dobry, uważasz, że jesteś, nie wiem, nauczyłeś się matematyki, tak przekładając, możesz teraz się dzielić tym dalej, nie? Możesz kogoś uczyć, możesz to wykorzystać, to nie zachowujesz tego dla siebie, nie? Wymagania są po to, żeby też się dzielić. No my się uczymy, no właściwie tak później w dorosłe życie idziemy, żeby siebie rozdawać innym. No przecież nie po to wchodzisz, powiedzmy, w małżeństwo, jeżeli już później mówimy o dzieciach, które są jakby następstwem, to nie po to wchodzisz w małżeństwo, żeby ci było lepiej. Ty, tak po ludzku mówiąc, nie? Tylko wchodzisz po to, żeby się sobą z kimś podzielić, nie? Nie po to masz te dzieci, no to sama decyzja o dzieciach, no nie po to masz te dzieci, żeby ci było lepiej, bo raczej ci przez paręnaście lat nie jest lepiej i to trzeba obiektywnie stwierdzić, nie? Tylko po to, żeby się sobą dzielić. Jeżeli faktycznie się sobą dzielimy, no to my już w ten sposób pokazujemy temu dziecku, że w tym kierunku to kolego sympatyczny czy tam koleżanko zmierza, nie? Że masz robić ten krok dalej, ten krok więcej. Że nie możesz wstać któregoś dnia rano i mówić sobie, że to mnie się nie chce palcem kiwnąć, nie? To ja sobie tutaj wrzucę serial, nie? A w tym kierunku niestety dzisiaj idziemy, nie? W tym kierunku idziemy. Mamy coraz więcej ludzi, którzy rano wstają i mówią, to nie ma sensu, nie? To nie ma sensu. A papież Jan Paweł II mówi,
1: jeżeli wstają.
3: Słuchajcie, jak rodzice od was nie wymagają, to wy musicie sami, no po prostu od siebie wymagać, bo od siebie, inaczej tak. To się wszystko nam tutaj zawali, nie? Zresztą Franciszek mówi, schodzimy z kanapy i idziemy do przodu. No właśnie na tym to polega, że każdego dnia i te wymagania, wydaje mi się, że to my zbyt często chyba szukamy jakichś takich dalekosiężnych tych celów. My byśmy chcieli tak po prostu, żeby to było już takie wow, tu będę prezydentem, nie? Nie, tu najpierw ogarnij wokół siebie, nie? I to chyba te wymagania to mają być, to mają do tego, jeżeli ty sam siebie zmienisz, sam będziesz lepszy, to już cała wioska będzie lepsza, nie?
1: To spójrzmy teraz na rzecz następującą. Jak odróżnić zdrowe wymagania od nadmiernej presji? Jakie błędy według was rodzice popełniają dzisiaj najczęściej?
3: Brak cierpliwości. To jest pierwsza rzecz, nie? Brak cierpliwości.
1: Nadmiarowe wymagania?
3: I potem... Jeżeli na przykład, no bo my akurat tutaj z Koriną mamy ten układ, że jak masz następne dzieci, to też jest, wpadasz w schematyzm często, nie? I często tak się mówi, że od jednego ojca, od jednej matki patrz, a jacy różni, nie? Nie patrzysz tak personalistycznie na tę osobę, jako na zupełnie odrębnego człowieka, nie? Nie zauważasz zmienności. Ty myślisz, że jak twój pupuś jest dzisiaj ułożony, bo przystępuje do pierwszej komunii, jeszcze go siostra paciorka nauczyła, to on już będzie taki sam. I za dwa lata się dziwisz, że co to się stało, że on już taki fajny, grzeczny nie jest, nie? Nie patrzysz każdego dnia na tego człowieka z taką nową ciekawością, nie? A jeżeli już czasami godzimy się na to, że ten człowiek się będzie zmieniał, to my raczej stawiamy te wnyki, takie zasieki, żeby się zmieniał, ale tak jak my to ewentualnie byśmy to zaprojektowali, nie? Nie. I tu jest kolejna rzecz znowu, jakbyśmy to, bo to jest, kurczę, szeroki strasznie temat, żeśmy wybrali. Bo tu jest kolejny taki, że jak idziemy za tym człowiekiem, to dzisiaj się mówi podążanie za dzieckiem. Ostatnio czytałem taki kretyński, przepraszam, kurczę, bo tam, jeżeli to naprawdę tam rodzice pisali, to mógłbym ich teraz obrazić, to przepraszam. Ale taki, że podążanie za dzieckiem, że ci rodzice tak izolują, sami są teoretycznie wierzący, ale izolują to dziecko, żeby sobie mogło wybrać, czy będzie kiedyś wierzące, nie? Bo i podążają teraz za tym dzieckiem, jakich będzie dokonywać wyborów. No tak nie ma, no to nawet zgodnie z prawem powiedziała przed chwilą tutaj nam Korina, że no ja jestem tym liderem, który mam prowadzić, nie? Jeżeli ja uważam, że te wartości są najlepsze, bo my możemy się tak umówić też co do prawa ruchu drogowego i do każdego innego prawa, nie? Że niech podążamy za tym dzieckiem i niech wybierze, czy mu pasuje, czy ma kraść, czy nie ma kraść, nie? Dlaczego nie? No skoro ja uważam, że jakieś wartości są naprawdę istotne w moim życiu, no to ja będę dążył do tego, żeby to moje dziecko też się tymi wartościami kierowało, więc to chyba, że ktoś ma jakiś problem tam, nie wiem, z wiarą, z kościołem, z przykazaniami, nie? A podążanie za dzieckiem, no nie polega na tym, żeby na ślepo iść za kimś, kto nie wie, dokąd idzie, tylko podążanie za dzieckiem...
1: Święty Jan to przestrzegał przed tym.
3: No właśnie, to jest właśnie pomylenie pojęć, nie? Oczywiście idę,
1: no
3: patrzę.
1: Tak, ogon macha psem.
3: No dokładnie tak. I teraz, no tak jak ja byłem przymuszany, ja jestem leworęczny z natury, ale byłem przymuszany do tego, żeby pisać prawą. Przyszedłem do szkoły kozak, bo umiałem już pisać lewą ręką elegancko, płynnie, No ale przywiązywano mi rękę i musiałem się nauczyć prawą. Dzisiaj skorzystałem, bo jestem dwuręczny, ale to akurat tutaj trzeba było popatrzeć, że chłopak sobie radzi lepiej lewą, no to trzeba było to zostawić, bo tutaj to
1: no
3: nie
1: to
3: jest
1: No to kreujemy żadna. Go na tenisistę.
3: I to jest właśnie,
1: który będzie zmiatał przeciwników z kortu.
3: No właśnie, bo miałbym przewagę.
1: Tak, no właśnie, prawda?
3: I tutaj, no to w takim przypadku to jest tak, że powinniśmy patrzeć, wybiera to, wybiera tamto, jeżeli to nie ma jakoś tam moralnie, czy jakoś tak żadnego znaczenia, to wtedy tak, to podążamy za dzieckiem. Natomiast jeżeli to są grube wartości, no to nie możemy mu w tak istotnych rzeczach, jak prawo, jak szacunek do drugiego człowieka, nie możemy zostawiać wolnej ręki. To wydaje mi się, że to jest nasz błąd. No to znaczy wtedy, gdzie jest nasza rola? Miskę dać tylko, czy co? No to nie bardzo jakoś to rozumiem. Ale Kolina się ze mną nie zgodzi.
1: Tak, no to wrócimy za chwilkę.
2: Do tej miski?
1: Tak, przypuszczam, że będzie odpowiedź trochę w kontrze. Ale zobaczymy. Po przerwie wrócimy do Państwa. Dzisiaj debatujemy o tym, czego wymagać od dzieci i jak to robić skutecznie i bezkonfliktowo. Kolina Bulenda, Wicenty Pipka, Państwa i moi goście w studiu Nocnych Świateł. Na Facebooku miejsce na komentarze pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Po piosence ciąg dalszy.
0: Nocne światła.

0: Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach dzisiaj cykl, bo tak nas wychowano. Wzięliśmy na warsztat zagadnienie, czego wymagać od dzieci i jak robić to skutecznie oraz bezkonfliktowo. Corina Bulenda, Wincenty Pipka w studiu Nocnych Świateł. Państwo na Facebooku macie przestrzeń do komunikowania się z nami, do dodawania wątków, komentarzy, refleksji, zadawania pytań pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Ja zaś wracam do tego pytania, no w kontekście tego, co Wincenty mówił przed chwilą. Corina, ciekaw jestem, jak się do tego stosunkujesz i też przy okazji no wrócę z tymi pytaniami, które zaindukowały tę wypowiedź, czyli jak odróżnić zdrowe wymagania od presji, która jest, no nazwijmy to, nadmierna, no i też jakie błędy rodzice najczęściej popełniają. I oczywiście nie chodzi mi tutaj o listę wszystkich możliwych błędów, ale trzymamy się tematu. Mhm.
2: No to jeżeli chodzi o błędy, to ja bym powiedziała, że takie dwie skrajności, czyli z jednej strony miłość taka gdzieś utożsamiana z taką bezwarunkową akceptacją wszystkiego, co dziecko robi. Czyli właśnie nie ma granic.
1: No to nie kop pana, bo się spocisz, tak?
2: Też. No, na przykład. Między innymi. Czyli akceptujemy wszystko, jak ładnie to Wicek nazwał, podążamy za dzieckiem i naprawdę jesteśmy takimi rodzicami, którzy no, wybaczają wszystko, nie stawiają granic i po prostu to utożsamiają z dobrym wychowaniem, z miłością rodzicielską. A drugi błąd, no, to jest oczywiście ta druga skrajność, czyli takie śrubowanie wymagań, często nadmierne. Jak Wicek mówił o tych dzieciach, że my w rodzinach wielodzietnych to jakieś tam błędy popełniamy, to już miałam na uwadze, że powie o tym, że często jest tak, że jak mamy starsze dziecko, to młodsze, jeżeli ta różnica nie jest jakaś duża, od razu ma podobne wymagania. To znaczy gdzieś trochę ucinamy mu dzieciństwo. Przynajmniej ja tak miałam, że to jest i dobre, i złe dla dziecka, w sensie takim, że szybciej mu coś wolno. Ja miałam dwie córki z takim półtoraroczną różnicą i ta młodsza rzeczywiście szybciej coś mogła niż ta starsza, ta już jej przetarła szlaki, ale też wymagaliśmy od niej tak, jakby już miała te 2 lata więcej. To też się tak zdarza, czyli takie nadmiarowe wymaganie nigdy nie jest dość dobrze. Zawsze mogło być lepiej, tak? Można zapytać, a tam też porównywanie, czyli tam, a jak tam ta czwórka, a jak tam w klasie, nie?
1: Tak, porównywanie,
2: jak tam w klasie, a siostra w twoim wieku to coś tam, nie? Już tam olimpiadę napisało, a ty co? Więc no, tych błędów można by wymieniać bardzo dużo, ale to takie są, myślę, te najczęstsze. I jeszcze gdzieś tam już o tym mówiliście, czyli przerzucanie, projektowanie jakichś własnych ambicji na dziecko i z tym stawianie mu wyzwań. I tutaj bym to zetknęła z tymi talentami, czyli że nie patrzymy na to, jakie dziecko ma predyspozycje, tylko rzeźbimy na własny jakiś obraz i podobieństwo albo na własny jakiś pomysł na to dziecko. I też to dziecko bardzo często może właśnie albo się buntować, albo rzeczywiście odpokutować to w przyszłości jakimiś różnymi problemami, jeżeli będziemy próbowali je na siłę zmieniać, na siłę gdzieś tam w jakieś ramy wkładać. Ale tych błędów na pewno jest dużo, dużo więcej, niestety.
1: Corina tutaj dodała parę minut temu ten wątek związany z prawem rodzinnym, z kodeksem, ale jak myślicie, Wincenty, do ciebie pierwszego to pytanie kieruję. Czy dzieci bardziej potrzebują wolności, czy nazwijmy to struktury, w której funkcjonują? Czyli czegoś stałego, do czego mogą się odnieść? Jakiegoś porządku, który mówi, no dobra, dalej już non possumus, prawda, bo to już jest za dużo, albo, no jeżeli chcesz, no to licz się z tym, jakie to będzie miało konsekwencje.
3: To trudno, wydaje mi się, tak jednoznacznie powiedzieć, bo zawsze jakiś przestrzeń musimy dać temu dziecku. Uważam, że pole takiego wyboru, nie? Chociaż czasami tak się śmieję, że kiedyś ukułem takie stwierdzenie, że dziecko zawsze musi mieć wybór, że może coś zrobić albo z płaczem, albo z radością. Nie? I to też jest jakiś wybór. Ale to już mówię o takich sprawach, które nie podlegają dyskusji, że musi to zrobić. Nie? Natomiast wydaje mi się, że jakąś przestrzeń do wyboru musimy dać, bo wtedy my sami możemy się w pewnym momencie pogubić, czy my to dziecko, brzydko mówiąc, tresujemy, bo my możemy wpaść w taki kanał, jeżeli jeszcze dostaniemy taki, brzydko mówiąc, materiał łatwy do obróbki, to dziecko będzie szło tam, powiedzmy, tą utartą kolejną, którą my tam będziemy wyznaczać temu dziecku, ale później, jak dostanie wolność, to nie będzie wiedziało kompletnie, co z tym zrobić. Więc to rodzice, są tacy rodzice, którzy się, i znam osobiście rodziców, którzy do pewnego momentu się cieszyli, że ich dziecko to jest po prostu tak, właśnie to jest to niebezpieczne słowo, grzeczne i tak ułożone, i tak religijne, i w ogóle. Tylko w pewnym momencie przyszedł ten wiek nastoletni, gdzie to dziecko uznało, że musi zacząć te granice naciągać, przekraczać i tak dalej. I to już poszło później za daleko. Tam te jakby te wartości, te fundamenty okazało się, że niestety się nie ukształtowało u tego dziecka, bo cały czas to się odbywało na fundamentach tego rodzica. Nie? Więc tu moim zdaniem powinniśmy dawać taką przestrzeń, żeby to dziecko miało szansę pod naszą opieką źle wybrać. Bo to jest kapitalna okazja do tego, żeby z tym dzieckiem o tym zacząć rozmawiać. Inaczej nigdy nie poznamy jego punktu widzenia. Nawet jeżeli to będzie robić, to będzie jak w wojsku. Taka metoda na kaprala, nie? W wychowywaniu. A to kompletnie nie o to chodzi, bo do czego my wychowujemy? Właśnie do wolności. Nas nie będzie, a to dziecko ma dalej dobrze wybierać, nie? Dlatego nawet pokazanie temu dziecku, że my też czasami źle wybieramy, też jest dobre, nie? Bo my możemy do tego wrócić i powiedzieć, o kurczę, tu się pomyliłem, tu źle zrobiłem, tu, nie wiem, puściły mi nerwy, krzyczałem na ciebie, sorry, stary, no nie powinienem tego, takich rzeczy się nie robi, nie? Jeżeli ja jako ojciec to mówię dziecku, to dziecko później jak w jakiś konflikt z kimś pójdzie, to powie, przepraszanie nie jest niczym złym, mój ojciec też przeprasza, nie? Więc może się to każdemu zdarzyć. No, ważne, jak z tego wychodzę. Więc ta przestrzeń do wolności, jeżeli mamy wychować to dziecko do wolności, przestrzeń do wolności musi być. Tylko właśnie niebezpiecznie jest tak mówić, dlatego że dziś mamy całe armię rodziców, którzy mówią, szczególnie jeżeli chodzi o wychowanie religijne, bo dzisiaj na przykład Kościół jest, można powiedzieć, w defensywie, czy tam źle postrzegany, ma słaby PR, to jest cała armia rodziców, którzy nie radzą sobie z rozmową z dzieckiem na temat na przykład wiary. I jak dzieci mówią, ja nie będę chodzić do kościoła, nie, tam na jakimś etapie, to mówią, nie, trzeba dać przestrzeń, trzeba dać wolność, kiedyś wróci, może nie wróci. No to takie, no sorry. No masz czas, żeby gadać teraz, nie, na ten temat. Więc to jest moment. Pozwólmy popełniać błędy. No, bokserów tak się ćwiczy, skoczków narciarskich i tak dalej. Nagrywamy, patrzymy, mówimy, dobra, tu popełniłeś błąd, tu za późno się odbiłeś, tu coś tam. A dlaczego tak wybierasz? No to jest po prostu, no tu się odbywa cała rozmowa. Ja to widzę wszystko, jako rodzic widzę, przecież cię nie potępiam. Tylko chcę z tobą o tym pogadać, nie, no.
2: No to ja powiem, najpierw zasady. Jako prawnik muszę tu. Najpierw zasady.
3: No i to jest z prawnikami. No
1: robi się ciekawe. No to właśnie, ale bardzo, bardzo ciekawie. Proszę bardzo.
2: Najpierw zasady.
3: Ja mam prawo do obrony.
2: To za chwilę. Czyli tak, najpierw są zasady, bo te zasady rzeczywiście dają takie poczucie bezpieczeństwa i też o tym mówiłeś, Wicku, ci przypomnę, że to pozwala dziecku poczuć się, że jest w jakimś znanym otoczeniu, wie, co mu wolno, czego nie wolno. To jest kolejna rzecz, to też o tym wspominałeś dzisiaj, to daje tą uważność, to pokazuje, że mi na tobie zależy, że jak ja ci stawiam granicę i mówię, że masz wrócić o tej 22, to znaczy, że mnie interesuje, czy ty wrócisz, czy nie wrócisz i czy wrócisz bezpiecznie. to te zasady jak najbardziej na początku muszą być, bo musimy nauczyć funkcjonowania i dać poprzez to właśnie jakieś takie bezpieczeństwo. A potem te zasady to są takie trochę granice, które przesuwamy. Mi się bardzo podobało, chyba u gajdów to kiedyś czytałam, że to jest właśnie tak, że my trochę zarządzamy wraz ze wzrostem dziecka, przesuwamy granice, a na koniec dajemy ten paszport już i otwieramy granice i tą wolność dajemy, czyli jest to wychowanie do wolności jak najbardziej, ale najpierw tak powolutku, najpierw muszą się nauczyć, co im wolno, czego nie wolno, w jakich ramach się mogą poruszać, bo to naprawdę jest takie działanie dla zdrowia psychicznego dziecka. Ono się czuje jak najbardziej wtedy bezpieczne.
3: To mam, może już o tym kiedyś wspominałem, ale mam do tego taki obrazek, jak kiedyś jechałem z taką konferencją pod tytułem Nastolatek kontra rodzic. Taki był tytuł tej konferencji. I zabrałem na ten wyjazd, bo to był tam malowniczo nad morzem, zabrałem córkę, która wówczas miała chyba 13 lat i tak ją pytam w tym samochodzie, ja mówię, słuchaj, wiesz, będę tutaj konferencja, ja mówię, to wiesz, ty, co uważasz, co powinienem powiedzieć, na końcu nastolatka. Ona mówi, a jaki tytuł? Mówię tam tytuł i ona mówi, że no właśnie, to dlaczego? Mówi, dlaczego w ogóle nastolatek kontra rodzica, nie odwrotnie, to już inna rzecz, ale później mówi, słuchaj, bo wiesz co, ja to, szczerze mówiąc, to wiem, że jestem czasami upierdliwa, mówi, nie? Mówi, ale ja dlatego taka jestem, żebyś ty mi pokazał granice. 13 lat dziewczyna, mówi, że będzie forsować te granice, chociażby po to, żeby zobaczyć, czy ty coś powiesz, czy nie powiesz, nie? No, każdy z nas tak, szczerze mówiąc, ma nawet w dorosłości, nie? W pracy, jeżeli nie będziesz mieć wymagań, no to w jakimś czasie powiesz, no bo to nie pracuje, bo nikt nie zwraca uwagi, nie? No to tak wiele takich opowieści słyszymy. Więc to na pewno, nie? To na pewno to, co mówisz, że te zasady... My w domu na przykład mieliśmy zawsze taki grafik, co kto robi, na cały tydzień rozpisany. Tutaj lodóweczka, tam coś tam, odkurzanko i tak dalej. I w pewnym momencie tutaj właśnie to jest między to takie trochę wpuszczenie wolności do tego, nie? No bo to można powiedzieć, grafik jest, mamy wszystko poukładane. I w pewnym momencie dzieciaki nas podebrały, te starsze, i mówią, że ale słuchajcie, to bez sensu jest taki grafik. A mówi, dlaczegoż bez sensu? No to przecież funkcjonuje. Mówią, nie, bo to jest tak, że każdy wtedy robi tylko to, co musi. Nie robi tego z miłości. A gdyby nie było grafiku, to wtedy każdy mógłby się wykazać. Mówimy, wow, no ale jakież to mądre, teologiczne i w ogóle. Mówimy, dobra, zdejmujemy grafik. No i ze 2 tygodnie to funkcjonowało. Mówimy, wracamy z grafikiem, no bo ta wolność jednak się nie sprawdziła. To później zostaliśmy sami w kuchni i z odkurzaczem.
2: I z miłością.
3: Więc, i z miłością do dzieci. Także to się akurat nie sprawdziło, ale była to kolejna sytuacja, w której znowu mogliśmy porozmawiać, nie? Właśnie o zasadach, dlaczego te zasady są wprowadzane, że łatwiej nam, że wtedy nikt jeden na drugiego nie... No w ogóle to się otwiera cała taka paleta do możliwości rozmów na ten temat i wyjaśniania, dlaczego właśnie te zasady są. One nas nie krępują, ale one nas wyzwalają, bo jeżeli ja swoje zrobię, to ja jestem wolny. Wtedy nikt mi nie może powiedzieć, że leżę i czytam książkę. Swoje zrobiłem, nie? Chociażby z tego względu.
1: Półmetek Nocnych Świateł minął przed momentem. Robimy krótką przerwę. Za chwilkę wrócimy do Państwa po piosence, by dalej dyskutować w ramach cyklu Bo tak nas wychowano o tym, czego wymagać od dzieci oraz jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. Państwa i moi goście, naszymi ekspertami są tego wieczora Korina Bulenda, Wincenty Pipka. Na Facebooku miejsce na komentarze, refleksje pod pierwszym postem od góry. Fanpage Radia Plus.
0: Nocne światła.

0: Państwa.
1: Od 5 minut mamy czwartek, 14 maja, Noc na Świata od godziny ponad, a jeszcze prawie druga godzina przed nami. Do pierwszej będziemy z Państwem dzisiaj. Cykl, bo tak nas wychowano, i rozmawiamy o tym, czego wymagać od dzieci oraz jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. Korina Bulenda, Wincenty Pipka, Państwa i moi goście. Na Facebooku miejsce na komentarze, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. I wracamy do kwestii porównywania się. Porównywania dzieci między sobą. Jak wzmacniać odpowiedzialność bez czegoś, co bardzo źle wpływa na dzieci. Porównywanie, czy to w grupie szkolnej, czy w grupie środowiskowej, jakiejś szeroko pojętej, czy jeszcze tym bardziej w rodzinie. Jak tego uniknąć, żeby dzieci jednocześnie czuły, że ich odpowiedzialność jest wzmacniana, ale nie przez zestawianie na przykład z starszą siostrą, czy młodszą siostrą, albo z bratem, czy jakąś grupą rodzeństwa, tak żeby uszanować to, że one są po prostu jakie są, ale jednocześnie stawiać im konkretne wymagania. Także.
2: Myślę, że to jest trudne, ale to wymaga od nas takiego od małego, żeby uczyć dzieci, że każdy jest inny i każdy ma inne zasoby, talenty. Ja wiem, że ja ciągle o tym, ale rzeczywiście tak jest. I nie można stawiać podobnych wymagań ludziom o różnych talentach. Tak samo nie można porównywać się do innych osób, bo no zawsze znajdziemy kogoś, kto jest lepszy, zawsze znajdziemy kogoś, kto jest gorszy. Nie robi to dobrze. Natomiast to, co możemy przekazać dzieciom, że zawsze warto porównywać się samemu ze sobą. Czyli zobaczyć, czy ja od wczoraj stałem się lepszy, nauczyłem się czegokolwiek, właśnie lepiej się zachowuję w stosunku do rodzeństwa, do rodziców, czy zdobyłem jakąś umiejętność. Czyli gdzieś tam mówimy o tym samorozwoju, ale jedyna osoba, z którą powinniśmy się porównywać, to my sami. I taki przekaz już od małego, myślę, że jest tym, co możemy dać dziecku najlepszego.
1: Jakie wymagania są absolutnie podstawowe dla dzieci, niezależnie od wieku?
3: To jest dobre pytanie. Znaczy, no niezależnie od wieku to na pewno, szacunek, nie? Wobec rodziców, który jest przykładem takiego szacunku też wobec innych ludzi, nie? To jest, moim zdaniem, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to szanowanie tych wartości, które my którymi my żyjemy, no bo też musi szanować wartości innych ludzi, ale też my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby to dziecko przyjęło te, tak jak mamy tam, wiesz, jedno z pierwszych poleceń Bożych, daje ci przykład, żebyś wpoił je swoim synom, nie? Że musimy swoim dzieciom wpoić, czyli te zasady, te dzieciaki powinny nasze przyjąć jako swoje, nie? To wydaje mi się, że to jest coś, co dzisiaj się nie do końca dzieje. Właśnie przez to takie pozostawienie tego właściwie nie wiadomo komu, nie? Właściwie nie wiadomo, kto się ma tym zająć. I to widać, znaczy, nie wiem, może ja tylko tak to postrzegam, ale to widać przy mówieniu dzień dobry, czy przy ustępowaniu miejsca w komunikacji miejskiej i tak dalej, i tak dalej. Doskonale to widać. Którym dzieciom wpajano w ogóle zasady, a które żyły po to, żeby żyć same dla siebie. I niespecjalnie, i to nawet nie jest ich wina, że nie dostrzegają tego, co się wokół dzieje. To wydaje mi się, że to jest jedna rzecz. Druga rzecz, chciałbym jeszcze wrócić do tych wymagań, bo wydaje mi się, że wylaliśmy trochę dziecko z kąpielą, bo to porównywanie jest oczywiście złe. Jeżeli my mówimy, to jak Korina powiedziała, że a twoja siostra to miała średnią, a miała czerwony pasek, a ty? No to wiadomo, że gasimy to dziecko już na dzień dobry. Natomiast przynajmniej patrząc z takiego męskiego punktu widzenia, to rywalizacja jest jakby w naturę naszą wpisana. To kiedyś ksiądz Pawlukiewicz podawał taki przykład, gdzie chłopak patrzy, jak dziewczyny grają w gumę i mówi, która wygrywa, i on mówił, że no nie wygrywa, bo po prostu tak sobie skaczemy, nie? No bez sensu w takim razie skakać, skoro nie można wygrać, nie? I trochę tak jest, że no jak się bijemy na boisku, to jeden musi drugiego położyć. Jak gramy w piłę, to musi być jakiś wynik, nie? I to jest wpisane i wydaje mi się, że a myśmy doszli teraz w ogóle też i trochę w edukacji do czegoś takiego, że jak dzieci robimy zawody w przedszkolu i grupa 20 chłopców, czy tam 20-osobowa grupa biegnie, to każdy dyplomik dostaje za udział, żeby się ktoś tam źle nie poczuł, że my nie wykorzystujemy też szansy odkrywania w tych dzieciach talentów w taki dosyć wydaje mi się bezpieczny sposób, no bo skoro 20 biegnie, wygrać może jedna, nie? Czyli 19 osób, można powiedzieć, z nim przegrywa, nie? Więc jestem w grupie dosyć szerokiej, to nie musi mnie to dotknąć. I nawet jeżeli jestem na ostatnim miejscu, to ja się tylko dowiaduję w dość bezpieczny sposób, że to na pewno nie jest moja bajka. I jak później, jako mądry rodzic, to mówię, słuchaj, biegi to nie jest chyba to, w czym możesz osiągnąć, ale na pewno masz coś, w czym możesz, i to dziecko mówi, kurczę, no faktycznie biegi nie, ale tam podnoszenie ciężarów, może szachy, może coś tam, i w ten sposób wydaje mi się, że mamy szansę do rozpoznawania swoich talentów. Nie możemy przecież tak zrobić, że wszyscy mają się czuć świetnie, wszyscy mają się czuć dobrze, tak jak gdzieś tam w sporcie też próbowano połączyć sport niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. To jest zakłamywanie jakiejś rzeczywistości, moim zdaniem.
1: No, Oskar Pistorius został dopuszczony do olimpiady, prawda? Ale znaczy to nie olimpiady specjalnej, tylko tej, która są igrzyskami olimpijskimi.
3: No i co otworzyło dyskusję do tego, że te jego protezy później były już na takim poziomie technologicznym, że on zyskiwał przewagę nad tymi
1: pomysłami. No ale generalnie nie zawalczył za wiele.
3: Zawalczył za wiele, no, ale w każdym razie było to zaburzenie jakiejś rzeczywistości, nie? I my mówiąc tym dzieciom, że wszyscy są równi, wszyscy wygrali, bo wszyscy w ogóle przyszli do szkoły, no to w ten sposób zaburzamy, moim zdaniem, rzeczywistość. Ktoś jest lepszy i w ten sposób, w sposób naturalny możemy temu dziecku pokazywać raz, gdzie jest jego talent, dwa, że w życiu będziesz przegrywał, po prostu ucz się przegrywać, bo większość twoich posunięć w życiu to będą porażki, bo gdyby to szło od sukcesu do sukcesu, bylibyśmy wszyscy mistrzami i milionerami, ale niestety większość naszych posunięć to są porażki, a co któraś to jest sukces, dzięki porażkom.
1: No to Korina, pójdę za tą myślą. Czy dzieci, twoim zdaniem, potrzebują takiej frustracji i konsekwencji? A idąc dalej, czego dzieci mogą się nauczyć dzięki wymaganiom, którym nie są w stanie sprostać?
2: To ja jeszcze tylko wrócę do tego, co powiedział Wicek, że każdy ma we krwi rywalizację. To ja się nie zgodzę. Już po pierwsze, rywalizacja jest talentem i niektórzy go mają, niektórzy nie mają. Poza tym, jeżeli mówimy o motywatorze, to też rywalizacja dla niektórych jest motywatorem, dla niektórych nie. Ja pamiętam na studiach podyplomowych, jak nam robił profesor takie właśnie badania, to między innymi mi absolutnie ta rywalizacja nie wyszła. Mnie motywuje drugi człowiek. I to takie było porównanie, że jak ktoś ma iść na jakieś zajęcia gimnastyczne, to może być taki człowiek jak Wicek, czyli on pójdzie tam na jakiś spinning, bo będzie go ciekawiło, czy wygra z kumplem, który tam pedałuje obok. A ja pójdę dlatego, że mnie zaprosi koleżanka, ale nie po to, żeby z nią rywalizować, tylko że budują mnie te relacje i to, że sobie pójdziemy i sobie jeszcze pobędziemy, tak, i tam wesprze mnie w tym, że nie wiem, nie daje rady czy coś takiego, nie? Więc rzeczywiście to pierwsza rzecz. Natomiast wracając do twoich pytań, czy dzieciom potrzebna jest frustracja? No frustracja to nie wiem, czy jest potrzebna. Natomiast rzeczywiście te porażki są na pewno potrzebne. Uczymy się dzięki porażkom. To ja już tu na antenie też kiedyś mówiłam o tym, że jedną z moich ulubionych takich książek coachingowych, nie na jakimś tam wysokim super poziomie, ale pokazującym, że ta porażka rzeczywiście jest wpisana w nasze życie, ale i buduje, to jest porażka znaczy zwycięstwo, która pokazuje, że właśnie zanim do czegoś dochodzimy, to musimy najpierw mieć milion porażek, a czasami w ogóle wskutek tych porażek wychodzi nam zupełnie co innego niż do czego zmierzaliśmy, ale ten efekt jest wyjątkowo zaskakującą rzeczą, która zdarzyła się niejako jako efekt uboczny, nieprzewidziany, ale zaskakująco fantastyczny i też nam jest to potrzebne. No nie da się życia przejść bez porażek, więc te porażki na pewno są potrzebne. Porażki budują pewnie frustrację, kiedy jest ich za wiele, więc tak. No.
1: Sportowcy, ci mistrzowie sportu mówią, że najwięcej nauczyli się właśnie na porażkach, bo one ich motywują. No, ale pytanie,
2: motywuje i pokazuje, co było nie tak, co można poprawić. Tam porażka ma bardzo dużo takich edukacyjnych walorów.

0: Jeszcze chciałem się odnieść do tej rywalizacji, no, bo to jest typowo...
1: A jednak rywalizuje ze mną tu.
0: Oczywiście. Typowo kobiece to, co mówisz. Ja na przykład miałem, przez kilka lat prowadziłem szkołę dla chłopców, to z koleżanką, która prowadziła z kolei szkołę dla dziewcząt, się kiedyś wymienialiśmy takimi uwagami na temat tych różnic, nie? I ona mówi, że oni tam sobie postawili na placu przed szkołą ileś ławek i musiała dokupić, bo dziewczyny jak wychodziły latem na dwór na przerwę,
2: to wszystko obsiadły.
0: Siadały i gadu. A myśmy nie mieli ani jednej ławki na placu przed szkołą, bo chłopaki jak wychodzili, to piła, coś tam. No i tam dwóch chyba siedziało, czytało książki, to faktycznie, no bo to... Ale reszta to rżnęli po prostu w piłkę, tam zawsze znaleźli sobie jakieś... Także ja tutaj tak zastrzegłem trochę, że to jest... Na pewno to jest bardziej męska domena, nie? To jest taka rywalizacja, że... tutaj... Na jakimś etapie my nawet, ktoś nam też nam podpowiedział, w pisuarach, może nie powinienem tutaj mówić, ale takie są specjalne plastikowe takie brameczki dla uczniów, które wykorzystują właśnie to, że facet musi coś celowo robić, musi trafiać po prostu do tej bramki i dzięki temu czyściej było w toaletach. To myśmy wkładali w te pisuary takie brameczki, można było to kupić w internecie i naprawdę było dużo czyściej, dziękowały nam za to sprzątaczki, a gdzieś to po prostu podsłyszałem, że to jest metoda. Też jakiś element takiej rywalizacji.
1: Ja czekam, o czym powiesz. Jaka ta rywalizacja w tych pisuarach, czy nie, porównywanie,
0: bo małe dzieci mają taki fan, że coś musi zrobić tak, nie? To jest tak jak coś tam musi napisać tam na drzewie, tam Genek jest głupi, czy coś tam, bo musi czegoś tam dokonać takiego swojego i jak przychodzi, no to co może w tej toalecie zrobić? No może na przykład bokiem nasiusiać, a może później, jak ma wyzwanie, no to trafiać do celu, nie?
1: Ale a propos tej rywalizacji uczenia dzieci, to ja ostatnio byłam zaskoczona moim 6-letnim synkiem, który nauczył się już, bo dzieci mają ten problem początkowo, jak grają w jakieś takie gry zespołowe, żeby przegrać, nie? To jest taki moment w życiu dziecka, że ta przegrana to zawsze kończy się wielkimi łzami i w tą frustracją, tak, i niechęcią do w ogóle podejmowania się jakichkolwiek gier, a on ostatnio przyszedł mi, przegrał i mówi, mamo, to nie ma znaczenia, najważniejsze, że dobrze się bawiliśmy.
2: Ale ciekawe, słuchajcie, właśnie a propos mojej córki, ona regularnie przegrywała we wszystkie możliwe gry planszowe, kiedy była dzieckiem, no bo stosowaliśmy taką zasadę, że gramy uczciwie, bez handicapów, prawda, bez dawania forów, no i bardzo źle to znosiła, ale słuchajcie, jest największą, jaką mogę znać, jaką znam, fanką planszówek. Dzisiaj. I gra po prostu dlatego, żeby grać, a nie dlatego, żeby wygrać. Po prostu.
0: Czy teraz tobie się nie bardzo chce? No, przegrywa.
2: Nie. No, fakt. Fakt, rzeczywiście przegrywam. Nie, ostatnio to mało mamy czasu na wspólne granie, ale Natalia, wiem, że lubi grać i lubi planszówki i ze znajomymi grywa. Grywa i w ten sposób też spędzają czas. No, drodzy, to jeszcze jedno pytanie przed przerwą. Właściwie, Korina, to może właściwie nie pytanie, tylko takie uzupełnienie, bo czy chwalenie mocnych stron może osłabić motywację do pracy nad słabszymi obszarami dziecka? No bo tych talentów mamy, dobrze pamiętam, 34, tak?
1: Mhm, 34 są grupy talentowe, w ogóle takie wyodrębnione u Gallupa, ale te mocne, znaczy predyspozycje do mocnych stron, bo ten talent, to jest predyspozycja, to jest powiedzmy, znaczy najmocniejsze to są ta piątka pierwsza, ale tak powiedzmy nawet do 10 to są te obszary, w których rzeczywiście no, możemy wiele zdziałać.
2: No właśnie, i czy praca nad rozwijaniem tych najsilniejszych stron przypadkiem nie osłabia tych talentów, które może są mniej widoczne, ale również przydatne, skoro no, dziecko jest w nie wyposażone, prawda? Może nie jest tak, że musi stosować, korzystać z tych mniejszych, że tak powiem, zasobów, słabszych zasobów na co dzień, ale przyjdzie moment, w którym okaże się, że on jest potrzebny.
1: To znaczy wszystko zależy, o czym mówimy. Po pierwsze, w początkowym fazie życia dziecka to jeszcze mamy bardzo dużo tych połączeń neuronalnych i te, które wspieramy, te się utrzymają, te, których nie wspieramy, te zanikną, więc

0: To jest bardzo istotne, żeby tutaj rozwijać dziecko bardzo szeroko, żeby ono było takie przystosowane do różnego rodzaju zadań i się rozwijało, jak to ładnie dzisiaj Wicek powiedział, ogólnie. czyli to jest ważne, tak? Na początkowym etapie, żeby rzeczywiście rozwijało się w wielu obszarach. Natomiast później, jak już widzimy te predyspozycje dziecka, to co się ukształtowało, to co jest w genach, to co wzmacnialiśmy, czyli potem to są te nasze zasoby, to o tyle, o ile te inne obszary wzmacniamy, bo tego wymaga edukacja, no musimy jakoś z klasy do klasy przechodzić, bo tego wymaga, no nie wiem, podstawowe czynności, nie wiem, właśnie wokół siebie, czy w życiu takim społecznym, ale bez już takiego specjalnego nacisku, że każdy musi być z matematyki na piątkę, czy każdy musi tam tą chemię, czy inny przedmiot znać świetnie, bo są te obszary, w których jesteśmy wyjątkowi i tak jak Wicek powiedział, jeżeli widzimy, że w bieganiu nam nie idzie, no to nie ciśnijmy tego dziecka, żeby we wszystkim było najlepsze, bo to jest zupełnie bez sensu.
1: No właśnie, z dyskiem porzuca. Krótką przerwę robimy. Dzisiaj w Nocnych Światłach przypomnę cykl, bo tak nas wychowano, czego wymagać od dzieci oraz jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. I na tym się skupimy właśnie przez następne dwie części programu, ostatnie, czyli jak to robić i przy okazji bezkonfliktowo. Korina Bulenda, Wincenty Pipka, Państwa i moi goście. Wracamy za chwilkę, a na Facebooku Państwa przestrzeń do refleksji, komentarzy i pytań pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne Światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl, bo tak nas wychowano. Rozmawiamy o tym, czego od dzieci wymagać oraz, i na tym skupimy się przez najbliższe pół godziny, kończące program, jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. Korina Bulenda, Wicenty Piwka, nasi eksperci tego wieczora. Jeżeli Państwo macie jakieś pomysły, komentarze, refleksje, myśli, pytania, to zapraszam na Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla słuchaczy Nocnych Świateł. Tam Państwa zapraszam. No dobrze, no to jak mówić o zasadach? Zacznijmy od tego, żeby dziecko nie słyszało tylko i wyłącznie krytyki. A wręcz coś, co bym powiedział, stoi na przeciwległym biegunie, wręcz motywację.
2: Nie krytykować.
1: Ale jak nie krytykować? No.
2: Ale dlaczego mielibyśmy krytykować? To wydaje mi się, że to jest tak, że... Znaczy oczywiście, to jest wstęp do naszej porażki, jeżeli zaczynamy krytykować, nie? To, bo nawet jak mówimy o skuteczności wychowania w tych zasadach, nie? To jest tak, że co my uznajemy za skutek? Co jest dla nas skutkiem? Nam się jakby... Sobie my nie stawiamy chyba tak wysoko poprzeczki, nie? My do siebie, no staram się. To widać po nowym roku. O, rzucę palenie, o, będę się odchudzał, nie? I tam do 14 stycznia, jeżeli nam wystarczy pary, no to jakoś tam próbujemy, a potem, no starałem się, ale mi nie wyszło. Ale do dzieci już nie jesteśmy, w ogóle do innych ludzi nie jesteśmy tak wyrozumiali. I faktycznie to staranie się powinniśmy już uznać za sukces. Jeżeli ktoś stara się dostosować do tego, albo wkłada jakiś wysiłek, to już jest jakiś sukces, a nie, że już przyswoi sobie wszystkie te zasady. No tutaj też by trzeba było się uczyć od najlepszych. I jeżeli przywoływaliśmy tutaj na przykład tego bogatego młodzieńca, tam też nie było czegoś takiego, że jak... Chrystus mu postawił wymagania, to później mówi: o ty, ale ty słaby jesteś, nie dałeś rady.
1: Nie, no poszedł, po prostu szukajcie go. Tak?
2: Gość poszedł i pozwolił mu w tym momencie iść przemyśleć swój temat. Nie wiemy, czy kiedyś tam wrócił, czy nie wrócił. Ta historia później już się nigdzie nie toczy. Tak samo gorzej jeszcze, jak przychodziła tam ta jawnogrzesznica, znaczy przyszła, przyprowadzili ją. To tam jest też piękna taka scena, nie? Nikt cię nie potępił, no nikt, nie? No to ja cię też nie potępiam, nie? Ale więcej, nie? Więc to nam brakuje...
1: Nie tylko ona to usłyszała. No przecież ten paralityk nad Sadzaską Bethesda też to usłyszał. Słuchaj, idź, nie grzesz więcej, żeby ci się coś gorszego nie przytrafiło, prawda?
2: Tak. Czyli to nie było to najgorsze, co ci się przytrafiło w życiu.
1: No właśnie.
2: No wczoraj mieliśmy czytanie, święty Paweł też poszedł tym tropem, nie? Jak tam Grekom mówi, opowiada, nie? I też później na końcu, znaczy korzysta z tego, co tam widzi u nich, tak? Jak mówi tam dla tego bezimiennego Boga. I mówi, no to ja właśnie o tym chciałem wam poopowiadać, nie? Jak oni wszyscy mówią, że ale stary, dobra, posłuchamy cię inną razą, tam wiesz, tam gadasz głupoty tam i tak dalej, to też ich nie potępia w czambu i nie mówi, ale wy głupki jesteście, no wiadomo, no.
1: Straciliście ostatnią szansę na zbawienie.
2: Po prostu... To jest to przykład takiej rozmowy, że szukam okazji do rozmowy cały czas, nie? To jest każde takie spotkanie jest okazją do rozmowy, ale umiejętne stawianie sobie tego celu, czy patrzenie na sukces, jeżeli ktoś jakkolwiek, czy tam się posunął, jeżeli nam się udała rozmowa, mimo że to dziecko nie do końca jeszcze załapie i pewnie mnie tam jutro znowu będzie miał ten problem, ale to już jest jakiś sukces. My o tym rozmawialiśmy, nie? Spędziliśmy jakiś tam czas. Ja w ten sposób na to patrzę, nie? Jeżeli nawet jedynym sukcesem tej rozmowy mojej z dzieckiem jest to, że ta rozmowa nam się udała, bo no po prostu mieliśmy czas pogadać ze sobą, to moim zdaniem już jest sukces, nie?
1: No właśnie, bo a propos świętego Pawła, kiedy mu powiedzieli, posłuchamy cię innym razem, to jest powiedziane, że tak Paweł ich opuścił, ale niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dieńcz z Areopagita i kobieta imieniem Damarisa, razem inni z nimi. No więc jednak coś się zadziało, prawda? Coś się stało takiego, że niektórzy to usłyszeli. Czyli mówiąc, przekładając to na dziecko, że no dobra, coś tutaj stawia opór, ale w jakiejś przestrzeni dociera do niego to, co rodzice chcą mu przekazać, prawda? I to zostaje. Ja tutaj skorzystam ze swojego przykładu. Nie chcę mówić, że to jest jakiś uniwersalny, ale u mnie tak to działało. Ja byłem strasznie zbuntowany na wszystko, co rodzice robili. I nawet sobie wyrzucam, kiedyś pamiętam, zrobiłem coś nieistotne co, no ale rety, przecież ojciec tak samo to robił, no przecież no, niemożliwe, żebym ja tak samo robił. Jak się od tego uwolnić w ogóle? To był mój jakiś straszny, żebym nie był taki sam. A potem przyszedł czas, że kurczę, no, musiałem uderzyć się w piersi i powiedzieć, jak to dobrze, że gdzieś tam coś się przesączyło do mojego wnętrza i zostało i na tym coś wyrosło takiego, na czym mogłem gdzieś budować jakieś sensowne zachowania w życiu. Mieć do czego wrócić po prostu, jakąś konstrukcję właśnie, czyli owszem, była przestrzeń wolności, ale też coś, co bym nazwał w kontekście biblijnym, prawem, czyli jakimś konstruktem, na którym można coś rozwinąć, jakąś wartość życiową.
2: Znaczy, myślę, że tutaj też w przypadku dzieci to też o tym dotyczy tego, o czym mówisz. To mnie się bardzo podoba ta przypowiednia o siewcy. Ona, co prawda, jest tam w tym wyjaśnieniu trochę o czymś innym, ale to trochę tak jest z dziećmi, że po prostu trzeba siać. Jeden trafi w wieku 10 lat na grzyzną glebę, a drugi w wieku 15 lat, ale nic nas nie zwalnia od tego, żeby siać. Po prostu mamy tego ziarna jako rodzice, naprawdę pełne miechy i trzeba po prostu siać w nadziei, że gdzieś tam... Jak kiedyś sobie przeskanowałem, tak sobie myślę, dlaczego ja tyle poświęcam czasu moim dzieciom? Wydawało mi się, nie? Może cały czas za mało, ale wydawało mi się, że staram się wciskać w każdą szczelinę, żeby z nimi rozmawiać i oczywiście odpalał się we mnie taki program mądrego ojca, nie? I wtedy tam udzielałem tych swoich rad, tam jakichś tam, co miałem przygotowane tam w swoim zestawie i później widzę, że to po prostu spłynęło, nie? I później jak zacząłem sobie tak skanować, jak to było w mojej młodości i sobie przypominałem, jakie rady od ojca przyjąłem, to doszedłem do tego jednak, że było mnóstwo, na pewno, tych z jego strony prób dotarcia do mnie, które ja w ogóle, których pewnie nie pamiętam. Później prób jakichś takich, które kompletnie zignorowałem. Ale są też takie momenty, które ja doskonale pamiętam i jestem w stanie przytoczyć. Jest ich naprawdę, mógłbym na palcach dwóch rąk z dużym wysiłkiem sobie przypomnieć, ale to były rzeczy, które po prostu były kamieniami takimi milowymi w moim życiu, które do dziś mnie gdzieś tam prowadzą i niosą, nie? Więc wydaje mi się, że naszą rolą nie jest, no trochę to jest taka opowieść, nie? Ten podlewał, ten siał, a wzrost jednak daje ktoś inny. Jeżeli mówimy tutaj o takim, że jednak jest ten Duch Święty, który w tym dziecku też daje ten wzrost, nie? A my jesteśmy od tego, żeby siać, nie? Na nasz taki niedoskonały sposób. Czy ja jestem doskonałym ojcem, jesteś doskonałym ojcem, Korina, jesteś doskonałą matką? Pewnie nie. Pewnie, no mówimy, dzielimy się swoimi błędami. Nie jesteśmy doskonali, ale na tyle, na ile możemy, musimy siać z tego, co z doświadczenia, z naszej mądrości i tak dalej, nie? W nadziei, że gdzieś tam...
1: Korina, dlaczego samo nie wolno często nie działa?
0: Jeszcze raz?
1: Samo nie wolno. Dlaczego to
0: samo
1: nie działa?
0: Nie wolno, no
1: bo... Nie wolno, nie rób tego.
0: Po pierwsze, rzeczywiście mamy trochę w naturze...
2: To zależy, kto mówi, nie?
0: Też. Ale mamy w naturze taką przekorę. Trochę sam nawet mówisz o tym, że miałeś taką duszę rogatą i się przeciwstawiałeś. Ale zupełnie inaczej przyjmujemy jakiegoś rodzaju... nakazy, rozkazy, polecenia, jeżeli rozumiemy, po co to jest. Więc jeżeli mówimy do naszych dzieci, że czegoś nie wolno, to fajnie by było, gdybyśmy za tym zaraz pociągnęli. Ja wiem, że słowo fajnie nie jest najlepszym, ale dobrze by było, gdybyśmy zaraz za tym pociągnęli informację, dlaczego tak mówimy. Nie wolno dotykać żelazka, bo się sparzysz. A jak za trzecim razem nie rozumie, no to się przekona sam, nie? Ale to jest po naszej stronie bardzo dużo takiej właśnie miłości, opieki, troski, którą wkładamy w to, żeby wychować to dziecko, i te przekazy w większości są podyktowane właśnie tą miłością. Ja mam przykład taki, troszeczkę tu się już pojawiło dzisiaj o tym wracaniu, o jakiejś godzinie informowaniu czy odbieraniu o tym, ale ja naprawdę miałam taką sytuację z córką, że zawsze proszę, żeby moje dzieci informowały, jak gdzieś dotarły, o której wracają, że jak się umawiamy, to żeby dotrzymywały tej godziny, a jeżeli nie mogą dotrzymać, to krótka informacja, jakiś SMS. I też miały z tym problem. Nieraz zapomniały, nieraz tam wyglądało to inaczej, niż by mi się zamarzyło. I ja się wtedy denerwowałam. I pewnego dnia moja córka mówi: wiesz, mamo, ja dopiero teraz zrozumiałam, jakie to jest ważne i jaką ty tutaj tak naprawdę okazujesz mi troskę, kiedy mój kolega powiedział właśnie, że w jego domu to w ogóle nie interesują się, kiedy on wróci. Nie pytają, kiedy wróci, nie interesują się, jak wchodzi do domu, to tam pies z kulawą nogą nie zajrzy, czy on jest, czego nie ma. I jak on mi to powiedział, to ja dopiero poczułam, jaką jestem szczęściarą. I ja powiem wam, że mnie tak moja mama wychowała w takim też informowaniu. Nie mówię, że codziennie jak wracam z pracy, to mamie tam SMS-ka wróciłam, bo co tam specjalnie to nie interesuje. Ale jeżeli jadę w jakąś dłuższą podróż, to ja wiem, że mama się martwi, czy ja bezpiecznie gdzieś tam dojechałam, że mam taki nawyk, dojechałam, SMS... Dojechałam i wiem, że to jest takie nie to, że ja nie wyrosłam mając lat prawie 50, tylko po prostu szanuję moją mamę i to, że o mnie dba i się troszczy. I mam nadzieję, że rzeczywiście taki przekaz, że jakieś te nasze wymagania to są tak naprawdę okazywanie miłości i troski o nasze dzieci, to jest przekaz, który powinniśmy dawać, a nie krótkim nie, bo nie. I nie interesuj się, albo dzieci i ryby głosu nie mają.
1: No, a jak reagować, kiedy dziecko testuje granice po raz setny, tysięczny? No dajmy na to.
0: No to wszystko zależy, tak, od sytuacji, od dziecka, od tego, o czym mówimy. Ale no czasami jest tak, jak tutaj już nieraz mówiliśmy dzisiaj, że trzeba wtedy mu pozwolić popełnić ten błąd. Niech się przekona, przed czym chroniliśmy, dlaczego zakazywaliśmy. No czasami nie przeskoczymy pewnych rzeczy. Czasami są takie sytuacje, że to dziecko musi samo się przekonać.
1: Wracamy do Państwa na ostatnią część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł za chwilę po piosence. Przypomnę, że tego wieczora w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy o tym, czego wymagać od dzieci, jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. O tym, jak skutecznie, to już padło, a bezkonfliktowo to za chwilkę o tym będziemy na koniec rozmawiać. Korina Bulenda, Wincenty Pipka, Państwa i moi goście. Ostatnie też minuty dla Państwa na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na komentarze.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne Światła.
1: Za 14 minut minie pierwsza, niespełna kwadrans do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł pozostał, bo tak nas wychowano, ten cykl tego wieczora, czego wymagać od dzieci oraz jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo, i właściwie o tej bezkonfliktowości teraz będziemy przez najbliższe minuty rozmawiać do końca programu. W studiu Korina Bulenda, Wincenty Pipka, Państwa i moi goście. Jeżeli ktoś z Państwa chce dodać komentarz, to ostatnia ku temu okazja przez najbliższe minuty. Fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. To jest na to miejsce. Komunikacja w praktyce to jest rzecz, kto wie, czy nie najbardziej istotna w tym całym układzie dotyczącym wymagań i takiej próby nawiązania relacji, współpracy. Bo jak wydawać polecenia, żeby tę współpracę między rodzicem a dzieckiem zwiększyć, żeby ten potencjał był jakoś zawarty w tej komunikacji?
2: Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim powinno być tak, że to dziecko w miarę możliwości, znaczy powinniśmy pokazywać sens tego, nie? Czego wymagamy. I wtedy sens i korzyść dla tego dziecka, czy tam, nawet jeżeli to jest korzyść ogólnie, nie wiem, społeczna dla rodziny, ale musimy, no bo lubimy w ogóle się komunikować językiem korzyści, nie? Więc to dziecko musi wiedzieć, że to nie jest bezsensowna robota i że to też przynosi korzyść wszystkim nam. I wtedy łatwiej nam się coś takiego robi, nie? Zwróćmy uwagę, bo ludzie mają w sobie takie duże pokłady. Ostatnio mieliśmy tą taką społeczną akcję Łatwoganga, nie? Gdzie ludzie po prostu no, rzucili się na to, każdy chciał pomóc, każdy chciał dorzucić swoją cegiełkę, czyli ludzie mają w sobie coś takiego, że robią coś, no przecież tam tylko tracili pieniądze, czas, mogli leżeć dalej sobie przed, nie wiem, telewizorem czy coś, ale stali gdzieś w kolejce, w jakimś przypadkowym bloku, żeby na moment wejść, to tam pomijając, może parę osób chciało tam gdzieś błysnąć, ale no jednak właśnie, większość
1: też własny interes załatwić.
2: No pewnie tak, w tym tłumie ludzi pewnie też tam było coś takiego, co w sumie też tam nie jest jakieś takie znowu aż złe, jeżeli robisz coś dobrego, nie? To ja bym się aż tak bardzo tam nie czepiał tych motywacji, natomiast najgorzej jest, jeżeli mówisz i bo tak ma być, nie? Bo ja tak mówię. No już jest, a dziecko nie rozumie dlaczego, o co tu chodzi, nie? To jest także jakby sens, korzyść. Oczywiście nie zawsze to się udaje, no bo jeżeli, jak tu wytłumaczyć dzieciom, człowiek nawet sięgnie pamięcią, to, że rodzice nam tłumaczyli, a ucz się, ucz, bo będziesz tam, nauka to potęgi, klucz i tak dalej, i tak dalej. No nie kapujesz tego, po prostu jako dziecko nie kapujesz, bo wolisz iść pograć w piłę, czy tam wolisz cokolwiek w tym miejscu robić. I to jest kolejna taka, taki wilczy dół, w który wpadamy jako rodzice, bo część z nas myśli, że to przecież jest takie proste do zrozumienia i to dziecko musi to zrozumieć. I jest cała seria takich, jak to mówimy, poleceń, czy takich rzeczy, które to dziecko musi zrobić, których nie da się przełożyć na taki język: słuchaj, synku, bo jeżeli będziesz się uczył, to za 20 czy 30 lat pójdziesz sobie na studia takie, jak sobie wymarzysz. To jest gadka w ogóle, szkoda czasu na to, nie? Więc jest seria takich poleceń, że masz to zrobić i już, i tam nie ma w ogóle się co specjalnie zastanawiać nad tym i przekładać to na język poetycki. I tyle, nie? Natomiast problem raczej zaczyna się, jeżeli my w miarę dobrze staramy się ułożyć to dziecko, to problem zaczyna się w wieku nastoletnim. I tutaj często my nie chcemy się przyznać, ale nam brakuje autorytetu. Autorytetu nam brakuje, skoro my właśnie za tym dzieckiem biegaliśmy cały czas i to dziecko było autorytetem dla nas i wtedy w wieku nastoletnim my chcemy od razu odmienić te role. Bo dziecko mówi, to ja dalej będę robił, co będę chciał, a mówimy, nie, nie, teraz się zmieniło, teraz ja ci będę mówić, co. No to no nie ma takiej opcji, bo było naście lat przygotowywane do tego, żeby dalej być liderem w tym układzie, nie? Więc stawiając te wymagania na samym początku, powinniśmy myśleć o tym wieku, kiedy nie ma miejsca, można powiedzieć, trochę na dyskusję. Jak przyjdzie ta burza hormonów, to my jesteśmy jak na środku morza czy oceanu. Tam nie ma czasu czasami na pomyłki, nie? Tam trzeba po prostu, ten autorytet na nas jako kapitana jest podstawowy właściwie, a nie, że każdy teraz, wydaje mu się, że każdy będzie robił teraz, co chce na tym okręcie, no bo każdy taki okręt utonie.
1: Słuszna uwaga. Jak nie wejść w rolę policjanta w swoim domu?
0: Mi się od razu kojarzy ten policjant i to, o czym tu mówimy, z taką książką, którą przerabiałam na studiach, Nadzorować i karać, Foucault.
1: Ale wiesz, dlaczego pytam? No bo kapitan i policjant to służby mundurowe. Wiesz, i kapitan rzeczywiście to jest ten, który prowadzi. To jest ktoś, kto jest liderem i za nim powinni inni podążać.
0: Ale schodzi ostatni z okrętu, który
1: Właśnie. A policjant to niekoniecznie. Policjant właśnie wyłapuje. No i jest jeszcze synonimem takiego opresyjnego systemu, którego na końcu, którego jest zawsze kara.
0: Nie, ewidentnie jestem za kapitanem. Ja poza tym jestem z zamiłowania żeglarką, więc wszystko, co się z tą metaforą łączy, to do mnie przemawia. Natomiast rzeczywiście, jak sobie tak pomyślimy o tym, jak uczyć dziecko wykonywania jakichś obowiązków, stawiania mu granic, no to jeżeli pomyślimy o karach, no to ten Foucault przywołany przeze mnie to już pokazywał, że kary to jest taki system, który po pierwsze uczy takiego bezmyślnego podporządkowania, a my mówiliśmy, że wychowujemy do wolności, to raz, a dwa, że ewentualnie to dziecko nie tyle będzie starało się robić to, od czego niego oczekujemy, tylko będzie działało tak, żeby uniknąć kary. To znaczy, będzie kombinowało na różne sposoby, bylebyśmy się nie dowiedzieli o tym, że przekracza granice, nie? A nie będzie pilnowało, żeby tych granic nie przekraczać.
1: Nauczy się kombinować,
0: nauczy się ukrywać pewne rzeczy, na pewno nie będzie miało z nami dobrych relacji i więzi. To jest, to od razu mamy zapewnione, więc tak jak powiemy o takim stawianiu granic, to raczej to uczy jakiegoś takiego dojrzewania, natomiast karanie jest czymś takim, co powoduje po prostu, że dziecko straci z nami relacje i samo ze sobą być może straci relacje, bo stanie się albo takim zupełnie zniszczonym człowiekiem, podporządkowanym każdemu. A czasami właśnie tak pytamy, a jak ty to zrobiłeś, że to twoje dziecko jest takie samodzielne? No, pozwala mu na to, nie? To jest ta wolność w takim pozytywnym sensie, że uczymy samodzielności. Jeżeli ciągle karzemy, jeżeli ciągle mamy taki system opresyjny, policyjny, no to nie nauczymy odwagi, nie nauczymy samodzielności, nie nauczymy wolności, tylko stworzymy takiego podporządkowanego człowieka, a chyba takiej nie chcemy ścieżki dla naszego dziecka. Tak. Albo będzie tym kombinatorem, o którym powiedzieliśmy, czyli będzie robiło tak, że będzie przekraczał granice, ale oby się inni o tym nie dowiedzieli.
1: No, homo sovieticus to wzorcowy kombinator. No to jest druga strona medalu. Czy w takim razie nagrody uczą odpowiedzialności, budują poczucie własnej wartości, wysoką samoocenę, czy jednak uzależniają od pochwał na przykład?
2: No to, kurczę, to tak ciężko tak generalizować, nie? Bo wtedy też musielibyśmy, no właśnie, musielibyśmy albo w ogóle znieść nagrody, gdybyśmy uznali, że nie, nagrody to demoralizują, nie? Na przykład tam dziecko powinno w domu, na przykład, nie wiem, pomagać w pracach w ogródku za darmo. Bo coś tam, nie? Bo
0: albo powinniśmy płacić. Nie? A ty płacisz?
2: To zależy. Albo na przykład, nie wiem, no gdzieś pracuje, gdzieś tam dorabia sobie, to też powinniśmy powiedzieć, no powinno się uczyć tam społecznych zachowań i nie może sobie zarabiać, nie? To też tak, wydaje mi się, że to, kurczę, to nie jest, No i jeżeli znowu odniesiemy się do takiego tak, biblijnego stwierdzenia, bieg ukończyłem, na koniec odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, nie? Dostanę jakąś nagrodę, nie? Za to, że wystąpiłem w dobrych zawodach, nie?
1: I niekoniecznie pierwszy.
2: I niekoniecznie pierwszy, nie? Tak, więc to jest, to jest tak, że wydaje mi się, że nagrody w jakimś wymiarze są też nam potrzebne. To, że kary za coś, bo my też, kurczę, ja się z tym zgadzam, że kara jest też czymś takim, co daje, powoduje to niebezpieczeństwo, że zacznę się tresować i zacznę unikać tych tam, gdzie jest, jak mówimy o stawianiu granic, jak się nauczę tam, gdzie są te ogrodzenie z prądem, no to nie będę dotykał, nie?
1: Elektryczne pasy.
2: Natomiast my też trochę jakby sobie wmówiliśmy, że tej kary tak nawet widać to teraz w niektórych takich przekazach religijnych, że właściwie tej kary piekła nie będzie, nie? Że to jest taka jakaś tam ściema, to jest jakiś stan umysłu.
1: Nie, że no Jezus Bóg mówi jest, o piekle. No, przepraszam.
2: Ale wiele jest teraz takich przekazów przecież, że Bóg jest tak miłosierny, no jak możecie tam do piekła wtrącić, nie?
1: On jest miłosierny, ale i sprawiedliwy.
2: Za dobre wynagradza, za złe karze, nie?
1: Tylko, wiary.
2: Wydaje mi się, że to jest tak, że my się sami jakby karzemy.
1: Ale rzeczywiście, że
2: tak. I ta konsekwencja, jeżeli
1: znaczy,
2: to...
1: Bóg na to pozwala, żebyśmy się...
2: Tak, żebyśmy
1: no bo dał
2: się
1: nam
2: sami,
1: wolność.
2: Tak. I to jest dokładnie ten sam schemat, przenosi się w nasze wychowanie, w nasze funkcjonowanie w rodzinach czy w małżeństwach, nie? Że jeżeli my popełnimy powiedzmy grzech, zrobimy coś źle, no to my sami się karzemy tak naprawdę i sami ponosimy tego konsekwencje, nie? I to już jest taka, no, ewidentnie kara dla nas czasami wystarczająca. Nie wiem, jak mamy ciche dni w małżeństwie, to jest kara tego, że nie potrafimy się pogodzić, nie? I żadnemu z nas nie jest z tym dobrze, nie? Ale się w jakiś sposób karzemy, nie? Nie odzywając się do drugiej osoby. Chcę tą drugą osobę ukarać, więc też nie będę się odzywał i ta osoba też mnie karze i też się nie będzie odzywać i po takich 24 godzinach to już w ogóle jesteśmy najgorszym tam małżeństwem. Natomiast jeżeli chodzi o nagrody, to też jest tak... No właśnie, my czasami chcąc kogoś wynagrodzić, to jest tak, że nie zastanawiamy, znaczy mamy straszny bałagan, wydaje mi się, w tym nagradzaniu, bo teraz mamy czas pierwszych komunii, nie? Wujek Czesio, który jest chrzestnym, nie widział dziecka 10 lat i teraz mu to wynagrodzi na komunię, przywożąc kłada, nie? Nie mając z nim żadnej relacji z tym swoim chrześniakiem, nie zapomniał o tym, dopiero mu żona przypomniała, że on jest przecież chrzestnym, albo z zaproszenia się dowiedział, że przecież, kurczę, był taki moment, że się wpakowałem i musi odkupić te swoje wszystkie winy. I to jest też taka forma jakiegoś takiego, i my często też tak, te nasze nagrody często wynikają z wyrzutów sumienia, nie? I te są w ogóle do przekreślenia, bo żadna wartość tej nagrody nie zbuduje relacji. My często dajemy nagrody niewspółmierne w ogóle do wydarzenia, nie?
1: Także, albo nagrodę za nic.
2: Albo nagrodę dajemy za nic, nie? No to już jest w ogóle...
1: To masakra, jest demoralizacja, nie? Po prostu.
2: Albo dajemy za to, co to właśnie za nic, czyli za to, co to dziecko powinno z definicji robić, nie? Natomiast wydaje mi się, że my byśmy mogli w bardzo wiele tych nagród, tak zwanych nagród, czyli jakichś tam materialnych, sobie odpuścić, ale zbyt mało operujemy słowem, nie? Zbyt mało mówimy komuś, że słuchaj, o, smakował mi obiad, nie? Fantastycznie tam gotujesz, czy coś takiego, nie? No kurczę, powiem ci, że no świetnie, o, no powiem ci, że masz taki, nie wiem, smak do tego, żeby urządzać mieszkanie, że po prostu świetnie się czuję w domu, nie? My się przyzwyczajamy i nie mówimy tego, nie? A powinniśmy takie rzeczy od czasu do czasu powiedzieć. I to jest nagroda która jest więcej warta niż wszystkie inne, powiedzmy tam, materialne zamienniki, nie? I tak samo jest z dziećmi, nie? To jestem z ciebie dumny. Jestem, tam nie wiem, świetnie wyglądasz, szczególnie do córek. Ja mam przewagę córek, więc wydaje mi się, że w jakimś momencie się złapałem, że dla nich, mam wrażenie, że to bardzo ważne jest, nie? Żeby im powiedzieć, że świetnie wyglądasz, że się, no... I tym my właściwie operujemy zbyt mało i takich nagród, jeżeli one są zgodne z prawdą, to takich nagród rzeczywiście za mało rozdajemy, bo takich nigdy nie będzie dosyć, nie? Chyba że kłamiemy.
1: A propos, myślę, że to jest ważny wątek, dlatego na koniec jeszcze chciałbym go właśnie tak podkreślić i przy jego pomocy zamknąć naszą rozmowę dzisiejszą, doprowadzić do pewnego finału. A propos sprawiedliwości i miłosierdzia, bo jeżeli wspomnimy sobie sytuację Izraela, kiedy zostaje prawo wręczone na górze Synaj Mojżeszowi, no to Bóg, widząc, co się dzieje na dole wśród Izraelitów, no, zapałał gniewem i wręcz musiał go błagać Mojżesz, żeby nie wyniszczył tego narodu. Ale jeżeli otworzymy pierwszą Księgę Królewską, no to z kolei tam Eliasz z Bogiem rozmawia na górze Choreb i Bóg przychodzi w łagodnym powiewie. Więc jest, można powiedzieć, pełne spektrum tej komunikacji, również wychowawczej, no bo jednak Bóg, co by nie mówić, wychowuje na drodze zbawienia ten rodzaj ludzki, przygotowuje na przyjście Jezusa i otwarcie na zbawienie, na przyjęcie tej nauki. Więc idąc za tym, chcę was na koniec zapytać, jak mówić stanowczo, czyli przekazywać wartości, ale bez krzyku, w ten sposób, żeby również była to rozmowa, a nie moralizowanie.
0: Ja bym tak odpowiedziała, jak niedawno powiedział Wicek o tym, że po prostu nie krytykować, to ja tu po prostu nie krzyczeć najchętniej w ten sposób. Natomiast rzeczywiście
1: to jest najprostsze rozwiązanie, więc...
0: natomiast rzeczywiście... Jeżeli jesteśmy przekonani do jakichś racji, jesteśmy przekonani do tego, że chcemy konkretne zasady, wartości przekazać, bo one są dla dziecka dobre, bo wiemy, jakie są ich podstawy, a nie dlatego, żeby po prostu, żeby budować swój autorytet, żeby pokazać, że mamy władzę nad dzieckiem, czy z jakiegoś innego dziwnego powodu, to wystarczy moim zdaniem, że powiemy to właśnie w taki sposób, z całym przekazem pozawerbalnym i werbalnym, okazując dziecku miłość, okazując troskę i dodając do tego to, o czym dzisiaj też była mowa, tłumacząc dlaczego. I chyba więcej nie trzeba. Ja wiem, że to może się odbić czasami od ściany, ale również wiem, i to mieliśmy dzisiaj przykład, który Wicek podawał, że tych milion podejść jego taty skończyło się tym, że jednak 10 to było kamienie milowe, które wpłynęły na jego życie i zostały mu w pamięci do tej pory. Więc nie poddawajmy się i próbujmy, jeżeli wierzymy w to, że to, co chcemy dziecku przekazać, jest wartościowe i chociaż trudne, i chociaż wiemy, że będzie się na początku mogło spotykać z jakimś oporem, to należy to przekazać, ale tłumacząc i mówiąc to w sposób z jak największą miłością i z takim przekazem, w którym okazujemy dziecku troskę i miłość.
2: Znaczy ja myślę, że jeżeli mówimy tu o wartościach jakichś takich podstaw, które są dla nas po prostu podstawowe, to jest ten największy skarb, który ja mam do przekazania. Żyję w takim przekonaniu, bo tak to rozumiem, to jeżeli ja natrafiam na opór, no bo oczywiście tłumaczę, przekazuję, pokazuję mu, nie? Całym sobą. Mówię o dzieciach i w pewnym momencie rozumiem, że trafiam na jakiś opór i dziecko mówi, że nie przyjmuję tych wartości. No to ja muszę być ciekawy. Nie mogę stracić tego zaciekawienia. Dlaczego nie? Nie? Dlaczego mówisz, że nie? Bo wytłumacz mi, bo ja ci cały czas tłumaczyłem, wytłumacz mi, bo może ja jestem w błędzie, nie? Może jesteś w stanie mi powiedzieć, wskazać mój błąd, nie? I wydaje mi się, że to jest wstęp do tego, żebyśmy w ogóle o tym rozmawiali, żebyśmy wiedzieli, czy ja popełniłem jakiś błąd, Czy jeżeli tutaj mówimy o wartościach na przykład religijnych, tak? Czy się okazało, że tam jakiś ksiądz popełnił błąd? Czy się okazało, że tam, nie wiem, koledzy mają ciekawsze spojrzenie? Ale to jest niesamowita okazja do tego, żeby po prostu porozmawiać. Ja jestem ciekawy. Dla mnie to są podstawowe wartości. Wszystko inne z tego wynika. Dlatego, stary, no musisz mi powiedzieć, dlaczego u ciebie jest inaczej, bo może ja błądzę całe życie i teraz ty mnie oświecisz. To jest pierwsza rzecz. A dwa, jeżeli, też już wracając do takiego biblijnego przykładu, to jest powiedziane, że jeżeli ktoś coś robi nie tak, bo w moim poczuciu, na przykład jeżeli moje dziecko od tych wartości odchodzi, to robi coś nie tak, no to ja go staram się upominać i mówię, słuchaj, i gadam z nim, gadam z żoną, powiedzmy w jakiejś większej wspólnocie, czy coś takiego, jak dalej to nie pomaga, niech ci będzie jak poganin, czyli nie odrzucam go, tylko mówię, o kurczę, wracamy do punktu zero. Jest poganin, jest do nawrócenia, nie? Więc muszę zacząć od zera. Czyli on w ogóle, poganin, czyli on
3: no
2: w ogóle
3: nic... ogniem i mieczem.
2: Czyli nic nie skapował. Czyli ja muszę od nowa teraz przeprowadzić całą tą robotę, którą gdzieś musiałem skiepścić, albo ktoś mi tam w nocy przyszedł i chwastów nasiał. I teraz ja muszę to od nowa wykonać, ale to nie znaczy, że mam odpuścić i powiedzieć, no nie, no nie wyszło. No to zobaczymy, jak z następnym dzieckiem pójdzie. No nie, ja po prostu jestem... jakby w ten sposób zobligowany do tego, żeby poświęcić mu jeszcze raz ten czas. Trudno. No, siejemy dalej, nie?
3: Ostatnia, tak jednym zdaniem. Co powiedzielibyście rodzicom, którzy czują się bezradni wobec przekazywania dzieciom wartości, wymagania od nich, nie tylko wartości, ale no... bon ton, savoir vivre, takich rzeczy elementarnych, bo tutaj mówiliśmy o ustępowaniu miejsca w tramwaju chociażby, co rzeczywiście jest coraz rzadszym wydarzeniem. Coś, no ostatnio chyba ze 3 razy mi się zdarzyło, że ktoś mi ustąpił miejsca, więc jeszcze nie jest tak źle, ale ja się nie najlepiej poczułem, a to już zupełnie inna kwestia.
2: Znaczy, no, wydaje mi się, że w trudnych sytuacjach. Ja zwróciłem uwagę swego czasu, że w trudnych sytuacjach zawsze tam w Piśmie Świętym, jak były do rodziców przekazy do Józefa, do Maryi, zawsze było takie fajne zdanko, nie bójcie się, nie? Nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Po prostu nie ma co się bać, nie ma co się bać wymagać. Jesteśmy rodzicami, mamy to wpisane po prostu w dowodzie nie ma się co bać po prostu, nie? Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć wymagać. Miałem ostatnio takie zdarzenie, byliśmy na rekolekcjach z gościem, który jest ode mnie starszy, ma dorosłe już dzieci. Tam po jakiejś konferencji ja mówi, kurczę, dotarło do mnie, mówi, że moje dzieci na przykład nie są akurat w jego przypadku w kościele już, nie? Mówi, ty, dotarło do mnie, ile mam teraz roboty, żeby je z powrotem przyprowadzić, mówi, bo to chyba przeze mnie, nie? Także nigdy nie jest za późno. Trzeba po prostu korzystać ze swoich praw, to co tutaj koleżanka prawnik powiedziała, nasze prawa rodzicielskie, nie? Nikt później nie będzie na sądzie ostatecznym pytał, jaka była ich ścieżka kariery, tylko nas zapytają, słuchaj, jak wychowałeś dzieci, bo dostałeś pod opiekę i wtedy co powiemy? A, odpuściłem w tym momencie, bo się przestraszyłem, nie? To tak nie działa, nie? Po prostu nie ma się co bać, tylko trzeba zakasać rękawy i siać dalej.
0: A ja bym powiedziała, żeby też nie brać na siebie takiego poczucia winy, że nie podołałem, że zawiodłem, że nie potrafię, że jakoś te dzieci u sąsiada są jakieś takie grzeczne, tylko moje takie, jeśli nie do końca udane przez pewnie jakieś moje braki kompetencji wychowawczych, tylko raczej podejść do tego jako naturalny proces. No, żeby człowiek był wychowany do wolności, to w pewnym momencie musi się oderwać, musi się przeciwstawić rodzicom, zbudować własną tożsamość i jest to naturalny etap, który no, my jako rodzice musimy jakoś przeżyć, lepiej czy gorzej, ale jak uświadomimy sobie, że to jest naturalny proces i każdy rodzic się z nim mierzy, to chyba jest nam lżej.
1: I niech to będzie ostatnie zdanie dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przez minione 2 godziny w ramach cyklu Bo tak nas wychowano dyskutowaliśmy o tym, czego wymagać od dzieci i jak robić to skutecznie oraz bezkonfliktowo. Naszymi ekspertami byli Państwa i moimi gośćmi tego wieczora Korina Bulenda, politolog społeczny, coach i trenerka Mocnych Stron w Instytucie Galupa. Dziękuję Ci serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
1: I równie serdecznie dziękuję Tobie, Wincenty, psycholog, coach, trener komunikacji w parze. Wincenty Pipka był z nami.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję za uwagę, dziękuję za wspólnie spędzony czas, za komentarze, którymi Państwo wypełniliście Facebook. Przepraszam, że nie wszystko udało się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Usłyszymy się ponownie tuż po 23 za około 22 godziny. Tym razem w czwartkowy wieczór w cyklu Na Kozetce rozmawiać będziemy o etykietkach, które mamy wypisane na plecach i na twarzach. O przyczynach, mechanizmach i skutkach tych etykietek. Gośćmi jutrzejszego wydania będą Agnieszka Flisikowska, psychotraumatolog, i Daniel Markowicz, psycholog i terapeuta uzależnień. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
4: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.